PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Na zegarze punktualnie godzina 6 PRK Polskie Radio Kierowców. I proszę, proszę.
1: Jest, 6.
0: No jest.
1: 6 wybiła w Jeleniej Górze. Tak znaczy jest. 6 stopni Celsjusza, ale wygląda jak 6 rano.
0: No ale na przykład 15 stopni mamy w Zielonej Górze, która w sumie nie jest aż tak daleko od Jeleniej Góry. To wystarczy trochę przejechać, nie wiem, to będzie ze 120 km.
1: Właśnie liczę.
0: Rzuć okiem, dobra.
1: Bo jeżeli chodzi o drogę, to będzie 160.
0: Ach, to się
1: ale w linii prostej myślę, że będzie gdzieś 120 km.
0: Czyli wygrałem. No więc duża amplituda, trzeba przyznać. W Polsce centralnej na przykład około 10 stopni. Tak wygląda dzisiaj poranek, jak będzie wyglądał dzisiaj dzień. A dobiliśmy do czwartku, 13 dzień sierpnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dobrze będzie wyglądał, bo dzisiaj na zachodzie niebo bezchmurne. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Fajnie,
1: ja
0: fajnie.
1: Nie będę przedłużał. 20 stopni Celsjusza nad morzem, na Suwalszczyźnie, na Podhalu, 23 w centrum i 27 kresek powyżej zera na zachodzie Polski.
0: No to ja też nie będę przedłużał. Dzisiaj wiatr słaby na południowym wschodzie, okresami umiarkowany z kierunków wschodnich, na północy zmienny i już.
1: 1019 hektopaskali pokaże nam dzisiaj barometr w Warszawie w południe. Przewidywany jest jednak spadek ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A to oczywiście my, czyli Kuba Marcinowicz.
1: I Patryk Kuniszewicz.
0: I jak zwykle o tej porze mówimy wam
1: Dzień dobry!
0: A to nie jest on.
3: Yo, man. Yo. Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

0: 9 minut po godzinie 6. Polskie Radio Kierowców. No to skoro padło to słynne.
1: Oj, tak,
0: widzisz, już jest słynne nasze dzień dobry. Synchronicznie sterowane. No dobrze, bardzo się cieszymy. To nie mogę być dłużny, w takim razie dzień dobry.
1: I teraz uwaga,
0: no dawaj, no.
1: Bo jest z nami Kamil, który rzadko bywa u nas na poranku. I

0: jeszcze nie zna pewnej zasady.
1: Nie przepada za tą porą, w przeciwieństwie do nas.
2: A ja właśnie słyszałem, że on uwielbia, że on już teraz będzie
1: już co teraz porą. Tylko rano.
3: Tak? I po co kłamiesz? Po co kłamiesz?
2: Poczekaj, bo jest pewna
3: chyba
2: zasada.
3: Ty wiesz o czym ja nie wiem.
2: Nie.
3: Okay, no
2: teraz się trzeba przywitać z Marosiem i będzie dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Patryku. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kamilu.
3: Dzień dobry.
1: Pięknie.
2: I wszystkim państwu dobrego dnia szerokości, Maroś z Warszawy.
1: Niby rano, ale załapał, o co chodzi.
2: No to była już kawka?
3: Była? Kawka? Nie, no. Czekam, aż mi zrobisz.
2: A to i ja bym się...
1: A no tego akurat nie załapał i tego się jeszcze musi nauczyć. 10 minut po godzinie 6. Jedziemy.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Trwają problemy na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 140 kilometrze auto osobowe zderzyło się z trzema busami. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Problemy trwają też w Mazowieckiem na trasie S7 między Białobrzegami a Grójcem. W pobliżu węzła Skurów zderzyły się z kolei dwa busy i na 419 kilometrze jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana. Ruch odbywa się jezdnią zbierająco-rozprowadzającą. W Małopolsce na trasie S52 problemy są od nocy. Na odcinku Kraków-Balice-Modlniczka na 3 kilometrze ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który maluje poziome oznakowanie. W związku z tym pojazd się przewrócił, farba rozlała, jezdnia w kierunku Katowic jest zwężona. Dwa pasy ruchu są zablokowane, poruszamy się tam wyłącznie pasem awaryjnym. Skończyły się natomiast w nocy utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Kamieńska, węzłem Piotrków Trybunalski Południe oraz w Kujawsko-Pomorskim między węzłem Nowe Mardzy a węzłem Warlubia. Nad ranem z kolei odwołano utrudnienia na autostradzie A2 na wysokości węzła Siedlce Południe, zatem na 561 kilometrze jedziemy całą szerokością jezdni, podobnie jak na trasie S7 pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Elblągiem oraz na trasie S8 pomiędzy węzłem Wolbusz a węzłem Studzianki.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: To jak zwykle odpalcie naszą aplikację, kliknijcie w tę kopertę albo w ten biały mikrofonik, no i dajcie znać, co u was słychać o poranku.
2: A ja idę robić kawę, skoro już tutaj zostałem wezwany w tablicy. Kamilowi, no, tak, ty już masz, tak?
5: Proszę, ja mam swoją.
2: Kto z was jeszcze by sobie życzył?
5: Właśnie.
2: Tylko piszcie od razu, z mlekiem, słodzona czy czarna.

0: Nie mogłem się powstrzymać. 19 minut już po godzinie 6. Cześć PRK, jak kawa z rana. To tylko podwójne espresso z połową łyżeczki miodu i od razu wszystko się chce. Pozdrawia Sato. Coś ty narobił tu?
1: Kawę robię sobie i Kamilowi. No, kawę robię tylko w dużym kubku. A to z tą espresso z miodem, no. To trzeba uważać.
0: Dlaczego?
1: Bo takie świeżo zaparzone espresso chyba ma zbyt wysoką temperaturę i ten miód to tak naprawdę traci swoje właściwości, trzeba chwilę poczekać, a potem on się długo rozpuszcza.
0: Ale kiedyś faktycznie w sytuacji, w takim momencie kryzysu, kiedy u nas zabrakło cukru i ja jeszcze wtedy schłodziłem kawę, to przyznam szczerze, że zostałem namówiony na kawę z miodem i naprawdę zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie. Czego ty tak mieszasz tam? Ty kisiel robisz z tej kawy?
1: Mówię, mieszam. Tak czy siak, ja polecam
0: na przykład... A ile mu wsypałeś? Aha.

0: Kawę.
1: Okej, dobrze.
2: Takie rzeczy u nas
1: właśnie
2: rana.
1: Tak patrzę, że coś gęsta, taki kisiel się robi.
2: Kawę z cytryną polecam. Albo tonik espresso.
1: Aha, i to jest tam wszystko w tym kubeczku dla Kamila.
2: Tak.
1: No dobrze.
2: Jeżeli pójdziecie do sklepu i się okazało, że zabrakło cukru, bardzo przepraszam.
1: Czyli rozumiem, że to jest pierwsza i ostatnia jego kawa, którą sobie zażyczył u nas. No.
2: Więcej mnie o nią nie będzie prosił.
1: No dobra, można i tak. Wymieszane. Rozpuściło się wszystko?
2: No
1: i 20 minut. Kamil Olak już za chwileczkę, już u nas będzie oczywiście o 6.30. Kawę żeśmy ci zrobili.
2: Kawusia już czeka, ale poczekaj sekundę. Albo chodź, chodź,
1: albo,
2: chodź,
1: chodź, jak już się kręcisz, to już chodź.
2: Dobra. Ja mu postawię.
1: Dobra, postawię, dobra, zaraz zobaczymy, co on tutaj. Zapraszamy, proszę.
2: Żeby nie było, ja sobie też zrobiłem.
1: Kaweczka.
2: Proszę bardzo,
1: jest.
2: Kamilu. Widzisz, jak w naszych skromnych progach cię witamy.
3: Teraz ja troszkę... jestem zaskoczony, bo wy jesteście generalnie nieprzewidywalni.
2: Wiesz co? Ja się ale bałem, musi być ten chin-chin.
3: Okej, okay, czyli
2: uwaga. No,
1: to ja czekam, no, ja też
3: o,
1: proszę bardzo.
3: Elegancko.
2: Trzy kawki tak się zrobiły, no to w takim razie...
3: Szup.
2: Tak jest.
1: Aż genialna.
3: Z cukrem, Patryk, Boże, cudowna. Dobrze.
2: On jest dziwny.
3: Dlaczego?
1: No to kilogram poszedł.
3: Dobra jest.
2: Tu jest pół kubka cukru.
3: No co ty?
2: I ci smakuje?
3: A, czyli jednak zrobiłeś mnie w konia, wiedziałem.
2: I on to lubi.
3: Ale ja generalnie słodzę mocno, ale nie, pół kubka, połowy kubka to nie ma na pewno. Ze trzy łyżki pewnie wsypałeś.
1: A miało być śmiesznie, a wyszło dobrze.
2: Spaliłeś wszystko, widzisz?
3: Spaliłeś wszystko. Bardzo dobrze.

0: Miałem nucić w ogóle, ale, ale jednak stwierdziłem.
1: Już mu posłodziłem 10 łyżeczkami kawę, wystarczy.
2: Tak, że odpuściłem to nucenie.
1: Kamil, może herbatkę teraz zrobić?
3: Nie, dziękuję bardzo.
2: Może kawę.
3: Ale wiecie co, że ja się na to dałem, no.
2: Co?
3: No dałem się. No,
2: ale
3: nie, nie, nie, bo ja naprawdę już uwierzyłem w wasze dobre serce i w wasze dobre
1: intencje.
3: Ale
1: dobrze to zagrałeś, bo ja uwierzyłem, że ty lubisz słodzoną.
3: Nie, no lubię.
2: Ale 10 łyżeczek,
3: no,
2: ale
3: nie kisiel. Ale trzy, tak, trzy mógłbym posłodzić.
1: A no? Ja 3 minuty mieszałem, żeby to się rozpuściło.
2: No. Słuchajcie, Maciej z Multivana pisze, panowie, jakiś korek się pojawił na A4 zaraz za Katowicami w stronę Krakowa. Pan to potwierdza?
3: Potwierdzam, właśnie miałem o tym mówić.
2: Tak? A no to nie, to niech pan mówi zdecydowanie, powiedzieć. Proszę bardzo.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Korek jest kilkukilometrowy w kierunku Krakowa, a od strony Krakowa także, choć dużo mniejszy. Nie mamy oficjalnych informacji od służb, ale mapy mówią jedno, że rzeczywiście tam tracimy czas i to prawdopodobnie całkiem sporo. Dlatego jeśli wy wiecie, co się tam wydarzyło, to czekamy na sygnał od was i będziemy o tym informować się słuchaczy Polskiego Radia Kierowców dalej. Na autostradzie A4 na pewno trwają poważne problemy między węzłem Kąty Wrocławskie, a węzłem Piotrzykowice. Na 140 kilometrze w nocy trzy busy zderzyły się z autem osobowym i jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Poruszamy się tylko jednym pasem. W Mazowieckiem problemy trwają na trasie S7 między Białobrzegami a Grójcem w pobliżu węzła Skórów. Zderzyły się z kolei dwa busy i tam jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana na 419 kilometrze. Województwo Małopolskie, tu problemy są na trasie S52 na odcinku Kraków-Balice-Modlniczka. Na 3 kilometrze ciężarówka uderzyła w nocy w auto służb drogowych. To auto się wywróciło, farba się rozlała i w kierunku Katowic zablokowane są dwa pasy ruchu. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Jeżeli w Małopolsce jesteśmy, to na razie jeszcze spokojnie wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Spowolnienia obserwujemy przed mostem na Wiśle od strony Rzeszowa, no ale korek już jest na Krajowej 7, za to na wysokości Libertowa przed wjazdem do stolicy Małopolski, no ale powodem są prowadzone tam roboty drogowe. Jeżeli chodzi o Warszawę, na razie jeszcze zaskakująco spokojnie, na trasie S8 jedynie mamy niewielki korek na wysokości mostu Grotoroweckiego od strony Białegostoku i potem pomiędzy węzłem Warszawa Zachód, a węzłem Konotopa na jezdni, która z S8 przechodzi w S2.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 22 513 11 11 to numer do nas, gdybyście widzieli coś, o czym warto poinformować innych kierujących.
1: Jedziecie dokądś? Potrzebujecie sprawdzenia trasy? Dajcie znać skąd, dokąd, chętnie się tym zajmiemy.

A kto dzisiaj u was za sterami? 20 minut jeszcze zostało nam do godziny 7. Ja już zacieram ręce, powiem ci. Ja już się cieszę. Ja już nie mogę.

0: się doczekać tego, co będzie działo się po godzinie 7, bo 5 nagród do zdobycia, a przede wszystkim także ramki pod tablice rejestracyjne. To jest gadżet, który cieszy się ogromną popularnością i ogromną także sympatią wśród naszych słuchaczy, więc dzisiaj właśnie takie ramki, ale nie tylko, także zestaw gadżetów PRK do przejęcia będzie po godzinie 7 w naszej codziennej zabawie przy tablicach rejestracyjnych.
1: Bo liczy się przede wszystkim zabawa, tak, więc dzisiaj też będzie fajnie, ale słuchajcie, fajnie będzie w ciągu najbliższego czasu, bo długi weekend nam się zbliża. Na przykład w administracji państwowej poczekaj, niektórzy jutro mają wolne, wiesz, decyzją szefa.
0: Jak to?
1: No nie my, nie. Ale są tacy, dlatego że święto 15 sierpnia wypada w sobotę, więc trzeba dzień odebrać, a kto wie, może szef da wolny poniedziałek, więc tak czy siak możemy mówić o długim weekendzie, wyjechać sobie gdzieś fajnie tam. A, bo ty fajnie pracujesz w sobotę. To w takim razie, żeby...
0: Ale cieszę, bo cieszę się. No, nie, to tak już pytasz poważnie, prawda? To tak,
1: naprawdę?
0: Bo będziemy mówić o 125.
1: O, to rzeczywiście
0: naprawdę
1: jest
0: będzie
1: temat.
0: Super gość, więc bardzo się cieszę.
1: To ty będziesz rozmawiał o 125, a ja sobie pojeżdżę tymi 125. Ja tylko widzicie, każdy sprzęt trzeba zatankować. W związku z tym nie czekam do jutra, tylko już dzisiaj chciałem wam powiedzieć o wyraźnych zmianach w cenach paliw.
0: Odrobineczkę taniej na stacji, tak, którą mijam. Wczoraj było 8,11 za olej napędowy, dzisiaj jest 8,09, czyli jest progres mały po mały, ale jest.
1: Słuchajcie, no tak patrzę sobie, najbardziej potaniała podobno popularna benzyna, 95 E10, średni koszt spadł niemal 30 groszy na litrze. Tak. Więc teoretycznie średnie powinna kosztować 7,29, a nie 7,50 z hakiem, jak kosztowała. Średnia cena oleju napędowego spadła o 13 groszy do poziomu 8,09, ale niestety ósemka jest z przodu. Mm-hmm. No i Autogaz, tutaj szczęśliwi jesteście, jeżeli macie właśnie LPG, bo potaniało 2 grosze, ale kosztuje poniżej 3 zł, czyli 2,97 za litr. I teraz rząd myśli nad wprowadzeniem tarczy CPN, ale na razie my kierowcy o niej zapomnijmy. Po prostu patrzymy na te ceny. Dalej jest drogo, na szczęście przed długim weekendem ciut taniej.
0: Martwi mnie tylko to, co powiedziałeś.
1: Że?
0: Że rząd myśli, a nie robi.

0: 49 minut po godzinie 6, czyli 11 minut do godziny 7. Maciej z Multivana pisze a propos tych utrudnień na A4. Mamy tutaj zdarzenie dwóch ciężarówek właśnie na A4, no i wygląda niestety poważnie. Pozdrawiam Maciej, bardzo dziękujemy.
1: I ta A4 dominuje dzisiejszy poranek.
2: A4 w stronę Katowic. Najechanie ciężarówki jednej na drugą prawdopodobnie śmiertelne, więc będzie słabo.
1: Uważajcie kierowcy, a najświeższe informacje drogowe już za moment w PRK Polskim Radiu Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na wspomnianej autostradzie A4 utrudnienia są coraz poważniejsze. Od strony Wrocławia korek zaczyna się na wysokości węzła Murckowska, natomiast od strony Krakowa tuż za Brzęczkowicami. Na autostradzie A4 cały czas problemy też w Dolnośląskiem między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 140 km trzy busy zderzyły się z busem. Z autobusem, przepraszam. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Na trasie S7 w Mazowieckiem problemy są pomiędzy Białobrzegami a Grójcem. W pobliżu węzła Skórów zdarzyły się z kolei dwa busy. Na 419 km jezdnia w kierunku Krakowa jest częściowo zablokowana. Ruch odbywa się jezdnią zbierająco-rozprowadzającą. Na to nie jedyne problemy w okolicach Białobrzegów, dlatego że tam trwa remont na obwodnicy miasta i powoduje on spore utrudnienia, dlatego że korek zaczyna się już na wysokości miejscowości Turno i kończy dopiero za Falencicami. Trasa S52, województwo małopolskie, tutaj z kolei problemy trwają na odcinku Kraków-Balice-Modlniczka. Na 3 kilometrze ciężarówka uderzyła w auto służby drogowej i tam zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Katowic. Ruch odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym. Nie zmieniła się sytuacja na trasie S8 w Warszawie. Cały czas od strony Białegostoku przed mostem Grota Roweckiego zaczyna się korek. Drugie takie miejsce z utrudnieniami to od okolice węzła Warszawa-Zachód. Korek zaczyna się w zasadzie na wysokości Blizny Łaszczyńskiego i kończy dopiero na węźle Konotopa.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak dzisiaj wygląda wasza droga do pracy? No to czekamy na informacje. Przypominamy, że można napisać w aplikacji. Można także nagrać wiadomość głosową i macie na to aż minutę.
3: Albo zadzwonić 22 513 11 11, a my za moment, za 8 minut wracamy z informacjami pogodowymi.

0: Na razie jeszcze nie robi się cieplej.
1: Pamiętasz, jak się śmialiśmy godzinę temu, no, że w Bielej Górze...
0: Kto się śmiał, to się śmiał.
1: Wybiła szósta i na termometrze
0: tak,
1: też jest
0: też
1: szósta.
0: Sześć, no,
1: no. No to teraz jest 5:80.
0: No tak, no, czyli też jest 6. No i tutaj się niewiele zmieniło. Nie zmieniło się także nic w Zielonej Górze, bo mówiliśmy już tutaj bez żartów żadnych, 14. No i jest 14. No. Chociaż podobne wartości także w okolicach Warszawy i w samej Warszawie. Także 14 w Polsce centralnej, około 11-12 stopni. Natomiast jeszcze nie drgnęło, ale drgnie, spokojnie. Wracamy do takich warunków, kiedy takie klasyczne polskie lato, czyli nie za zimno, nie za gorąco, lecz w sam raz. A no, w ten weekend zrobi nam się zdecydowanie cieplej, znowu kolejna fala takiego uderzenia ciepła, czyli 35, 30, może 7 nawet.
1: Ale ja mam teraz pocieszenie dla Dolnego Śląska, bo tamte wartości na termometrze o poranku najniższe. Słuchajcie, sprawdziłem siłę wiatru. W tym momencie albo 0, albo 4 metry na sekundę.
0: To
1: czyli
0: pięknie.
1: Nic.
0: Czyli, a wiadomo.
1: A jak nie wieje, to?
0: To jest ciepło. No.
1: Oczywiście, że tak.
0: A jak wieje?
1: To zimno.
0: O właśnie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I bardzo, ale to bardzo dobre informacje pogodowe mamy dzisiaj dla Was. Na zachodzie niebo bezchmurne, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.
2: A na termometrach zobaczymy około 20 stopni Celsjusza nad morzem, na Suwalszczyźnie, na Podhalu. 23 kreski powyżej zera dzisiaj w centrum i najcieplej na zachodzie Polski, nawet 27 stopni Celsjusza.
1: A wiatr dzisiaj słaby, na południowym wschodzie okresami tylko umiarkowany.
2: Ciśnienie za to 1019 hektopaskali pokażą barometry w południe w Warszawie. Potem przewidywany jest spadek ciśnienia.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: my już mamy minutę po godzinie 7 na zegarze.
1: Przypominamy, to czwartek przed weekendem, 13 dzień sierpnia. A kłaniają się wam Patryk Kuniszewicz
0: i Kuba Marcinowicz,
1: którzy mówią wam
0: dzień dobry.

0: 9 minut po godzinie 7. Polskie Radio Kierowców, my oczywiście z wami w trasie. Dokąd dzisiaj, jak wam dzisiaj się jeździ? A jeśli potrzebujecie konkretnych informacji o trasie, to punkt startowy, czyli ten punkt A, i punkt docelowy, czyli zakładamy, że punkt B, i już, a my zajmiemy się całą resztą.
1: Już za moment serwis drogowy, a wcześniej otwieram księgę skarg i zażaleń. Słucham, co pan coś? No,
0: aż do pana pan pije. No,
2: proszę.
0: No
2: nie dość, że was odwiedziłem raz, no nie powiem co, brzydko.
1: Kawę to dostałem.
0: Teraz to już wszystko będzie złe, no wiesz?
1: Mówi, że tak. Słodzisz, to ci posłodziłem. No.
0: Ale w czym problem?
1: No co się stało?
2: No ale nie pieszmy brudów na antenie.
0: Przytulić i
1: herbaty zrobić?
2: Nie, już dziękuję.
1: Karankę chcesz?
2: Żadnych napojów od ciebie nie chcę.
0: No. Ani a teraz, nic więcej.
1: A teraz mu się drzwi zacięły, no. No.
0: I naprawdę,
1: wiem!
0: To nie my. To nie
1: 13.
0: Czwartek,
2: no, czwartek.
1: Nieważne, 13.
2: Zaraz jeszcze jakiś czarny kot tu przebiegnie.
1: 13.
0: Może tak być.

0: No dobrze, informacje drogowe, to zapraszam. Abyście wy mieli więcej szczęścia dzisiaj na drodze i abyście właśnie spokojnie i bez problemów na 8 dojechali do pracy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A najbardziej pechowa od tego poranka jest chyba autostrada A4. Między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice wciąż są problemy na 140 km. Tam auto osobowe zderzyło się z trzema busami i jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Zamknięty jest konkretnie jeden pas ruchu. Korek sięga 3-4 km. Drugie miejsce z utrudnieniami na autostradzie A4 to węzeł Murckowska. Na jezdni w kierunku Katowic, to informacja od naszego słuchacza, zderzyły się dwie ciężarówki. Wciąż nie mamy oficjalnego potwierdzenia od służb, ale patrząc na mapę, robi się tam naprawdę nieciekawie. W obu kierunkach mamy kilkukilometrowy korek. I trzecie miejsce z utrudnieniami na autostradzie A4 to okolice Krakowa, autostradowa obwodnica stolicy Małopolski pomiędzy węzłem Kraków-Skawina a węzłem Kraków-Południe. W obu kierunkach są utrudnienia. W stronę Rzeszowa na szczęście tylko spowolnienia. W kierunku Katowic mamy już kilkukilometrowy korek. Wciąż są problemy na trasie S52. To także okolice Krakowa. Na odcinku Kraków-Balice-Modlniczka są problemy z przejazdem. Na trzecim kilometrze ciężarówka uderzyła w auto służb drogowych. To auto się wywróciło, farba się rozlała, bo to auto, które miało malować poziomy oznakowania i w konsekwencji na jezdni w kierunku Katowic zablokowane są dwa pasy. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Ale jest też dobra informacja. Drogowcy odwołali utrudnienia na Mazowszu, to na trasie S7. Zatem odcinek Białobrzegi-Grójec pokonamy bez przeszkód przez węzeł Skórów. Przejedziemy już sprawnie. Tutaj wcześniej była zablokowana jezdnia w kierunku Krakowa na 419 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pan widzi zegar, widzi pan? I pan przeczyta, co tam się dzieje.
3: Prawie 13 minut po godzinie 7. Po 7, to oznacza, że za moment nasza zabawa.
0: Trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia i będziemy za chwilę czekać na was i opowiemy wam więcej o nagrodach, a dzisiaj naprawdę są, no, nie byle jakie. No i także czekamy na wasze propozycje tych tablic, które być może widzicie stojąc gdzieś tam w korku.

No jak zwykle, po prostu nie zawiedliście. Jak pytamy o ciekawe tablice, które być może widzicie właśnie na swojej trasie, no to się posypały propozycje i to naprawdę tak zacne, że no aż grzechem byłoby

0: tego nie skorzystać za chwilę.
1: No i już za moment opowiemy o szczegółach naszej zabawy. Wcześniej jednak informacje od was z drogi, bo cały czas mówicie o tych utrudnieniach na A4 w okolicach Krakowa.
2: Wypadek, obwodnica Krakowa, tuż przed wjazdem z Kawina, kierunek Katowice, policja, pogotowie, duży korek, uwaga.
1: I tam też wypadek śmiertelny, uważajcie, bo te utrudnienia potrwają. Na szczęście na Warmii i Mazurach dużo lepiej.
3: Dzień dobry, tu Maja ze Skody. Melduję, że Olsztyn na Warmii, godzina 7, a na drugim zegarze 12:30. Przepiękny, słoneczny poranek, dzień będzie bardzo fajnie, także piękny piątek dzisiaj, tak można powiedzieć. Szerokości i pozdrowienia dla wszystkich.
0: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za te wiadomości głosowe. A wracając do naszej codziennej zabawy po godzinie 7, trzy tablice. Trzy tablice do odgadnięcia, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, czyli który z urzędów wydał daną tablicę. O to was pytamy. No i każda tablica to jest jeden punkt. Jak uzbieracie trzy punkty, to oczywiście dostaniecie ile nagród?
1: Oj, całe mnóstwo,
0: no nie,
1: czyli...
0: tylko pięć.
1: No pięć, bo tam jeszcze szacunek ludzi ulicy.
0: Tak, no to trochę
1: zmieniłeś. W miejscu odpoczynku.
0: Tak, w miejscu rekreacji.
1: Dobrze.
0: No, ale to w takim razie ja usystematyzuję. Przede wszystkim otrzymujecie od nas owację na stojąco.
1: Brawo.
0: Dodatkowo dostaniecie od nas talon na pozdrowienia.
1: Fajnie.
0: Do tego dorzucamy wam jeszcze wieczną chwałę i sławę. Ale teraz uwaga, to jest nagroda czwarta, czyli szacun na w miejscu rekreacji, ale także w miejscu pracy.
1: No i ja bym jeszcze tę piątą nagrodę dorzucił, no czyli gadżety od nas PRK, w tym oczywiście ramki pod tablicę. To co, otwieramy numer?
0: Zdecydowanie otwórzmy, proszę bardzo. Kto ma ochotę, no to serdecznie zapraszamy. 22 139 29 29.
1: Halo, halo,
4: dzień
1: halo, halo.
4: Dobry. Halo, halo, dzień dobry.
0: Któż tam po drugiej stronie się do nas dodzwonił?
4: Witajcie, Artur z tej strony. Dzień
0: cześć,
4: dobry.
0: Arturze. Bardzo dobrze cię słyszeć. Jak tam twój dzień? Jak ci się zaczął czwartek?
4: Wyśmienicie. Cudowna rzeźka pogoda, także miło go zacznę.
0: No i pięknie. Dodatkowo jeszcze zgarniesz nagrody i jesteś z nami. No w ogóle lepiej sobie nie można było tego wyobrazić i zaplanować.
1: To ja Renalnie, tylko mam super. Prośbę, Arturze, nie rozłączaj się i za chwilę dogadamy szczegóły i potem usłyszymy się jeszcze za kilka minut.
0: Okej? Okay?
4: Dzięki bardzo, do usłyszenia.
0: To za chwileczkę się do ciebie odezwiemy. W takim razie już wiemy, że Artur będzie dzisiaj walczył o nagrodę główną.

0: już właśnie od naszego słuchacza teraz dostaliśmy wiadomość z drogi 53. Ja uwielbiam tę trasę. To jest coś w ogóle przepięknego. No i tak też dzisiaj wygląda o poranku. Rzuć okiem na zdjęcie. No pięknie. Fantastyczne, piękne słońce. W stronę słońca jedziemy, w stronę słońca.
1: Ale aż dziwnie, bo na Warmii Mazurach te drzewa przeważnie są ciasno przy drodze. Tutaj jest dużo miejsca, no ale ten błękit nieba, to słońce, no. Chce się jechać.
0: Czy jak tak patrzysz na tę trasę, myślisz dokładnie o tym samym, co ja?
1: Tak. Motocykl. No. Tak. Tylko jest. Tę wizję za chwilę zaburzy nam Kamil Olak, bo on przychodzi do nas

0: z nieciekawymi informacjami drogowymi.
1: No dobra.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz większy korek na trasie S8 w aglomeracji warszawskiej. Korek zaczyna się jeszcze przed Bliznę Łaszczyńskiego i kończy dopiero na węźle Konotopa. Drugie takie miejsce ze spowolnieniami, na szczęście nie korkiem, na trasie S8 to i nitka od strony Białegostoku, tuż za mostem Grota Roweckiego. Sznur aut i jedziemy tym odcinkiem zdecydowanie wolniej. Wyjazd z Warszawy Krajową 7 w kierunku Trójmiasta powinien przebiegnąć całkiem sprawnie, ale tuż za Warszawą stoimy w Dziekanowie Leśnej i w Palmirach. Tam prowadzone są roboty drogowe. Trasa S17, obwodnica Garwolina. Tutaj prowadzone też są prace drogowe. W związku z tym mamy niewielkie spowolnienia, ale jednak na wysokości obwodnicy Garwolina. I droga krajowa numer 7, w zasadzie S7, bo to jest ekspresówka już na tym odcinku. Remont prowadzony jest na obwodnicy Białobrzegów i w kierunku Warszawy. Korek zaczyna się w miejscowości Turno. Na południu Polski nadal nieciekawa sytuacja na autostradzie A4 w trzech miejscach. Jedno z nich to odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice. Na 140 km w kierunku Wrocławia jedziemy tylko jednym pasem. Dużo poważniejsze utrudnienia są na autostradzie A4 w okolicach aglomeracji śląskiej. Po wypadku w okolicach węzła Murckowska kilkukilometrowy korek w obu kierunkach i także wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa są utrudnienia. Korek zarówno od strony Rzeszowa, jak i od strony Katowic. A jeżeli już w okolicach Krakowa jesteśmy, to pamiętajmy też o utrudnieniach na trasie S52. One nadal są na odcinku Kraków-Balice-Modlniczka. Na 3 kilometrze tam ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej i zablokowane są aż dwa pasy ruchu w kierunku Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Co robisz? Jestem supportem.
3: Ty jesteś supportem dla?
1: Ocean. No, serio.

0: 22 minuty zostało nam jeszcze do godziny 8. No i co?
1: No próbuję.
0: No ale czemu nie odbiera?
1: Artur!
0: Artur!
1: Może numer źle zapisałem.
0: Nie,
1: wszystko się zgadza. Artur!
0: No i patrz, nie widzisz, nie chcę odebrać, no. Czyli może zajęty, czy coś?
1: No za chwilę zadzwonimy.
0: No dokładnie.

0: No nie powiem, no trochę nas zestresował, no. Artur, dzień dobry, Arturze.
1: Nie.
2: Prosimy poczekać.
1: Artur, nie
2: rozmówca zawiesił połączenie.
0: No nie,
2: wkrótce
0: no,
2: będziesz mógł kontynuować rozmowę.
1: Artur!
0: Artur!
2: We will be continued in a moment.
0: A teraz po angielsku.
2: Prosimy poczekać. Zawiesił połączenie.
0: No nie.
2: Wkrótce będziesz mógł kontynuować rozmowę.
0: Artur jest po prostu najwyraźniej bardzo zapracowanym człowiekiem, no.
1: To inaczej. To ja w takim razie jeszcze raz do Artura.
0: No to kręć pan do Artura, no. To, ale przyznam się szczerze, że chyba takiej sytuacji jeszcze w naszej zabawie nie było, żebyśmy mieli aż tak dużo problemów z tym połączeniem, a to nas zawiesi, a to się nie możemy dodzwonić, a to coś. Halo?
1: Linia numer jeden.
0: A, linia numer jeden. O, masz. No to widzisz,
1: no to
0: same
1: zaraz Artura, mam nadzieję, usłyszymy. Słyszymy się?
3: Słyszymy się, słyszymy.
0: No, chłopie! Artur! Brawa dla ciebie!
1: Słuchaj, tego jeszcze nie było. Nie odgadłeś żadnej rejestracji, a już dostajesz brawa.
0: Człowieku, ja tu mam klawiszologię po prostu. I tu, i tej, na tej linii, i na tej. Daj spokój,
1: Artur.
0: Ja dzisiaj nam robotę.
3: Słuchajcie,
0: zrobię.
3: Ja się czułem, jakbym przepłynął morze, a w porcie utonął, bo to było dopiero za trzecim razem możliwość jakiegokolwiek w miarę rozsądnego połączenia się. Teraz was słyszę, jest okej i oby tak dalej.
1: Czy znasz jakiegoś kardiologa, masz namiar, albo sam jesteś kardiologiem?
0: Dzwoń na niego.
3: Nie, nie, kardiologa znam, jednakże ufam, że nie będzie mi potrzeby.
1: Nie, mało zawału serca nie dostaliśmy.
0: Słuchajcie, dobra.
1: Okay.
0: Ty też jesteś chyba zapracowanym bardzo człowiekiem, tak mi się wydaje.
3: Teoretycznie tak. Praktycznie już po tylu latach pracy to wpadło się w rutynę. Rzeczywiście za chwileczkę ruszam w trasę.
1: A to my też, słuchaj, my też po tylu latach wiemy, jak pracować, żeby się nie narobić.
0: Dobra. No. Słuchajcie, tablice rejestracyjne.
3: Nie zdradzajmy tego sekretu.
1: Tak, jest, tylko przejdźmy do naszych interesów. Słuchaj, od przedszkolaków dostaliśmy dla ciebie rejestrację jako pierwszą, bo Szymon i Dominik, jadąc do przedszkola zawsze na ósmą, wysyłają nam propozycje. I powiem ci, zaskoczyli mnie, bo trudne to będzie. PCT, czyli Patryk, Cecylia, Tomasz.
3: To będzie na pewno wielkopolskie. Mm-hmm.
1: I dwuczłonowy powiat.
0: Daj spokój, jaka trudna ta pizza.
1: Czarno to widzę.
3: Nie, spokojnie. PCH, dobrze rozumiem?
1: PCT. I mówię, czarno to widzę. Odbijemy się od ściany.
3: Czarnocko-trzcianec.
0: Tak jest! Matko, ale poszło.

0: Było to wcale takie łatwe. Dobra, to teraz no tablica od Mai ze Skody. Maja ze Skody pisze tak. No to jeszcze ode mnie, proszę bardzo, dla Artura F, G, W. F, G, W.
1: F, G, W.
2: Felix?
0: Tak, dobrze, dobrze.
1: Gorzowski?
0: No pięknie, oczywiście, że tak. No, drugi punkt zdobyty. I teraz tak, trzeba byłoby jeszcze teatralnie strząsnąć kurz z ramion. No to dajcie trzecią.
2: Słuchaj, w podpisie mam Nescon, a w rejestracji mam TST, czyli Tadeusz Stefan Tomasz.
1: Tadeusz Stefan, no to Świętokrzyskie, z którego pochodzę, myślę, że powinno pójść łatwo.
2: Tak.
1: TST.
2: No, i będziesz naszą gwiazdą.
1: Powiat.
0: Tak oczywiście, jest! Szaleństwo się rozpętało.
2: Już teraz masz szacun we wszystkich miejscach, w których się pojawisz.
0: Oj, zdecydowanie.
2: Uznanie.
0: I wieczną chwałę i sławę.
2: A do tego my dorzucamy ci gadżety od PRK, łącznie z tablicami, w sensie podkładkami pod tablicę, a ty przejmujesz antenę i pozdrawiasz kogo tylko chcesz.
1: Świetnie, więc tak, pozdrawiam rodzinę, żonę, dzieciaki, moją kuzynkę, która w dniu dzisiejszym obchodzi jubileusz urodzin.
2: Pięknie, 100 lat.
1: No i oczywiście, waszą całą ekipę. Naprawdę wykonujecie kawał porządnej pracy. Naprawdę, szacun wielki.
2: A się nie narobimy przed tym, widzisz? Ale to są nasze sekrety. Artur, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego dla ciebie, fantastycznego dnia ci życzymy i fajnie, że z nami jesteś.
1: I wzajemnie, do usłyszenia, panowie.
0: Trzymaj się, hej.

0: I uwaga.
1: Tak jest.
2: Ten się śmieje. Kto się śmieje,
1: no. Otóż to. No dobrze, 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 8.

0: Jutro kolejne starcie przy tablicach rejestracyjnych. 3 do odgadnięcia i 5 nagród do zdobycia. Jutro dokładnie będzie powtórka z tej rozrywki.
1: Zgadza się. A przy okazji drogi numer 53, bo też dzisiaj o niej wspominaliśmy, dostaliśmy a propos motocykla.
0: No co?
1: No jest, motocyklista na 53.
0: Oczywiście, że
1: a tak
0: jest.
1: Dokładnie to skąd, dokąd ona? Okolicy Nidzicy, pamiętam. No. Szukam właśnie jej.
0: Z Olsztyna, Olsztynka, tamte rewiry na szczyt, no fantastyczna droga.
1: To my po Warmii i Mazurach, a z Kamilem Olakiem po całej Polsce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Najpierw Warszawa i trasa S8. Coraz dłuższy korek na jej zachodnim odcinku. Kierowcy stoją już na wysokości lotniska Bemowo. Luźniej zaczyna się robić dopiero na węźle Konotopa. Nadal na autostradzie A4 są problemy między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 140 km wczesnym rankiem auto osobowe zderzyło się z 3 busami i jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Poruszamy się tam tylko jednym pasem. Na A4 problemy są też na wysokości węzła Murckowska. Na 343 km na jezdni w kierunku Krakowa śmiertelny wypadek. Problemy są w obu kierunkach. Tam podróżujemy zwężoną jezdnią. A4 to także wciąż więcej aut wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Zarówno przed, jak i za mostem na Wiśle w obu kierunkach są problemy z płynną jazdą. Jeżeli chodzi o Kraków i okolice, to wciąż drogowcy nie odwołali utrudnień na trasie S52 na odcinku Kraków-Balice-Modlniczka. Potem jak na 3 kilometrze ciężarówka uderzyła w auto służby drogowych, nadal na 2 pasy jezdni w kierunku Katowic są zablokowane i ruch odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym. Więcej aut na trasie S17 na obwodnicy Garwolina w kierunku Warszawy, tam prowadzone są roboty drogowe. Korek także na S7 za Nidzicą w kierunku Gdańska oraz na obwodnicy Białobrzegu. W tych dwóch miejscach także spotkamy drogowców. Na szczęście bez korków na razie na remontowanych odcinkach autostrady A1 za Nowymi Marzami, zarówno na wysokości Warlubia, jak i Kopytkowa czy Pelplina. W tym momencie obserwujemy wyłącznie spowolnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To za chwilę pogodowo, co dzieje się dzisiaj na waszych samochodowych termometrach. Także czekamy na raporty pogodowe. U kogo przepiękne słońce dzisiaj? No dzisiaj sporo tego błękitnego nieba i sporo słońca. Oby jeszcze za tym poszły wartości na termometrze.
1: W każdej drogowej i pogodowej sprawie czekamy na informacje od was w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: I ósma na zegarze punktualnie jest już. No dobrze, więc czas dla was na informacje pogodowe.
1: I na Dolnym Śląsku no też już jest godzina ósma. Wróć, 8 stopni Celsjusza.
0: Nie, no przestań, naprawdę?
1: W Jeleniej Górze. A najcieplej w Warszawie prawie 6.

0: 16 kresek powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to trzeba przyznać, że się pogodowo na razie jeszcze tutaj nikt nie popisał. No dobrze, ale miejmy nadzieję, że się zaraz rozkręci. Na zachodzie dzisiaj niebo bezchmurne całkowicie, dużo błękitnego nieba, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane.
0: Na północy dzisiaj 20 stopni Celsjusza w ciągu dnia, w centrum 23, najcieplej na zachodzie 27 kresek powyżej zera.
2: Wiatr dzisiaj słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany.
0: A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali. W ciągu dnia przewidywany jest spadek ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To mamy już w prawie 2 minuty po godzinie 8. Oczywiście PRK cały czas z wami na trasie. My do godziny 10. My, czyli
0: Patryk Kuniszewicz,
2: Kuba Marcinowicz.
0: Mówimy wam.
2: Dzień dobry. Łaka makafon.

0: to 20 minut. Najświeższe informacje drogowe właśnie u nas w PRK.
1: Nie uwierzycie.
0: No.
1: Artur się odezwał. Dzięki panowie jeszcze raz za tę możliwość udziału w konkursie. No ale Arturze, byłeś pierwszy zadzwoniłeś. Ale przy okazji, fajnie, że wygrał w PRK. Polecamy się jutro po godzinie 7 rano. Tymczasem my mamy zaproszenie na obiad i odwiedziny Jeziora Tarnobrzeskiego, najlepiej motocyklowo. Artur Suzuki Faustron.
0: To ja tylko dopytam, czy nasza aktualna wrześniowa i październikowa trasa motocyklowa przebiega gdzieś tam w rejonach?
1: To znaczy z Lublina do Krosna prawdopodobnie przez Tarnobrzeg da radę pojechać.
0: Da się, no to dobrze.
1: Wszystko się da. To już...

0: Zapowiadamy trasę.
1: Tak jest. Na bieżąco będziecie informowani oczywiście, bo przecież trzeba zamknąć ten sezon motocyklowy, ale także zakończyć sezon letni, ale otworzyć sezon jesienny na motocyklowanie.
2: Ale teraz tylko i wyłącznie wasze trasy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Na tych trasach bez zmian, tam gdzie były utrudnienia, tam trwają, między innymi na autostradzie A4 w Dolnośląskiem, między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 140 km po zderzeniu trzech busów i auta osobowego jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Autostrada A4 to problemy także na wysokości aglomeracji śląskiej, za węzłem Murckowska na 343 km. Śmiertelny wypadek na jezdni w kierunku Krakowa, ale patrząc na mapy, korek jest w obu kierunkach i to kilkukilometrowy. W okolicach Krakowa problemy też wciąż na trasie S52 na odcinku Kraków-Balice-Modlniczka. Na 3 kilometrze zderzenie ciężarówki z autem służb drogowych i jezdnia w kierunku Katowic jest poważnie zwężona. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Wciąż więcej aut na trasie S8. Tu sytuacja się nie zmienia w granicach Warszawy. Korek zaczyna się na wysokości lotniska Bemowo i kończy dopiero na węźle Konotopa. O dziwo, bez przeszkód pokonamy za to trasę S8 na pozostałych odcinkach w granicach Warszawy, zwłaszcza w okolicach mostu Grota Roweckiego. Tutaj w obu kierunkach mapy świecą się na zielono, a to oznacza, że przejazd odbywa się naprawdę sprawnie. Nadal więcej aut na trasie S17 na obwodnicy Garwolina, na S7 za Nidzicą w kierunku Gdańska, a także na S7 na obwodnicy Białobrzegów w kierunku stolicy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: To była reklama.

0: Jakby przyszło mi teraz podpisać jakieś dokumenty, to zrobię to prawą ręką. Jakby
1: zawsze.
0: Tak zazwyczaj jest w moim przypadku, ale...
1: A jakbyś miał coś, nie dokumenty, tylko podpisać innego?
0: To nadal jest to prawa ręka.
1: Cały czas, wszystko
0: cały prawo. Czas, zdecydowanie
1: dominująca. A potraf się po głowie?
0: No prawa. To będzie prawa, no.
1: No dobra. A sprzęgło w motocyklu?
0: A nie, no.
1: A, czyli my też jesteśmy trochę leworęczni, a wyobraźcie sobie, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych.
0: Najlepszego wszystkiego wam życzymy, tym, którzy właśnie, jeśli muszą podpisać dokumenty, to łapią lewą ręką długopis i podpisują. Ja zawsze lubię obserwować, jak ktoś pisze lewą ręką, bo to jest fantastyczne, to jest fascynujące. Po prostu jak to jest możliwe, patrzy na to osoba, która zawsze pisze prawą ręką, a leworęczni zawsze, jakby mam wrażenie, że sobie zasłaniają.
1: Piszesz
0: to,
1: sobie piszą. Zasłaniasz, tak. Albo zacierasz
0: to
1: ręką.
0: Jest super.
1: Chcesz złożyć jeszcze raz życzenia, tylko zrób to naprawdę tak dostojnie.
0: Wszystkiego najlepszego z okazji
1: słuchać
0: Międzynarodowego Dnia Osób Leworęcznych.
1: Barack Obama, książę no. William, o. Robert De Niro, Justin Bieber, Tom Cruise, Eminem, Jim Carrey, Julia Roberts. Oni wszyscy są leworęczni, bo jak sprawdziłem, to jest od 8 do 15% ludzi w Polsce, na świecie.

0: a w Polsce mniej więcej 8% naszego społeczeństwa jest leworęczna.
1: No dobra, no to przekonajmy się w takim razie, co wy lewą ręką robicie w swoich samochodach?
0: No ja wiem. Czy muszę sobie przypomnieć? Gdzie no. są kierunkowskazy? A nie, z prawej.
2: No nie, no z lewej.
0: Czy z lewej?
2: Z lewej.
0: W dawno nie siedziałem. Od 2,5 godziny nie siedziałem za kółkiem. Wiem.
1: No dawaj.
0: Nie otworzysz szyby kierowcy prawą.
1: Tak.
0: To chyba, że masz rymówkę i tam czasami były...
1: Było coś takiego w niektórych samochodach, że na tym tunelu centralnym były
0: Toyota chyba też tak ma.
1: Nie kojarzę.
0: Nasze Corolki przecież, tak? Nie, nie, przy
1: Nie, normalnie, klasycznie.
0: No dobra, to inaczej, my się nie zastanawiamy.
1: Fajne,
0: co lewą
1: fajne,
0: ręką?
1: Fajne,
0: no. Co lewą ręką w samochodzie się robi?
1: No to proszę bardzo, można pisać, można także nagrywać się w naszej aplikacji. Myślę, że ciekawe mogą być odpowiedzi, zwłaszcza tych, którzy na przykład jeżdżą ciężarówkami. Tam się dużo dzieje.
0: Tak.
1: To może coś innego zrobi się lewą ręką niż prawą. No, no sprawdźmy.
0: Lusterka nie poprawisz inną ręką.
1: No to dobra. To piszecie i nagrywacie się, co robicie w aucie lewą ręką.

0: Na pewno. Lewą ręką pobieram bilet na bramkach autostradowych. Pozdrawia Maciej z Mana. Tak, lewa służy do pobierania tych biletów.
1: Więcej.
0: Faktycznie.
1: Nawet jeżeli chcesz zapłacić,
0: tak,
1: to telefon też w lewą
0: i teraz
1: bierzesz.
0: Uwaga, bo to jest bardzo trudne, bo ja zazwyczaj jestem praworęczny, więc telefon w prawej dłoni i przykładam i płacę. A tu nagle jest najbardziej ryzykowna opcja.
2: Raz mi wypadł.
0: Naprawdę? Tak. Mnie to zawsze stresuje. Boję się, że wpadnie tam pod samochód i nagle tak. Stoisz, siedzisz w tym samochodzie i już drzwi nie otworzysz.
2: Ja już to przeżyłem.
0: I nie da rady po prostu. I co wtedy zrobisz?
1: Lewa mi odmówiła posłuszeństwa. Po prostu ona słabiej chwyta.
0: No wiadomo, no.
1: No, niestety. Nie działa.
0: No i co?
1: A pan?
0: Prawo czy
1: leworęczny?
3: Ja prawo.
1: Okej.
3: Ale pamiętaj.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Pamiętaj, Patryk, że trening czyni mistrza. Na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice na 140 km auto osobowe zderzyło się z trzema busami. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia.

0: problemy też na wysokości węzła Murckowska na 343 kilometrze na jezdni w kierunku Krakowa. Śmiertelny wypadek i tam w obu kierunkach mamy korek. W samym Krakowie też na trasie S52 cały czas są problemy między Krakowem, Balicami a Modlniczką. Na 3 kilometrze ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej i w kierunku Katowic jedziemy zwężoną jezdnią. Cały czas na trasie S8 są problemy z przejazdem, ale dużo mniejsze niż jeszcze 20 minut temu czy godzinę. Korek już tylko na wysokości Blizny Łaszczyńskiego i niewielki, bo około pół kilometra on ma. Wyjazd z Warszawy Krajową 7 naprawdę sprawnie. O tej porze to jest rzadkość. Wjazd do Warszawy od strony Trójmiasta także bez większych przeszkód. O korkach nie ma tu mowy, jedynie o spowolnieniach. Trasa S8 też sprawnie, ją powinniśmy pokonać zarówno od strony Białegostoku, jak i w kierunku wschodnim na wysokości mostu Grota Roweckiego. Trasa S2 także w obu kierunkach świeci się na zielono, a to znak, że jedziemy tamtędy naprawdę sprawnie. Na południu Polski wciąż na wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, czyli A4, tutaj sytuacja coraz poważniejsza. W obu kierunkach są kilkukilometrowe korki i nie zmieniło się nic w przypadku autostrady A4 na wysokości aglomeracji śląskiej. Pomiędzy węzłem Murckowska a Brzęczkowicami mamy wypadek śmiertelny i w obu kierunkach są problemy z płynną jazdą. Kierowcy stoją w korku. Poprawiła się natomiast sytuacja na dolnośląskim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Tutaj już tylko spowolnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za chwileczkę wracamy do naszej aplikacji, bo słuchajcie, no to w ogóle lawina wiadomości, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Co w aucie robimy lewą ręką? Okazuje się, że jest full czynności, które właśnie tylko lewa ręka.
3: I dobrze mówiłem, tak. Kierunkowskaz mamy po lewej, bo wycieraczki są po prawej.
2: Kierunkowskaz to jest w ogóle tyle.
3: Ale Patryk, mój imiennik pisze w aucie, no, jak każdy, włącza się kierunek lewą właśnie.
2: No prawda.
3: Co jeszcze? Wracamy za moment.

w Dafie. Cupholder na kawę jest umieszczony na drzwiach, więc sięgam po kawę lewą ręką. Poza tym wycieraczki też lewą w multiprzełączniku kierunków świateł drogowych i klaksonu. Również u mnie 16 stopni sucho, słonecznie, całkiem bezpiecznie. Pozdrawiam wszystkich w trasie i po drugiej stronie.

0: bezpiecznika jednego.
1: Ale to o DAF-ie mówiłeś, tak?
0: Tak.
1: To teraz lewą ręką zawsze zaciągałem hamulec awaryjny w moim policyjnym Fiacie Ducato. Obecnie na słonecznej emeryturze, pozdrawiam całe KP Ciechocinek, lewa w górę. Dziś na moto i do Kruszwicy na burgerka, pozdrawiam.
0: O.
1: Jędrzej, znaczy Jeniu, i pozdrawiam też całe Perka. No to my ciebie też szerokości, przyczepności, lewa w górę.
0: I teraz w moim życiu zaszły pewne zmiany.
1: O.
0: No, jak
1: a
0: ty mówisz,
1: których ja wiem.
0: No, a, dokładnie, czyli jakby leciwe Volvo zostało zastąpione mniej leciwym Volvo, dokładnie tak. No i w tym mniej leciwym Volvo lewą ręką, teraz uważaj, ręczny hamulec.
1: Z lewej miałeś?
0: Taki jest guziczek. W tym nowym jest guziczek.
1: Elektryczny.
0: Tak jest.
1: Ale masz z lewej, bo ja też mam guziczek.
0: Ja mam z lewej.
1: Ale z prawej.
0: A widziałem, mam z lewej.
1: O, niesamowite. Ale a światła?
0: Światła też z lewej.
1: Bo na przykład w grupie WAG światła masz też lewą ręką, bo pokrętło jest.
0: I tutaj masz dokładnie tak samo. Taki pokrętasek jest na desce.
1: A co wy robicie? Lewą ręką?
2: Cześć kochani, no ja lewą ręką robię w zasadzie wszystko, mimo tego, że jestem jeszcze z tych czasów, gdzie leworęczność uznawano za pewnego rodzaju ułomność i próbowano mnie na siłę nauczyć pisać prawą ręką, gdzie wiele godzin przepłakałam nad zeszytem i mój tata stwierdził, że nie będę pisać prawą ręką i poszedł do szkoły i załatwił sprawę raz na zawsze. Pamiętam też, jak byłam na studiach i pisałam egzamin na kartce, to podszedł egzaminator do mnie i taki śmieszek był. Patrzył na mnie i powiedział, że dobrze, dobrze, tylko czy mogłabym wziąć długopis do normalnej ręki. Także my leworęcznie mamy przekichane. Jest problem, bo większość narzędzi, znaczy dużo narzędzi lewą ręką, z lewą ręką nie jest kompatybilne, więc no, mamy trochę trudniej, ale jesteśmy fajni. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich leworęcznych, jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
0: Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Filip zgłasza, że co niektórzy wykształcili w lewej ręce taki tik poganiaczy światłami drogowymi.
1: Mhm, a teraz zszokujecie. Sobek napisał. No lewą ręką to się biegi zmienia.
0: Jak?
1: Ale jak? Po przekąsnej. Z Lidz pozdrawia. Oni tam mają inaczej, bo oni w ogóle siedzą z prawej, żeby auto ruszyło i jechało.
3: Witam serdecznie, Karol z DAF-a z tej strony. U mnie lewa ręka nigdy nie puszcza kierownicy, gdzie prawa ogarnia całą resztę, to lewa jest zawsze na kółku, chyba że jadę do tyłu. Może być wyjątek. Pozdrawiam, Karol z DAF-a.
4: Dzień dobry, jak panowie planują wypad motocyklowy z Lublina do Krosna, to w okolicach Krosna, miejscowość Izdebki, tam też macie fajne serpentyny. Troszkę krótsze jak miejscowości wójskie na drodze numer 28, ale myślę, że warte odwiedzenia. Pozdrawiam, Bartek.
0: No i oczywiście lewa w górę! No.
5: Cześć Perka, tutaj wasz leworęczny Marcin z Michałowa. Lewą ręką to zmieniamy oczywiście kierunkowskaz. Czasem podrapię się po głowie i tak jakoś i długopis trzymam i tak jakoś czas zlatuje, a więc dziękuję za życzenia. Jak możecie, to sprawdźcie dla mnie drogę od Warszawy do Karpacza. Pozdrawiam serdecznie z wesołej Mazdy z całą rodzinką. Hej.
1: Pozdrawiamy całą rodzinkę, jeszcze raz ci najlepszego życzymy, a ja wiedziałem, że z Marcin z Michałowic jest leworęczny, bo on jak wybierał numer, jak na przykład dzwonił,
0: tak.
1: To słychać było już do lewą.
0: To oczywiście, że tak.
1: I to jest niesamowite, bo poprosił o trasę z Warszawy do Karpacza, a to jest w lewą stronę. Patrzę na mapę, jedzie w lewo.
0: Jest w lewo.
1: Jest w lewo. S8, czyściutko. Wcześniej oczywiście na A2 też masz czysto, na jedynce czysto. I tylko tam coś widzę w Oleśnicy. To jest chyba stały znak, gdzie drogowcy czasem coś robią, czasem nie. Może być spowolnienie, ale nie musi. Generalnie na trasie nic złego się nie dzieje.
0: Czyli Marcin kilka lat temu nie mógłby pracować w jednej z firm kurierskich, bo oni skręcali tylko w prawo.
1: A on w lewo.
0: Ta.
6: Lewa ręka? Przecież to oczywiste, że leci zimny łokieć. Pozdrawiam serdecznie, Maja ze Skody.
0: No raczej. Lewą ręką podaje dokumenty do kontroli. Pozdrawia John Deere.
7: Fire. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance.

0: Dobrze. 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 9. Polskie Radio Kierowców. Jedziemy z wami. Towarzyszymy wam w trasie, umilając, mamy nadzieję przynajmniej, waszą dzisiejszą podróż. Kuba z szarego Golfa piątej generacji pisze, a ja nie mam problemu, bo używam lewej równie sprawnie jak tej prawej. Pisze jedną i drugą, dzielę obowiązki na obie ręce.
1: Oburęczny.
0: No, czyli proszę.
1: Czekaj, będzie Międzynarodowy Dzień Osób Oburęcznych, to my wyślemy życzenia. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych
0: i leworęcznym składamy najserdeczniejsze życzenia i pytamy was, co lewą ręką robicie w aucie.
2: Lewa ręka służy też do otwierania i zamykania drzwi podczas wchodzenia do pojazdu i wychodzenia z niego, bo ciężko by było wychodzić i wchodzić, otwierając tylko prawą ręką.
0: Czyli lewą ręką ciągnę za klamkę.
1: Faktycznie, nawet mimo, że prawą mam wolną,
0: tak,
1: to zawsze złapię za lewą, bo prawą wtedy stroną wsiadam.
0: Dobra, a prawą obsługujesz pasy czy lewą? Prawą.
1: No nie, nauczyłem się chwytać tutaj pod biodrem, no, ale prawą. Prawą nie ściągam, to nie, to nie, to nie, nie.
0: No dobra, co?
1: Ale kierownicę w lewą stronę skręcam lewą, ciągnę lewą ręką.
0: Fantastycznie. Co jeszcze robicie lewą ręką w samochodzie? Pytamy o to dzisiaj. Można pisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, można także się nagrywać.
1: Za chwilę informacje drogowe wcześniej, prośba o sprawdzenie trasy.
3: Panowie, Grzesiu z Transita się kłania, wyjechałem z Gorzowa, lecę na Polkowice. Powiedzcie mi dzisiaj, kochani, jak tam dróżka na S3 w kierunku Polkowic-Głogowa.

0: Jak na razie u nas pięknie, słonecznie, niebo bezchmurne, 18 stopni na budziku. Jest pięknie i zapowiada się pięknie. No i weekend przed nami, prawda? Pozdrawiam wszystkich kierowców. Miłego i miłych powrotów do domku, aby miło spędzić ten weekend. Pozdrawiam serdecznie z Gorzowa, hej.
1: My też pozdrawiamy i szybko ci mówię, na S3 masz czyściutko, tylko w dwóch miejscach prawdopodobnie są roboty drogowe i może być spowolnienie na wysokości Wilkanowa i Nowej Soli, a tak to szerokości przyczepności.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Drogowcy odwołali utrudnienia w województwie dolnośląskim na autostradzie A4, te między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 140 km znów jedziemy całą szerokością jezdni. Od wczesnych godzin porannych ta droga była zwężona w kierunku Wrocławia po zderzeniu trzech busów i auta osobowego. Ale wciąż problemy są na autostradzie A4 w Śląskiem na wysokości węzła Murckowska. Na 343 km po śmiertelnym wypadku poruszamy się zwężoną jezdnią. W Małopolsce problemy są na trasie S52. Nadal na odcinku Kraków-Balice-Modlniczka. Na 3 kilometrze w kierunku Katowic ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Dwa pozostałe pasy są zablokowane po tym, jak ciężarówka uderzyła w auto służb drogowych. W Warszawie nadal więcej aut, między innymi na trasie S8.
4: Jest bardzo duży korek na S8 od węzła Bemowo do węzła Warszawa Zachód. Dosyć płynnie się poruszają auta, jednakże trzeba zachować ostrożność w tym miejscu.
3: Bardzo dziękujemy za ten sygnał i czekamy na kolejne 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
5: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
6: To była reklama.

0: Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych, a to oznacza tylko jedno. Dzisiaj sprawdzamy, co tą lewą ręką robi się w samochodzie, szczególnie kiedy prowadzi się auto, no i nie uwierzysz.
1: No dawaj.
0: No nie uwierzysz.
1: No.
0: Samochód zarejestrowany w Polsce.
1: Tak.
0: Kierownica po lewej.
1: Tak.
0: A on lewą ręką zmienia biegi.
1: No jak?
0: W Elce. Pomagam kursantowi, jeśli sobie nie radzi, a oprócz tego jestem leworęczny na co dzień. Pozdrawia Brian z Elki właśnie. Trzymajcie kciuki za moją kursantkę Michalinę. Ma dzisiaj egzamin praktyczny. Michalina! Michalina!
1: Czadu.
0: No, zdasz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To teraz pogodowo u nas. Dzisiaj na zachodzie absolutnie bezchmurne niebo, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane.
0: A temperatura bardzo przyjemnie będzie, dlatego że na Podhalu, na Suwalszczyźnie, nad morzem, czyli w ogóle na północy i południu kraju 20 stopni Celsjusza, w centrum 23 kreski powyżej zera, a najcieplej będzie dzisiaj na zachodzie 27 stopni.
1: Wiatr dzisiaj słaby, na południowym wschodzie tylko okresami umiarkowany.
0: 1019 hektopaskali pokażą barometry w południe, w Warszawie. Potem przewidywany jest spadek ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To jeszcze Chyson dopisuje w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Cześć, oczywiście obsługa szyby. No
0: zdecydowanie.
1: Do tego służy lewa ręka. Co jeszcze w samochodzie robicie lewą ręką? O to dzisiaj was pytamy. Można pisać, można się także nagrywać w aplikacji.
0: Praworęczny Patryk Kuniszewicz
1: i praworęczny Kuba Marcinowicz.
0: Mówią wam
1: dzień dobry.

0: Co robimy lewą ręką w samochodzie? Tomek pisze, no kierowca może, wiadomo, zrobić zimny łokieć w gorący dzień lata.
1: A propos zimnego łokcia, to Karol z Wito pozdrawia i pisze, że lewą ręką zawsze otwiera lewe okno, kiedy prowadzi auto. To
0: zgadza się, tak?
1: I chłodzi lewy łokieć.
0: Mało tego, można otworzyć prawe okno lewą ręką.
1: Tak po przekąt.
0: Nie. No guzik masz też do prawego.
1: Elektryczny, no, nie korbotronik. Dobra, a teraz taka mała zagadka.
0: Dawaj.
1: Wyobraźcie sobie, jedziecie samochodem za kierownicą, no, siedzicie.
0: No.
1: I teraz słońce wam świeci w twarz. Tak. Lewą czy prawą odchylacie blendę?
0: Zawsze prawa.
1: A ja właśnie.
2: Ja też lewą.
1: A dlaczego? Bo prawa jest na kierownicy.
2: Tak.
1: Silniejsza. I zawsze, sprawdziłem, automatycznie lewą odchylam blendę, chociaż mniej wygodniej. Bo uchwyt.
0: No to ja
1: jest
0: zawsze prawą.
1: Tak?
0: No.
1: Co jeszcze robicie lewą ręką? Czekamy na wasze wpisy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ty jesteś lewo czy praworęczny?
2: Prawo.
1: Kamil Olak.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe problemy na trasie S2 na wysokości Warszawy, na węźle Opacz, pożar samochodu dostawczego i akcja strażaków na 461 kilometrze. Zablokowany jest prawy pas i pas włączania w kierunku Terespola. Nadal problemy są na autostradzie A4 na wysokości węzła Murckowska po wypadku na 343 kilometrze w obu kierunkach, korek ponad 3 km. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia w innym miejscu autostrady A4, te między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 140 km skończyły się problemy w kierunku Wrocławia. Znów jedziemy całą szerokością jezdni. Od wczesnego poranka jeden pas był zablokowany po zderzeniu trzech busów z autem osobowym. Nadal więcej aut na trasie S17 na obwodnicy Garwolina. Do tego dochodzą prace.

0: drogowe prowadzone na tym odcinku drogi i skutkiem tego jest korek niewielki, ale jednak taka sama sytuacja nadal na trasie S7 za Nidzicą na jezdni w kierunku Gdańska, a także na trasie S7 na obwodnicy Białobrzegów w kierunku Warszawy. Na szczęście nadal nie mówimy jeszcze o korkach na autostradzie A1 za Nowymi Marzami, ale pewnie znając życie w tej godzinie albo w kolejnej już się sytuacja pogorszy. Na razie zarówno na wysokości Warlubia, jak i Kopytkowa czy Pelplina w kierunku Trójmiasta mamy tylko spowolnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To za chwilę wracamy do waszych wiadomości i do tego, co robicie lewą ręką w aucie.
3: Czekam w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: tobie coś zda.
1: Dzisiaj ja mam jakąś
2: dobrze
1: fazę.
2: Dobrze się czujesz?
1: Nie, po prostu ten temat zaskoczył mnie bardzo mocno, bo no, tyle rzeczy lewą ręką robimy, mimo że jestem praworęczny, właśnie sobie uświadamiam, że w samochodzie bez lewej ani rusz.
0: Tak, to prawda. Ja i to zarówno w Volvo starszej daty i w tym Volvo trochę nowszej daty obsługuję tempomat lewą ręką.
1: Ja też, bo mam pilota właśnie po lewej stronie pod kierownicą.
0: No to ja mam właśnie na kierownicy te ustrojstwa i te guziki.
1: To zobacz, na przykład odbieram telefon, pisze Maciej Skłocka, lewą ręką na kierownicy właśnie, chociaż jestem dwuręczny, więc co ja mam dzisiaj robić? To się liczy? Maćku, to znaczy, że tak, jeżeli lewa ci pracuje, to dzisiaj świętujesz?
0: Tak, czyli lewa może odpoczywać.
1: Jak będzie dzień praworęcznych, też będziesz mógł świętować?
0: Spokojnie.
1: A jeszcze my poszukamy obu ręcznych.
0: Czyli prawą i lewą możesz teraz, uwaga, weź, wyciągnij je do przodu, przed siebie, po czym nad głowę i teraz prawa składa się z lewą i pod głowę. O! I już.
1: I do 16. Jestem za, jak najbardziej.
0: I po robocie. Dobrze, co jeszcze robimy lewą ręką?
3: Siema panowie, Piniu się melduje. Ja lewą ręką to wciskam sprzęgło oczywiście. Tak, a poza tym jestem oburęczny, nauczyłem się już dawno temu obsługiwania różnych narzędzi lewą ręką i wykonywanie różnych czynności, wbijanie młotkiem, szlifowanie i tak dalej. Zresztą byliście u mnie, wiecie co robię i wszystko wykonuję tak naprawdę obiema rękami. Jak potrzebuję prawą, to prawą, jak lewą, to lewą. Nie sprawia mi to żadnego kłopotu. No i co jeszcze jest najbardziej oczywiste, jeżeli chodzi o lewą rękę? Lewa w górę!
1: No, oczywiście! No, Piniu, pozdrawiamy, bo lewą to można na przykład chwyty łapać na gitarze.
0: Też można.
1: A jak ktoś jest leworęczny, to wtedy bić lewą.
0: No to już jak kto woli.
1: Na pudle rezonansowym. Ale rzeczywiście, lewą sprzęgło, lewa w górę.
0: Okazuje się, że także sporo takich wiadomości, w których poruszacie temat wyłączania start-stopu w samochodzie. I faktycznie Grzegorz z Mazdy pisze, pierwsze co robię lewą ręką, to wyłączam start-stop. No to ja mam prawą.
1: Ja też, bo mam bliżej.
0: Tak jest.
4: Witam serdecznie, pozdrawiam całe PRK.

0: prowadzących i wszystkich słuchaczy. Tak, podpisuję się też do pani leworęcznej, bo jest utrudnione czasami. Sam też jestem leworęczny. Dużo narzędzi właśnie jest skierowanych tylko i wyłącznie do praworęcznych. Mógłby ktoś też pomyśleć o tych lewo, ale dajemy sobie radę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Miłego dzionka, Robert z Cysterny.
1: Pozdrawiamy, miłego dzionka dla ciebie też.
2: Co jeszcze robicie lewą?
3: Kierowcy też częściej używają lewej ręki do wysyłania różnych gestów innym kierowcom, czy to dobrych gestów, czy też tych niedobrych, bo przeważnie jest to lewa ręka, ponieważ jest bardziej widoczna. Oczywiście tych niedobrych nie polecam. Pozdrawiam. Karol z Dafa.
1: Dzięki.
2: Polecamy tylko i wyłącznie pozdrawianie się na drodze, szczególnie tak jak robią to motocykliści lewą ręką.
1: Tak, ale lewa ręka też może być flonderką tak zwaną, czyli to jest ewolucja zimnego łokcia, bo zimny łokieć leży, a flonderka wisi.
2: A.
1: No i wtedy tak sobie dynda.
2: Albo sobie klepiesz po blaszce drzwi.
1: A w maluchu, to nawet próbowałem i udało mi się, złapałem za próg.
4: Prawą ręką można włączyć kierunkowskazy, ustawić lusterka, otworzyć okno, otworzyć drzwi, napić się wody w ciepłe dni. I w mojej sytuacji jeszcze mogę włączyć sobie na przykład chłodnie. Dziękuję, pozdrawiam, Bartek.
5: Cześć, witam całe radio. Jeśli chodzi o używanie lewej ręki, to w moim prywatnym samochodzie wyłączam lewą ręką codziennie, wielokrotnie system start-stop. Także pozdrawiam was bardzo, Olek ze służbów.
1: Wszystkiego dobrego. No i pięknie. Co jeszcze robimy lewą ręką? Zbieramy te informacje do godziny 10. Czekamy na wiadomości w aplikacji.
2: Ciekawą rzecz napisał Grzegorz z Volkswagena. On jest leworęczny i lewą rękę trzymam na kierownicy, bo prowadzę auto. Lewą także piszę. I dlaczego? Bo lewa jest silniejsza. Więc jeżeli ja jestem praworęczny, to faktycznie więcej czynności robię lewą ręką, bo prawa sztywno trzyma kierownicę.
1: To w takim razie którą ręką wtedy złapać za strachołapkę?
2: Prosisz pasażera.

0: Piotr z Grudziądza pisze, ja w aucie lewą ręką ustawiam lusterka, to raz, dwa, fotel, a trzy, wyganiam muchy za okno.
1: Mhm. Cześć.
0: Tak się zdarza.
1: Daję głośniej radio, gdy puszczacie supermuzę.
0: O!
1: Pozdrawiam z golfa. O, lewą, lewą,
0: no,
1: zobacz,
0: lewą, słyszeliście to. Strącił ze słuchawki, no.
2: Lewą. Chwytam lewą, chwytam słuchawki lewą.
1: Mimo, że jesteś praworęczny.
2: Tak, no bo z lewej strony spadłem.
0: No tak.
1: Multitasking.
0: Tak jest, tak to się nazywa. Takiego pracownika nam trzeba.
1: Tak jest.
0: Takich więcej.
1: Kamil Olak. A ma dla was jeszcze informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i wykrakałem 20 minut temu na A1C. Już są korki w dwóch remontowanych miejscach, a w zasadzie odcinkach za Nowymi Marzami. Pierwszy taki odcinek to na wysokości mamy miejscowości Rulewo, aż do Warlubia, a drugie takie miejsce to Kornatka, Kierwałt i dopiero za Nową Cerkwią znowu sprawnie jedziemy w kierunku Trójmiasta. W innych miejscach naszego kraju też są oczywiście utrudnienia. Trasa S2 na wysokości Warszawy, na konkretnie

0: Lublinie na wysokości węzła Opacz na 461 kilometrze. Pożar auta dostawczego, akcja strażaków, zablokowane dwa pasy w kierunku Terespola. Na autostradzie A4 nadal na wysokości węzła Murckowska są problemy na 343 kilometrze konkretnie. Po wypadku na jezdni w kierunku Krakowa korek jest w obu kierunkach. Najgorsza sytuacja jest w stronę właśnie Krakowa, bo tam mamy około 3 km korka. W drugą stronę, tak jak wspomniałem, także utrudnienia. Prawdopodobnie kierowcy zwalniają, żeby zobaczyć, co stało się po drugiej stronie jezdni. Na wzdłuż autostrady w obwodnicy Krakowa także sytuacja nie najlepsza. W stronę Rzeszowa mamy korek, który zaczyna się na wysokości portu lotniczego Balice i kończy dopiero przed mostem na Wiśle. A jeżeli już w okolicach Krakowa jesteśmy, cały czas problemy też na Krajowej 7. Przy wjeździe do miasta na wysokości miejscowości Gaj zaczyna się korek, a powodem są prowadzone tam roboty drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: mimo wszystko, niezależnie od tego, czy prawa, czy lewa. Ważne, żeby zawsze zrobić sobie głośniej polskie radio kierowców.
1: Lewą można zrobić głośniej.
0: Można i prawą też można zrobić głośniej.
1: Ale prawą to na pulpicie radia.
0: A to zależy, proszę pana, w jakim samochodzie.
1: A przeważnie na kierownicy jest? Ja mam po lewej stronie.
0: No ja mam po prawej.
1: A no to proszę. Ale jest zagadka.
0: Dawaj.
1: Mateusz z Bandita pisze, pozdrawia przy okazji. Skoro lewą ręką można włączyć kierunkowskaz. Ustaliliśmy to.
0: Tak,
1: to właśnie lewą. To po co kierowcom BMW lewa ręka?
0: No właśnie.
1: No ja wiem.
0: Do czego, przepraszam.
1: Jak nawet nie włączają, to przecież zimny łokieć sam się nie zrobi.
0: A, tutaj się absolutnie
1: jest potrzebna.
0: No
1: pół żartem, pół serio.
0: To prawda. Co jeszcze robimy lewą?
2: Tak, właśnie a propos lewej ręki, bo często są mylone kierunkowskazy i tak dalej. Tam nieraz instruktor też mówi, może kokardkę na lewej ręce. A ja powiem wprost, lewa ręka to jest ta, gdzie mamy przy niej kciuk z prawej strony. Pozdrawiam, Tomek z Dużego i miłego dnia wszystkim.
0: Faktycznie.
1: Ja mam z lewej.
0: Pan no bo ty masz dwie
1: lewą dłoń
0: dwie lewe.
1: I kciuką z lewej. A jak odwrócę, aha, to jest sprawa faktycznie.
3: Halo, halo, dzień dobry. No lewa jest bardzo ważna na motocyklu. W końcu lewa w górę, no bo jak inaczej. Pozdrawiam was serdecznie w tym pięknym sierpniowym dniu. Ewa z Oktawki.
4: Cześć, a ja lewą ręką sobie załączam wentylację fotela w takie gorące dni. Pozdrawiam, Rafał.
0: Pozdrawiamy Rafale, wszystkiego dobrego dla ciebie. No dużo tych propozycji, co robimy w samochodzie lewą ręką?
5: Hej, to Ewka z Bumbuma. Ja robię lewą ręką w samochodzie wszystko, co mam po lewej stronie, ale trzymam kierownicę też lewą ręką, chociaż jestem praworęczna. A prawą sobie trzymam na kolanku wtedy, na przykład. Dobrego dnia, pozdrawiam.
0: A i tutaj się pojawia, i tak, ale tutaj pojawia się kolejny bardzo interesujący wątek. Które to jest kolanko? Lewe czy prawe?
1: No prawą rękę na prawym kolanku, tak by wypadało.
0: A to zależy, czy ktoś siedzi obok.
1: I to jest jego lewe
0: się sprawa
1: kolanko.
0: Rypła, widzisz.
1: A my dzisiaj o tym mówimy, bo mamy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Najlepszego wam oczywiście życzymy. I w Polsce to jest około 8% naszej społeczności. Na świecie od 8 nawet do 15.
0: Wszystkiego dobrego dla was.

0: Jeszcze o paru rzeczach, o paru takich drobiazgach zapomnieliśmy. Co można w samochodzie robić lewą ręką?
1: Co robimy w aucie lewą ręką? Moim prawie pełnoletnim Mitsubishi Lancer. Mechanizm otwierający klapę bagażnika, mechanizm otwierający klapkę od lewu paliwa znajdują się w podłodze przy drzwiach kierowcy, w związku z czym jak chcę z tego skorzystać, zawsze używam tego lewą ręką. Pozdrowienia naszego gości, trzymajcie się, hej, dobrego dnia.
0: Tak, faktycznie, klapka w lewu paliwa.
2: A nie, też mam po lewej stronie. I nigdy nie otwieram lewą ręką.
3: Prawą sięgasz tak?
2: A dlaczego? No. Bo wychodzę, idę, zapominam, wracam i prawo.
0: To jest dokładnie tak samo, jak masz zawsze cięgło do otwierania maski po lewej stronie, a nigdy nie otwierasz tej maski lewą ręką, tylko zawsze prawą.
2: Bo wyjdziesz, zapomnisz
0: dokładnie.
2: I trzeba wrócić się. No właśnie, ale my nie zapominamy o was i o tym, że co 20 minut u nas informacje drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Autostrada 4 w kierunku Krakowa jest wciąż częściowo zablokowana po wypadku, w którym zginął 45-letni kierowca busa, poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Do wypadku doszło na 343 kilometrze. 45-latek z nieustalonych przyczyn uderzył w tył ciężarówki, zginął na miejscu. Kierowca ciężarówki nie ucierpiał, natomiast w związku z działaniami mundurowych, którzy ustalają okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora, autostrada A4 w kierunku Krakowa jest częściowo zablokowana. Ruch odbywa się lewym pasem. Droga ma być odblokowana oczywiście po zakończeniu policyjnych czynności. Trwają problemy na trasie S2 na wysokości Warszawy, konkretnie węzła Opacz na 461 kilometrze. Z powodu pożaru samochodu dostawczego jezdnia jest zwężona w kierunku Terespola. Zablokowany jest prawy pas i pas włączania jezdni zbierająco-rozprowadzającej. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 140 kilometrze w kierunku Wrocławia jedziemy całą szerokością jezdni. Nie ma też śladu po utrudnieniach na trasie S52 w Małopolsce. Chodzi o odcinek Kraków-Balice.

0: A teraz uwaga, uwaga, o jednym zapomnieliśmy.
1: Co się
0: jak
1: stało?
0: Jak mogliśmy o tym zapomnieć?
1: Mianowicie?
2: O czym?
3: Po lewej stronie.
1: No dawaj, no, co jest po lewej stronie?
3: Odpalamy auto. W Porsche.
1: Porsche, oczywiście, guzik uruchamiający samochód obsługujemy lewą ręką w Porsche.
3: Patrzy na nas zdziwiony, bo my dzisiaj rozmawiamy o tym,
1: ale
3: co robimy lewą ręką.
2: Ja jestem leworęczny, więc wszystko.
3: Co ty mówisz? Wszystkiego najlepszego. Masz ciastka?
2: Dziękuję. Nie wiedziałem,
3: twoje
2: że dzisiaj
3: święto.
2: Święto, ale może jutro, jak będziecie, to może to
3: pan
2: jutro.
3: A ja może już o te ciastka,
4: to ja mam deserek.
1: Oj,
4: dzielę się.
1: To zostajemy. Dobra, pięknie.
3: Ola Jasińska.
1: I Piotr Firan.
2: Ale pan Domoracki też jest leworęczny, dlatego dzisiaj w pracy nie ma, tak?
1: No, bo świętuje. No dobrze. To po godzinie 10 właśnie oni będą wam towarzyszyć w trasie.

0: Jest godzina 10 na zegarach. Powoli, powoli godzina 10. Jest przyjemnie, jest ciepło, jesteśmy my. Mam nadzieję, że jedziecie razem z nami w naszym towarzystwie, Towarzystwie Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I oczywiście każdą godzinę zaczynamy od prognozy pogody. Właśnie teraz punktualnie na zegarach godzina 10, a czwartek zapowiada się spokojnie i pogodnie. Na zachodzie Polski praktycznie bez chmur, a w pozostałych regionach zachmurzenie będzie niewielkie lub umiarkowane. Nie ma dziś dużych zmian pogody ani groźnych zjawisk, więc jeżeli jesteście od rana w trasie, warunki powinny być bardzo dobre.
0: Temperatura będzie już zdecydowanie przyjemniejsza niż podczas ostatniego ochłodzenia. Najcieplej zerkam na zachodzie Polski. Tam termometry pokażą nawet 27 stopni. W centrum około 23, a chłodniej na północy. Natomiast tutaj na Suwalszczyźnie i Podhalu około 20 stopni. Jest ciepło. Nad morzem także 20 stopni.
2: Wiatr będzie słaby. Nie powinien utrudniać jazdy, chociaż na południowym wschodzie okresami będzie umiarkowany. Na północy kierunek wiatru będzie bardzo zmienny, czyli jeśli ktoś planuje dzisiaj dłuższą trasę, pogoda zdecydowanie nie powinna być powodem do zmiany planów.
0: A ja zerkam w takim razie na to, co się dzieje również wieczorem. Wygląda na to, że będzie całkiem spokojnie. To będzie jeden z tych dni, kiedy możemy po prostu ucieszyć się pogodą i nie zastanawiać się jakoś szczególnie nad tym, czy za chwilę nadciągnie deszcz albo burza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I te przyjemne latynoskie brzmienia, od nich zaczynamy, zwiastują, że będzie bardzo przyjemnie, jeśli chodzi o temperaturę. Teraz w Lesznie 20 stopni, to najcieplejsze miejsce, a w Nowym Sączu prawie 15. Aleksandra Jasińska
0: i Piotrek Firan. Jedziemy z wami.
2: Zapraszamy.

0: Przyjemny czwartek. Kamil Olak w studiu zerka cały czas na to, co się dzieje na drogach. Przyjemna pogoda, przyjemna aura. Czy równie przyjemnie jest na drogach?
1: To zależy, dokąd jedziemy. Na pewno już o tej godzinie nie jest przyjemnie na autostradzie A1 w kierunku Trójmiasta.
0: Szczegóły już teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A powodem tych nieprzyjemności są oczywiście roboty drogowe, które są prowadzone za Nowymi Marzami na dwóch odcinkach. Na wysokości Rulewa, a potem na wysokości Lipiej Góry, Kierwałdu i Nowej Cerkwi. W obu tych miejscach już potworzyły się korki. Jeszcze godzinę temu mówiliśmy o spowolnieniach, no ale pora taka, że tych samochodów jest zdecydowanie już na polskich drogach więcej. Spowolnienia obserwujemy też na trasie S7 za Nidzicą w kierunku Trójmiasta. Tu też powodem są prowadzone roboty drogowe. Prace remontowe również na trasie S17 na obwodnicy Garwolina w kierunku Lublina. Na szczęście o korku mowy w tym momencie nie ma. Obserwujemy jedynie spowolnienia. Trudna sytuacja jest natomiast na trasie S7 na obwodnicy Białobrzegów. Tutaj także spotkamy ekipy remontowe i tutaj w obu kierunkach mamy niewielki, ale jednak korek. Na południu Polski królową utrudnień dzisiejszego poranka jest zdecydowanie autostrada A4. Te utrudnienia w okolicach Wrocławia, które od wczesnych godzin porannych trwały, już się skończyły, ale cierpliwość wśród zmotoryzowanych przyda się w okolicach Katowic, bo na 343 kilometrze także

0: Rano doszło do wypadku, śmiertelnego wypadku i w obu kierunkach jezdnia jest zwężona. Korki zarówno w stronę Wrocławia, jak i Krakowa sięgają 2-3 kilometrów. A jeżeli o Krakowie mowa, to też nieciekawa sytuacja wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Tutaj w obu kierunkach mamy spowolnienia bądź korki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A teraz zaczynamy naszą rozgrzewkę w postaci zgadywanki. My podajemy wam podpowiedzi, a wy zgadujecie, o co może chodzić. Pierwsza podpowiedź jest następująca. Doceniamy to szczególnie wtedy, kiedy trzeba wykonać coś precyzyjnie. A komunikujemy się za pomocą...
3: aplikacji, oczywiście. Aplikacja Polskiego Radia Kierowców do waszej dyspozycji. Adres doskonale znacie, a my czekamy na odpowiedzi.

0: Też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałem siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: To Wiktor Waligura i Podróż w czasie na antenie Polskiego Radia Kierowców. A tymczasem zerkamy w aplikację. Tam odpowiedzi od was do naszej zagadki, odpowiedzi do naszych podpowiedzi, chyba tak powinnam to dokładnie określić. No właśnie. I co wśród tych głosów się pojawia? Jakie odpowiedzi?
2: Posłuchajmy sobie pierwszej podpowiedzi. Najpierw doceniamy to szczególnie wtedy, kiedy trzeba wykonać coś precyzyjnie. Halo, halo.
3: No hej, PRK. Moim zdaniem rozwiązaniem dzisiejszej zagadki są czujniki parkowania i cały układ automatycznego parkowania. Pozdrawiam, Darek.
2: Pozdrawiamy Darka, dziękujemy, ale to nie o to, Darku, chodzi.
1: Chociaż tak naprawdę jak zerkam na naszą drugą podpowiedź, to całkiem by nawet do tego pasowało. Bo ta druga podpowiedź już za chwilę wybrzmi i za chwilę dokładnie dowiecie się, jak ona brzmi. I do tych czujników parkowania no, zdecydowanie by pasowała, a ta podpowiedź brzmi tak. Kiedy tego nie ma albo przestaje działać, od razu zauważysz różnicę. No, w przypadku czujników, prawda, od razu zauważamy różnicę, że kiedy przestają działać, no bo jest cisza, prawda, nikt z nas nie lubi, znaczy ja przynajmniej bardzo nie lubię takich sytuacji, kiedy czujniki mi przestają działać, ale to nie o czujnikach dziś mowa, to nie o czujniki pytamy.
2: 20 minut po godzinie 10. O co może chodzić? W świetle także drugiej podpowiedzi, jeżeli to nie są czujniki, czekamy w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: 26 minut po godzinie 10. Zerkam, co się dzieje w naszej aplikacji. Tutaj nadsyłacie swoje propozycje. Propozycje co do naszych podpowiedzi. I co ty, Piotrek, na to?
1: No właśnie, mamy dwie podpowiedzi za nami. Jeśli chodzi o przypomnienie, doceniamy to szczególnie wtedy, kiedy trzeba wykonać coś precyzyjnie, kiedy tego nie ma albo przestaje działać od razu. Zauważysz różnicę? Posłuchajmy.
2: Witam. Co do zagadki, obstawiam, że chodzi o sprzęgło. Pozdrawiam, Sebek Gabaryciarz.
1: Pozdrawiamy Sebka i nie chodzi o sprzęgło. Trzecią podpowiedź mamy dla was. Im wolniej jedziesz, tym

0: tym bardziej możesz docenić działanie tego czegoś. Jeśli chodzi o wiadomości tekstowe, to mamy pozdrowienia ze Szwecji od Tomasza, Sabiny, Aleksandra i Marka. Pozdrawiamy
1: również. Całą ekipę. Czy to jest ekipa przyjaciół, znajomych, czy to jest ekipa rodzinna, która śmiga właśnie na wielkiej...
0: Przepraszam, Aleksandry. Tak jak
1: a,
0: ty.
1: Bo tu jest.
0: Przepraszam.
1: To jest pani ona.
0: Aleksandra.
1: Tak, to jest Tomasz, to jest Sabina. Aleksandra,
0: no, poprawiłem się. Tam mam nadzieję, że ulga w samochodzie. Za chwilę u nas informacje drogowe.

0: Kamil Olak na miejscu, 29 do 11 i sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S2. Cóż to było? Na węźle Opacz na 461 kilometrze skończyła się akcja strażaków. Ugasili pożar samochodu dostawczego i w kierunku Terespola znów jedziemy całą szerokością jezdni. Inaczej jest natomiast w przypadku autostrady A4. Tu wciąż są problemy na wysokości węzła Murczkowska na 343 kilometrze po wypadku śmiertelnym w kierunku Krakowa. Jezdnia jest poważnie zwężona. Ruch odbywa się tam tylko jednym pasem. Ten wypadek to zderzenie busa z ciężarówką. Niestety 45-latek zginął na miejscu. W związku z tym na miejscu pracuje też prokurator nadal i ruch odbywa się tam tylko jednym lewym pasem. Przypomnę, że wcześniej drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 140 kilometrze i znów mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. A patrząc na mapy, nadal sporo aut wzdłuż autostrady.

0: nowej obwodnicy Krakowa, to nadal autostrada A4. W granicach Warszawy poprawiła się nieco sytuacja na trasie S8. Korek, który kończy się dopiero na węźle Konotopa, jest wciąż, ale na szczęście krótszy. Jeszcze godzinę temu zaczynał się na wysokości Blizny Łaszczyńskiego. Więcej aut też na w innych odcinkach trasy S8 w granicach Warszawy. I tak od strony Białegostoku stoimy niestety tuż za zjazdem z mostu Grota Roweckiego. W miarę spokojnie jest na Krajowej 7, przynajmniej jeżeli chodzi o Warszawę. Natomiast korek jest w Łomiankach, w stronę Gdańska, w Dziekanowie Leśnym i w Palmirach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Doceniamy to szczególnie wtedy, kiedy trzeba wykonać coś precyzyjnie.
3: Kiedy tego nie ma albo przestaje działać, od razu zauważysz różnicę.
2: Im wolniej jedziesz, tym bardziej możesz docenić działanie tego czegoś. To jest na razie wszystko. Czwartą podpowiedź mamy dla was. Kiedyś kierowcy musieli się przy tym naprawdę namęczyć. O co może chodzić?
3: No i coś czuję, że już wiecie.

0: Cześć, tutaj Olek ze służbówki. Tutaj z aktualizacją drogową na czwórce na 191 kilometrze w kierunku Katowic tworzy się bardzo duży korek. Tam są prowadzone roboty drogowe na lewym pasie. Lewy pas jest zamknięty i z tego co liczyłem po słupkach, już gdzieś około 5 kilometrów ma ten korek. Także uważajmy na siebie przy takich wyhamowaniach, bo widziałem ten dzisiaj wypadek śmiertelny na czwórce między Krakowem a Katowicami. Wyglądało to bardzo nieprzyjemnie, także uważajmy na siebie naprawdę. Jeszcze raz miłej i bezpiecznej podróży życzę wszystkim i pozdrawiam radio, cześć.
1: Pozdrawiamy Cię bardzo i tego nigdy dość, takich życzeń, tak sobie myślę. I życzliwości, i szerokości, i przyczepności, ale też takiej uważności na to, co się dzieje na drodze. Nie apaczostwa, tylko uważności. To dwie różne sprawy, nie taki apaczyzm, że a popatrzę tu, a popatrzę tam, co się dzieje, tylko uważność na to, co się dzieje w ruchu drogowym, nie tylko przed naszą maską, ale także te dwie, trzy maski przed.
2: A teraz wiadomość, która być może niektórych zaniepokoi, ale innych na pewno ucieszy, ale na pewno miejmy nadzieję, że będzie sprawiedliwiej, bo chodzi o koniec bezkarności kierowców spoza Unii Europejskiej. Przez lata na przykład kierowcy z Ukrainy i innych krajów spoza wspólnoty jeździli po polskich drogach praktycznie bezkarnie, jeśli wpadli na fotoradar. W 2025 roku urządzenia zarejestrowały 120 tysięcy wykroczeń pojazdów spoza Unii, z czego ponad 77 tysięcy to auta z ukraińskimi numerami. Skuteczność egzekucji, jeśli chodzi o mandaty, zaledwie 3%.
1: No i okazuje się, że to się właśnie kończy, Piotrze i drodzy słuchacze. Umowa między Polską a Ukrainą o współpracy w zwalczaniu przestępczości weszła w życie tego roku, w czerwcu, 9 czerwca dokładnie, i pozwala

0: pozwala na wymianę informacji o sprawcach wykroczeń drogowych. To jest duża innowacja w naszych relacjach sąsiedzkich, bym powiedziała. Resort infrastruktury potwierdza, że to otwiera drogę do ścigania mandatów, a rząd idzie jeszcze dalej, bo są w projekcie nowych przepisów nowe informacje.
1: Tak, właściciel auta będzie musiał wskazać sprawcę albo zapłacić opłatę administracyjną za przekroczenie prędkości nawet 7,5 tysiąca złotych, za przejazd na czerwonym między 3 a 6 tysięcy złotych. Dodatkowo powstanie specjalna baza pojazdów zagranicznych, z której będą korzystać policja, inspektorat transportu drogowego, straż graniczna także podczas kontroli.
0: No i jak się okazuje, sposób na Ukraińca przestaje działać, no bo dotychczas się mówiło, a na Ukraińca. Biorę to oczywiście w cudzysłów, ale mandaty z fotoradarów w końcu zaczną realnie spadać także na te zagraniczne rejestracje, także koniec bezkarności.
1: Doceniamy to szczególnie wtedy, kiedy trzeba wykonać coś precyzyjnie, kiedy tego nie ma albo przestaje działać, od razu zauważysz różnicę, im wolniej jedziesz, tym bardziej możesz docenić jego działanie i kiedyś kierowcy musieli się przy tym naprawdę namęczyć. Jeszcze jedna podpowiedź.
0: Może? No proszę bardzo. Jego zadaniem jest zmniejszenie siły, jakiej potrzebujesz do wykonania konkretnego ruchu i chyba to jest game changer.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: 10 minut do godziny 11. Jedziemy prężnie, można powiedzieć, przyspieszamy w stronę godziny 11, a tymczasem w studiu pojawił się Kamil Olak, który się tutaj łapie za brodę. Czy to oznacza, że sytuacja drogowa jest zastanawiająca co najmniej?
1: Nie. Ja czekam po prostu, aż umożliwione mi zostanie przedstawienie informacji drogowych.
0: Teraz umożliwione.
1: Dziękuję.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nadal są problemy na autostradzie A4 w okolicach węzła Murczkowska. Na 343 kilometrze był rano wypadek na jezdni w kierunku Krakowa, śmiertelny, ale utrudnienia są w obu kierunkach. W obu kierunkach są korki, natomiast na tej jezdni, na której doszło do wypadku, te utrudnienia są dużo bardziej poważne. Na autostradzie A4 to kłopoty także w okolicach Krakowa. Więcej aut widzimy wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, a od strony portu lotniczego Balice przed mostem na Wiśle ten korek jest najpoważniejszy. Jeżeli już w okolicach Krakowa jesteśmy, to zerkamy na Krajową 7. Jak zawsze o tej porze dają się we znaki prace remontowe w Libertowie i korek zaczyna się jeszcze przed miejscowością Gaj. Drogowcy spowalniają nas też na trasie S7 na wysokości Białobrzegów. Tam w obu kierunkach mamy około 1,5 km korków. Trasa S17, tutaj także prace remontowe na obwodnicy Garwolina. Na szczęście na ten moment o korku mowy nie ma. Są za to spowolnienia. Nadal na trasie S8 w granicach Warszawy ciężko się podróżuje w kierunku zachodnim od strony Białegostoku. Korek zaczyna się na wysokości Blizny Łaszczyńskiego i kończy dopiero na węźle Konotopa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my jedziemy dalej. Skoro mowa o okolicach Krakowa, to tam 20 stopni. Jeśli sobie wyobrażę kogoś, kto właśnie przy robotach drogowych pracuje, no to nie jest to super komfortowa temperatura do prac na zewnątrz. A tymczasem ci, którzy jadą w klimatyzacji,

0: Pozdrawiamy serdecznie naszych słuchaczy, ale także i tych, którzy przy robotach pracują.
1: Tak, i dobra wiadomość jest taka, że weekend się zbliża, to jedna, a druga, że ten weekend będzie ciepły, powyżej 30 stopni w wielu miejscach, więc zapowiada się naprawdę przyjemny letni czas. Jedziemy dalej.

0: Na zegarze już prawie godzina 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jest czwartek, dla niektórych to początek długiego weekendu. Jest przedpołudnie i dzisiejsza pogoda zdecydowanie zachęca do wyjazdu i do czerpania, no właśnie, z tego długiego weekendu. Na zachodzie Polski bezchmurnie, w pozostałej części kraju niewielkie albo umiarkowane zachmurzenie. Do tego żadnych większych opadów, przynajmniej tutaj jak zerkam na mapy, synoptycy nie przewidują, więc kierowcy mają dzisiaj naprawdę spokojne warunki na drogach.
0: Temperatura będzie rosła, ale nie wszędzie tak samo. Najcieplej zrobi się na zachodzie, nawet 27 stopni, w centrum około 23, natomiast na północy, na Suwalszczyźnie, Podhalu i nad morzem około 20, czyli jeśli jedziecie dzisiaj przez Polskę z północy na zachód, różnica temperatur może być całkiem wyraźna.
2: Wiatr raczej słaby, więc z tej strony też nie mamy większych powodów do narzekania, drodzy kierowcy. Trochę mocniej może powiać okresami na południowym wschodzie, ale no nie będzie to pogoda, która powinna sprawiać kierowcom większe problemy.
0: Co ważne, dzisiejszy spokojny charakter pogody utrzyma się również po zachodzie słońca. Noc z czwartku na piątek zapowiada się bezchmurnie albo z niewielką ilością chmur, czyli jeśli ktoś ma dzisiaj powrót, to nie powinien spodziewać się nagłego pogorszenia warunków.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A tymczasem Leszno i Słubice to najcieplejsze miejsce w tym momencie w Polsce. 21,7 kresek na termometrze, a Elbląg tu 16 stopni. Najchłodniej, tak mówią dane operacyjne synoptyków.
0: Moi drodzy, już prawie 2 minuty po godzinie 11. To jest Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy w trasie razem. Całkiem przyjemnie się jedzie, całkiem przyjemne letnie temperatury. No i bardzo dobre towarzystwo, wasze towarzystwo. W tej godzinie za kilka minut rozwiążemy sobie naszą zagadkę.
2: Piotrek Firan
0: i Aleksandra Jasińska.
2: Jedziemy z wami.

0: Kamil Olak na miejscu. Sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na trasie S2, przypomnę, skończyły się utrudnienia na wysokości Warszawy, konkretnie węzła Opacz. Na 461 kilometrze w kierunku Terespola znów mamy do dyspozycji całą szerokość jezdni. Ona była zwężona na 461 kilometrze na czas akcji służb, a konkretnie Straży Pożarnej, ale udało się już ugasić pożar auta dostawczego i jedziemy tamtędy wszystkimi pasami jezdni. Problemy są natomiast na trasie S8 nadal. Korek zaczyna się na wysokości Blizny Łaszczyńskiego i kończy dopiero na wysokości węzła Konotopa. Powodem są prowadzone tam roboty drogowe. Na trasie S8 w granicach Warszawy spowolnienia wciąż na jezdni w kierunku Białegostoku, natomiast one praktycznie na całej długości tej trasy w granicach Warszawy jeszcze występują. Trasa S8 spowalnia nas także za Radzyminem. Tam także spotkamy drogowców, konkretnie w Niegowie. W związku z tym ta podróż tym odcinkiem się nieco wydłuży. Cały czas utrudnienia na trasie S7 za Nidzicą w miejscowości Rączki spotkamy ekipy remontowe i na jezdni w kierunku Gdańska mamy około kilometra korka. Autostrada A1 z kolei w dwóch miejscach są problemy spowodowane także robotami drogowymi. Oba te miejsca są za Nowymi Marzami. Pierwszy korek zaczyna się już na wysokości miejscowości Grupa i kończy dopiero w Warlubiu. Natomiast drugie miejsce z utrudnieniami to są okolice Kierwałdu i Nowej Cerkwi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Hej, dzięki za Mysłowic. Właśnie wracamy do Lublina z Węgier. Jesteśmy w okolicach Myślenic. Super ale soundtrack. Pozdrawiamy i szerokości Natalia, Sławek i Laki. Pozdrawiamy również, moi drodzy. Za kilka minut rozwiązanie naszej zagadki, a później będziemy łapać stopa. I chyba można już się zgłaszać, tak czy nie?
3: Proszę bardzo, numer 22. telefonu. 139 29 29.

0: Doceniamy to szczególnie wtedy, kiedy trzeba wykonać coś precyzyjnie. To jest podpowiedź numer 1 od nas. Podpowiedź numer 2 to, kiedy tego nie ma albo przestaje działać, od razu zauważysz różnicę. No i taka, no moim zdaniem jednak najistotniejsza z tych podpowiedzi, to w zasadzie ty ją chyba masz, Piotrek, później.
1: Im wolniej jedziesz, tym bardziej możesz docenić działanie tego czegoś. Mhm. Kolejne podpowiedzi, kiedyś kierowca musiał się przy tym naprawdę namęczyć i zadaniem tego czegoś jest zmniejszenie siły, jakiej potrzebujesz do wykonania konkretnego ruchu. No i słuchamy całej serii wiadomości.
2: Witam. Może chodzi o wspomaganie kierownicy, fotokierowniczego. Pozdrawiam serdecznie Szczek. Cieplutka Andrzej Gdynia-Chłodniarz.
3: Cześć, to Tomek, DHL, Rewiwaro. Może chodzi o wspomaganie kierownicy. Taki mam pomysł na dzisiejszą zagadkę. Pozdrawiam, hej.
4: No faktycznie, po ostatniej podpowiedzi wszystko jest jasne. Chodzi o wspomaganie kierownicy, ale sprzęgło też bardzo dobrze pasuje. Także nagrodę pocieszenia poproszę. Pozdro, Sebek, gabaryciarz.
5: Witam, oczywiście chodzi o wspomaganie kierownicy. Pozdrawiam, Adam.
6: Dzień dobry, cześć, Robert ze Skody z tej strony. Jeżeli to są niskie prędkości i precyzja, czy to będzie wspomaganie kierownicy? Pozdrawiam, trzymajcie się szerokości, hej.
7: Witam, Perka, w sprawie konkursu albo zagadki obstawiałbym wspomaganie kierownicy. Jak go nie ma, to czuć, a jak się chce coś zrobić precyzyjnie, jest potrzebne. Pozdrawiam, Tomek Duo Kraków.
0: Pozdrawiamy i oczywiście brawa należą się wam, ale należą się także tym, którzy napisali w naszej aplikacji. To m.in. Daniel z Lęborka, również wiedział, że chodzi o wspomaganie. Jarek z Polskiej Ciężarówki także napisał, że chodzi o wspomaganie kierownicy. Niech ja tutaj zerknę. Kasia z mężem i przyjaciółmi jadącymi w BMW napisali w aplikacji. To było w okolicach Chełma, województwo lubelskie. Także napisali wspomaganie. No niech ja tutaj i Wojtek też wiedział, i Magda z Czech, i Peter, i Maciej, i Miluś. No, było trochę tych prawidłowych odpowiedzi.
1: I pierwszy był Tomek, który stale bierze udział w naszych zgadywankach. Brawa dla was wszystkich. Bardzo dobrze, a jak zwykle nasza zgadywanka ostatnimi czasy jest wstępem do autostopu, czyli zatrzymujemy auto na naszej antenie, kto zatrzyma, ten wsiada do środka, ale oprócz tego dostaje voucher o wartości 200 zł na zakupy w sklepie internetowym.
0: Bardzo ważny jest refleks, a jeszcze ważniejsza dobra gadka, czyli siła argumentów, na co możecie złapać tak naprawdę tego kierowcę. Argumenty mile widziane, dobre argumenty jeszcze milej widziane.
1: Jak go przekonać, żeby się zatrzymał i żebyście dostali od nas voucher? No właśnie, to jest pytanie do was, ale jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, 22 139 29 22 139 29 29, dzwońcie.

0: No i kto? Kto dzisiaj pojedzie razem z nami autostopem? To jest jeden z tych konkursów, w którym liczy się nie tylko refleks, ale dobra, przekonująca gadka, siła argumentów. No i przypominamy, nie tylko 200 do zgarnięcia w sklepie IPART można sobie wydać na drobne, przyjemne rzeczy. Wystarczy tylko zadzwonić. Proszę bardzo, Piotrze.
1: 22 139 29 29.
0: To ja może jeszcze powtórzę, żeby się utrwaliło. 22 139 29 29. Czekamy na telefony. Już teraz rachu-ciachu. Piosenka i proszę bardzo. Dzwonimy, łapiemy za telefon.
2: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: 22 139 29 29 to dla tych wszystkich, którzy będą zatrzymywać autostop, a jak się uda zatrzymać to i zakupy będzie można zrobić w sklepie internetowym. Voucher o wartości 200 zł, tak?
1: No i można się obkupić, bo tak, i płyn do mycia szyb zawsze się przyda, i zestaw czterech ściereczek. No za te 200 można sobie trochę zaszaleć, bo i tu widzę i silikon do uszczelek samochodowych.
0: Narzędzia, nakładki na klucze.
1: I gąbka, i preparaty do czyszczenia klimatyzacji, sztywcik do uszczelek gumowych. No i jest tu trochę, można sobie poszaleć w tych akcesoriach, ale oleje, płyny, no tutaj też zawsze warto wymienić i sprawdzić, czy aby na pewno na czas wymieniliśmy. Także, no, można sobie poszaleć.
0: Asortyment przejrzała Aleksandra, a teraz Kamil o tym, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A1, odcinek węzeł Piekary Śląskie, węzeł Pyżowice w pobliżu Dobieszowic. Na 8 kilometrze zderzyło się... 4 pojazdy się zderzyły i droga jest zablokowana w kierunku Łodzi. Na północy Polski z kolei problemy na trasie S7 między węzłem Gdańsk-Lipce a węzłem Gdańsk-Wschód. Na 8 kilometrze zderzyły się 2 auta osobowe i zwężona jest jezdnia w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się tam tylko jednym pasem. Nadal są problemy na autostradzie A4 za Katowicami. Tam na wysokości węzła Murckowska doszło rano do śmiertelnego wypadku. Na miejscu pracuje jeszcze policja i prokuratura. W związku z tym są problemy z przejazdem, bo jezdnia jest zwężona. Wypadku nie było za to wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, ale spowolnienia i korki wciąż są w obu kierunkach, chociaż od strony Rzeszowa te problemy są poważniejsze. Nie zmieniła się sytuacja na Krajowej 7, cały czas na nitce w kierunku Krakowa jest korek. Powodem są roboty drogowe na wysokości Libertowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22 139 29 29. Za moment nasz konkurs.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 22 139 29 29, numer do naszego konkursu. Voucher czeka o wartości 200 zł. Wystarczy zatrzymać auto na naszej antenie. Dzwońcie.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl. Konkurs.
1: No i witamy, tak, Radosława.
2: Dzień dobry.
3: Witamy. Cześć, witaj w Polskim Radiu Kierowców.
4: Cześć, cześć.
1: Radku, dokąd jedziesz?
4: Do Trójmiasta.
1: O, długa droga przed tobą?
4: Nie, już powoli dojeżdżam.
1: No dobrze. I jeszcze będzie okazja, żeby być może zatrzymać auto i zgarnąć nagrody w postaci vouchera o wartości 200 zł. Czy jesteś gotowy?
4: Wydaje mi się, że tak.
3: No to trzymamy za ciebie kciuki. Za moment usłyszysz na antenie odgłos ruszającego samochodu i będziesz musiał przekonać naszego kierowcę, żeby zatrzymał się właśnie po ciebie. Im bardziej pomysłowo, im bardziej zabawnie, oryginalnie uzasadnisz, dlaczego warto cię zabrać w dalszą trasę, tym większa szansa na wygraną. Gotowy jesteś?
4: Tak.
1: No to ruszamy. Uwaga, uwaga, odpalił nasz kierowca. No i rusza, a teraz twoja kolej, żeby go przekonać.
4: Właśnie zacząłem pierwszy dzień urlopu, spóźniłem się na pociąg i proszę o propulsję do następnego miasta, żeby dogonić pociąg, który tam jedzie na urlop.

0: Słyszałeś ten dźwięk? Wiesz, co ten dźwięk zwiastuje?
1: Chyba się udało.
0: Wsiadłeś.
2: Udało się.
0: Zapraszamy cię.
2: Wszystkim się na razie udaje, bo jeszcze jest drugi dźwięk, to ja może zademonstruję.
0: Tak.
2: To taki. No, ale tego dźwięku nie było. Nie zostałeś w polu, że tak powiem.
0: Z krowami na pastwisku.
2: Zostałeś zabrany, więc Radku, dostajesz od nas nagrodę. No i cóż, szerokości i udanego urlopu, skoro to pierwszy dzień.
1: Dzięki bardzo.
2: Do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy cię.
3: Nagrodą w konkursie jest Eparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.eparts.pl.
2: Jedziemy dalej.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: A my czekamy na wieści z tras właśnie od was. Nasza aplikacja nie może się doczekać zdjęć i fotek z waszych podróży. Może macie jakiś przepiękny kolor nieba nad waszymi głowami, a może zaskakującą temperaturę. Czekamy na informacje z tras, skąd i dokąd jedziecie.
1: No właśnie, a jutro kolejna szansa, żeby dostać voucher na zakupy w sklepie internetowym.

0: and I'll write your name. A na wysokości Poznania, na łącznicy wjazdowej z A2 na S5 w kierunku Wrocławia, osobówka złapała gumę. No i co jest? Jest zwężenie do prawego pasa i pomalutku zaczyna się korkować, napisał Andrew w aplikacji. Więcej informacji z tras już teraz u Kamila Olaka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Województwo Śląskie, autostrada A1 między węzłem Piekary Śląskie a węzłem Pyżowice. Zderzyły się cztery pojazdy. Droga jest zablokowana na 8 kilometrze w Dobieszowicach. Województwo Pomorskie, tu utrudnienia są na trasie S6 między węzłem Gdańsk Południe a węzłem Rusocin. W pobliżu Juszkowa zderzyło się dwie ciężarówki i na 347 kilometrze w kierunku Łodzi mamy zwężoną jezdnię. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Na trasie S7 w Pomorskiem też problemy wciąż między węzłem Gdańsk-Lipce a węzłem Gdańsk-Wschód. W pobliżu węzła Gdańsk-Port na 8 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i zwężona jest jezdnia w kierunku Warszawy. Województwo Wielkopolskie, tu utrudnienia są na krajowej 32 na odcinku Kargowa-Wolsztyn. W pobliżu miejscowości Żodyń auto uderzyło w bariery i na 2 kilometrze tej trasy wprowadzono ruch na przemiany. Nie odwołano utrudnień na autostradzie A4 w Katowicach. Wciąż w kierunku Krakowa jezdnia jest częściowo zablokowana po wypadku. Na 343 kilometrze podróżujemy tylko jednym pasem ruchu. Trasa S17, tu wciąż więcej aut na

0: obwodnicy Garwolina i korek w stronę Warszawy. Trasa S7, roboty drogowe za Nidzicą i na jezdni w kierunku Gdańska mamy spowolnienia. Podobnie na obwodnicy Białobrzegów w stronę stolicy tracimy więcej czasu niż zwykle w tym momencie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam. Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.
4: Błękit nieba, wakacje, podróż, no i lato. Co może być lepszego? Pozdrowienia z trasy Ziemia Kłodzka Wielkopolska na fotografii Ślęża. To wiadomość od Krysi z ekipą z X5. Pozdrawiamy Krysię, pozdrawiamy ekipę i bardzo dziękujemy za zdjęcie.
5: I prosimy o więcej, polecamy się oczywiście.

0: Dojechaliśmy do południa. Jest godzina 12 na zegarach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzisiaj bardzo spokojna pogoda, jednocześnie przyjemna, letnia. Na zachodzie Polski mamy bezchmurne niebo, w pozostałej części kraju niewielkie lub umiarkowane zachmurzenie, bez deszczu, bez burz i bez gwałtownych zmian. Jeżeli macie dzisiaj przed sobą dłuższą trasę, pogoda zdecydowanie jest po waszej stronie.
0: Termometry pokazują dziś od około 20 stopni nad morzem. Podobnie jest na Suwalszczyźnie i na Podhalu, przez 23 stopnie w centrum, aż do 27 stopni na zachodzie Polski. To oznacza, że oczywiście w zależności od tego, gdzie jesteście, możecie mieć dzisiaj naprawdę różne odczucie tej temperatury. Nad Bałtykiem jeszcze dosyć rześko, a na zachodzie jest już teraz o tej porze bardzo przyjemnie i niemal letnio.
2: Wiatr będzie przeważnie słaby, mocniej może momentami powiać na południowym wschodzie, ale nie powinien przeszkadzać wiatr kierowcom. Na północy kierunek wiatru będzie zmienny, więc również tutaj bez większych niespodzianek.
0: I dobra wiadomość dla tych, którzy dopiero planują być może popołudniowy wyjazd albo powrót późnym wieczorem. Pogoda raczej nie powinna się tutaj gwałtownie zmieniać. Noc będzie bezchmurna albo z niewielkim zachmurzeniem. Temperatura oczywiście nieco spadnie, ale nie będzie to jakieś gwałtowne ochłodzenie. Najchłodniej na wschodzie i południowym wschodzie około 8 stopni, w centrum około 11, a nad samym morzem nawet 15 stopni. Ale to w nocy i tam też w rejonach podgórskich Karpat około 7 stopni.
2: Mamy bardzo przyjemny pogodowo czwartek. W dzień słońce i przyjemne temperatury, wieczorem spokojnie, a nocą bez większych niespodzianek. Jeśli planujecie dzisiaj trasę, można po prostu ruszać i korzystać z dobrej pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po 12. Piotrek Firan
2: i Aleksandra Jasińska.

0: Mamy już prawie 11 minut po godzinie 12 i sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy co prawda nie odwołali oficjalnie utrudnień na autostradzie A4, ale patrząc na mapy, tych utrudnień już rzeczywiście nie ma. Chodzi o okolice węzła Murczkowska na 343 kilometrze. Wczesnym rankiem ciężarówka zderzyła się z busem i w kierunku Krakowa podróżowaliśmy zwężoną jezdnią. Autostrada A1 z kolei, tu trwają problemy na Śląsku między węzłem Piekary Śląskie a węzłem Pyrzowice. W pobliżu Dobieszowic zderzyły się 4 auta i na 8 kilometrze droga w kierunku Łodzi jest zablokowana. Trasa S6, północ Polski. Tu problemy są między węzłem Gdańsk Południe a węzłem Rusocin. W pobliżu Juszkowa zderzyły się 2 auta ciężarowe i na 347 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. W Gdańsku problemy też na trasie S7 między węzłem Gdańsk Lipce a węzłem Gdańsk Wschód. W pobliżu węzła Gdańsk Port zderzyły się 2 osobówki z kolei i na 8 kilometrze są problemy w kierunku Warszawy. Jezdnia jest zwężona, ruch odbywa się tylko jednym pasem. W województwie wielkopolskim z kolei problemy są na krajowej 32 na odcinku Kargowa-Wolsztyn. W pobliżu miejscowości Żodyń auto osobowe uderzyło w bariery i na 2 kilometrze poruszamy się naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: To była reklama.

0: Mamy długi weekend. No, za chwilę się rozpocznie. Wiele osób będzie miało jutro wolne, a w związku z tym pewnie pojawiają się pytania a propos prognozy pogody. Część z was na pewno sprawdziła, ale ci, którzy nie sprawdzili, no to ja mówię, to będzie całkiem przyjemny czas. Ten najbliższy weekend będzie dość upalny, z dość wysoką temperaturą, o czym synoptyk IMGW.
1: Temperatura maksymalna od 24 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 30 na krańcach zachodnich. Niemal bezchmurne niebo, słaby wiatr wiejący przeważnie z kierunków południowych.
0: No więc może się okazać, że to będzie jeden z najprzyjemniejszych sierpniowych weekendów z dosyć dobrą temperaturą. No i w wielu miejscach także będzie można sobie odpocząć. Jeśli chodzi o plany weekendowe, no to posłuchajmy.
2: Jedziemy do Olsztyna wypoczywać. A przy okazji skorzystamy z wszystkich uroków, między innymi atrakcji, jaką będzie koncert trzydniowy w Olsztynie.
3: Na Mazury.
4: Co pani planuje porobić?
3: Głównie reset, agroturystyka, także tak na luzie.
5: Nie, jedziemy do Krakowa, więc bardziej tam piesze wędrówki po Krakowie i okolice Krakowa.
6: No jedziemy na weekend w góry właśnie, żeby zdobyć Kościelec dokładnie.
0: No i to są fantastyczne plany. Jeśli chodzi o pogodę, najgoręcej będzie w sobotę od 26 stopni na Suwalszczyźnie do 35 na zachodzie kraju. W niedzielę nastąpi nieznaczne ochłodzenie. Synoptycy spodziewają się także przelotnych opadów deszczu i burz w zachodniej i północnej części Polski. Natomiast na wschodzie i południowym wschodzie do końca weekendu będzie bezchmurnie. Znacie kierunek, a jeśli chodzi o wasze plany, to czekam na komentarze w naszej aplikacji. Może ktoś zaplanował coś fajnego i chce się podzielić tekstowo albo głosowo. Na zegarze już 21 minut po godzinie 12.

0: A my za kilka minut powiemy sobie co nieco o rozwiązaniach proekologicznych w samochodach. Niektórym te rozwiązania się nie podobają. Uważają niektórzy kierowcy, że te auta dzisiaj są gorszej jakości niż były jeszcze kilka dekad temu. Ciekaw jestem, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Będzie o badaniach technicznych, bo szykują się zmiany w prawie już na poziomie Unii Europejskiej. Później kraje członkowskie będą musiały wprowadzić te przepisy w życie, jeżeli te przepisy oczywiście zostaną uchwalone przez Parlament Europejski. O szczegółach sobie powiemy za kilka minut, a powiem tylko, że chodzi o system start-stop i permanentne wyłączenie tego systemu i wtedy można nie przejść badań technicznych. Kamil Olak na miejscu. Sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A1 w Śląskiem, te pomiędzy węzłem Piekary Śląskie a węzłem Pyżowice. To oznacza, że przez Dobieszowice w kierunku Łodzi znów jedziemy całą szerokością jezdni. Droga była zablokowana na 8 kilometrze po zderzeniu 4 pojazdów. Problemy skończyły się też na trasie S7 w Pomorskiem pomiędzy węzłem Gdańsk-Lipce a węzłem Gdańsk-Wschód. W pobliżu węzła Gdańsk-Port w kierunku Warszawy znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był zablokowany na 8 kilometrze po zderzeniu 2 aut osobowych, ale utrudnienia trwają w innym miejscu na Pomorzu, na trasie S6 między węzłem Gdańsk Południe a węzłem Rusocin. W pobliżu Juszkowa zderzyły się 2 ciężarówki i nadal jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona na 347 kilometrze. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Nadal problemy też w Wielkopolsce na drodze krajowej numer 32 na odcinku Kargowa-Wolsztyn. W pobliżu miejscowości Żodyń obowiązuje nadal ruch naprzemienny. To po tym, jak na 2 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery. Cały czas są problemy z płynną jazdą na trasie S8 w Warszawie. Chodzi o jezdnię w kierunku Łodzi i Poznania. Korek zaczyna się na wysokości Blizna Łaszczyńskiego i kończy dopiero na węźle Konotopa. Powodem są prowadzone tam roboty drogowe. Trasa S8 daje się we znaki zmotoryzowanym także w drugą stronę na obwodnicy Radzymina. Także tam są prowadzone prace drogowe i większy korek jest w stronę Białegostoku, ale w przeciwną stronę też jedziemy wolniej niż zazwyczaj. I kolejne miejsce z remontem na trasie S8 w województwie mazowieckim to jest na wysokości miejscowości Trojany. Korek zaczyna się właśnie w tej miejscowości, a kończy 3 km dalej, czyli w Niegowie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A gdybyście byli świadkami utrudnień, to zachęcamy do tego, żeby nam o tym powiedzieć albo napisać w naszej aplikacji. My te informacje przekażemy dalej. 28 do 13.

0: Towarzyszymy wam w trasie, gdziekolwiek jesteście. Miejmy nadzieję, że wakacyjne wyjazdy trwają, albo też wyjazdy weekendowe, bo już dla niektórych jutro zacznie się weekend w postaci dnia wolnego. Jeśli chodzi o bieżące informacje, to pojawiła się właśnie informacja o badaniach technicznych i o tym, że niektóre samochody mogą takiego badania nie przejść. A o co konkretnie chodzi? O wyłączenie na stałe systemu start-stop. UE szykuje zmiany, Unia Europejska chce mocno zaostrzyć badania techniczne samochodów, chodzi o reguły. Diagnosta ma sprawdzać nie tylko stan mechaniczny, ale też elektronikę i oprogramowanie. Na celowniku m.in. właśnie start-stop, automatyczne hamowanie awaryjne, ale też asystent pasa ruchu, tempomat, ostrzeganie o przekroczeniu prędkości. Jeśli któryś z tych systemów zostanie trwale wyłączony albo zmodyfikowany, przegląd może nie być zaliczony. Dodatkowo Unia chce dokładniej badać emisję spalin. Ma to pomóc wyłapać auta z wyciętym DPF-em lub niesprawnym układem oczyszczania. Diagności mają też korzystać z danych systemu, który zbiera informacje o realnym zużyciu paliwa i pracy napędu. W planach jest również weryfikacja, czy auto nie jest objęte oficjalną akcją serwisową producenta. Na razie nie ma konkretnej daty. Jeśli porozumienie zapadnie do końca bieżącego roku, zmiany trafią do Parlamentu Europejskiego, a potem do prawa krajowego. Krótko mówiąc, parlamentarne wyłączenie start-stopu czy też innych systemów permanentne. Nomen omen. Ale też wycinanie filtrów może oznaczać kłopoty na stacji diagnostycznej i problem z dopuszczeniem auta do jazdy. Wasze komentarze mile widziane, oczywiście w naszej aplikacji. 18 minut do godziny 13. Jeśli chodzi o bieżące sprawy drogowe, to sprawdzamy.
1: Nie wiem, czy była już do was informacja dotarła, że za Garwolinem jest korek na 10 minut bardzo powolnego toczenia się z powodu robót drogowych.
0: Zdaje się, że to w stronę Lublina tym razem, bo w stronę Warszawy tam już sporo dobrego się wydarzyło i miejmy nadzieję, że sprawy wracają do normy. No cóż, zdaje się, że po upałach sprzed kilku tygodni doszło do wypaczenia się nawierzchni, no i teraz drogowcy próbują uporać się właśnie z tym problemem i przeprowadzają remont. Cierpliwości oczywiście, a jeśli chodzi o informacje drogowe od was, to czekamy także w naszej aplikacji.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: Kamil Olak zbiera informacje drogowe na bieżąco. Trochę się dzieje, ale w wielu miejscach na szczęście też jest spokojnie. Pogoda także dopisuje. Wszystko nam się pięknie składa, a do tego weekend się zaczyna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal są problemy na trasie S6 w Pomorskiem między węzłem Gdańsk Południe a węzłem Rusocin. W pobliżu Juszkowa zderzyły się dwie ciężarówki i na 347 km w kierunku Łodzi podróżujemy zwężoną jezdnią. Tam zablokowany jest jeden pas ruchu. Na cały czas problemy też w Wielkopolsce na krajowej 32 na odcinku Kargowa-Wolsztyn. W pobliżu miejscowości Żodyń w kierunku Poznania auto osobowe uderzyło w bariery i na drugim kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali, natomiast przypomnę utrudnienie na trasie S7 między węzłem Gdańsk-Lipce a węzłem Gdańsk-Wschód. Na 8 kilometrze w kierunku Warszawy mamy znów do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Śladu po utrudnieniach nie ma też na autostradzie A1 między węzłem Piekary Śląskie a węzłem Pyrzowice. Przez Dobieszowice w kierunku Łodzi jedziemy już całą szerokością jezdni. Droga była wcześniej zablokowana na 8 kilometrze po zderzeniu 4 pojazdów. Cały czas sporo aut na trasie S8. Do tego dochodzą jeszcze remonty. W Warszawie korek zaczyna się na wysokości Blizny Łaszczyńskiego i kończy dopiero na węźle Konotopa. Na obwodnicy Radzymina w obu kierunkach także mamy korek, a potem na wysokości miejscowości Głuchy. Jeżeli chodzi o autostradę A1, która także jest remontowana w dwóch miejscach za Nowymi Marzami, to bardzo trudna sytuacja jest teraz na wysokości Rulewa. Korek zaczyna się praktycznie w Mniszku i kończy dopiero w miejscowości Warlubie. Drugie miejsce z problemami spowodowanymi remontem to jest odcinek Kierwałt-Nowa Cerkiew, ale tam na szczęście w tym momencie są tylko spowolnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut do 13.

0: Czwartek to dzień, Robercie? A przepraszam?
1: Znaczy wiesz, w czwartek to może być wieczór i noc.
0: Czwartek to dzień koloru niebieskiego.
1: Naprawdę?
0: No zobacz.
1: A matching. Wyjaśnię słuchaczkom i słuchaczom. Ja mam niebieską koszulkę, a Piotr koszulę, bo jest to elegancki mężczyzna.
0: Robercie, ty też jesteś eleganckim mężczyzną, tylko...
1: Nie można o mnie tego powiedzieć.
0: No tylko po prostu przy innych okazjach także, a dzisiaj tak zupełnie...
1: Casual.
0: Casualowo, bo mamy...
1: Thursday.
0: Casual Thursday, tak. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Robert zaprasza i wzniesie was
1: na wyżyny.
0: Tak, jedziemy.

0: 13 na zegarach, rozpoczynamy wysokie obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców od informacji pogodowych. Najchłodniej w Zakopanem. Tam 18 stopni na Podhalu, a 24,5 w Świnoujściu i tam jest najcieplej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W ciągu dnia na zachodzie jest bezchmurnie i pozostanie bezchmurne niebo. Na zachodzie Polski, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe bądź umiarkowane. Nie będzie padać, nigdzie nie widzę żadnych zjawisk atmosferycznych, które miałyby nam poprzestawiać plany, jeżeli chodzi o jazdę samochodem. Nie ma takich. Jeszcze się upewnię, przepraszam. No nie, nie ma. Od 20 nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 23 w centrum, do 27 na zachodzie Polski przewidują na dzień dzisiejszy synoptycy, jeżeli chodzi o temperaturę. Wiatr jest słaby. Na ogół wieje dziś ze wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to teraz ruszamy. Ładna pogoda, chociaż chłodniej niż kilka dni temu. Upały powrócą, no ale jeszcze nie dziś. Kłaniam się, zapraszam na wysokie obroty. Minutę po godzinie 13. Jedziemy razem. Robert Kilen.

0: 9 minut po godzinie 13, S5 na odcinku Wrocław-Trzebnica za zjazdem na Kryniczno. 141 km, w każdym razie kierunek Poznań, budowa ekranów dźwiękochłonnych i zwężenie z dolnego pasa, spowolnienie na długości około kilometra. Andrew informuje w aplikacji PRK Polskiego Radia kierowców. Dzięki, Andrew. Jeszcze raz przypomnę, S5 Wrocław-Trzebnica za zjazdem na Kryniczno. 141 km, kierunek w kierunku Poznania. Uważajcie. Prawie 10 minut po godzinie 13. Teraz zrobię taki numer. W numerki zagramy. Grałeś kiedyś w numerki?
1: No ale nie wiem, w jakie numerki.
0: No właśnie. Jakie numerki? Już wyjaśniam.
1: Ja się lękam już, no ale
0: ja,
1: dawaj.
0: Ja teraz zagram fragment muzyczny, a zadaniem naszych słuchaczek i słuchaczy jest rozpoznanie prawidłowego numeru.
1: No dobra, no to
0: uwaga.

0: muzyczna zagadka ma was naprowadzić na właściwą odpowiedź. O jaką liczbę chodzi w dzisiejszej pierwszej zagadce w wysokich obrotach? Chyba trudne zadanie, takie oldschoolowe troszeczkę, ale wierzę w was jak zwykle. Oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. O jaką liczbę chodzi w pierwszej zagadce? A teraz wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Południe a węzłem Rusocin. W pobliżu Juszkowa zderzyły się dwie ciężarówki i na 347 km jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Nie odwołano też utrudnień w Wielkopolsce. Na Krajowej 32 na odcinku Kargowa-Wolsztyn. Po tym jak w pobliżu miejscowości Żodyń auto osobowe uderzyło w bariery, wciąż na drugim kilometrze tej trasy poruszamy się naprzemiennie. Nowe kłopoty w województwie opolskim na drodze krajowej numer 45 między Krapkowicami a Opolem. W pobliżu Gwoździc trwa akcja strażaków, gaszą pożar auta osobowego i z tego tytułu na 79 km wprowadzono ruch naprzemienny. Przypomnę, że odwołano utrudnienia na trasie A1 między węzłem Piekary Śląskie a węzłem Pyrzowice przez Dobieszowice w kierunku Łodzi. Znów jedziemy całą szerokością jezdni. Kłopoty skończyły się też w Pomorskiem na trasie S7 pomiędzy węzłem Gdańsk-Lipce a węzłem Gdańsk-Wschód. Na 8 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy była zwężona po wypadku, ale teraz już podróżujemy tam całą szerokością jezdni. Na autostradzie A4 nie ma już śladu po problemach w okolicach Katowic. Rano na węźle Murckowska był poważny śmiertelny wypadek i przez kilka godzin jezdnia była tam zwężona, ale patrząc na mapy już drogowcy uporali się z tym utrudnieniem, ale są problemy z płynną jazdą na autostradzie A4 w okolicach Krakowa. Korek zaczyna się jeszcze przed portem lotniczym Balice i kończy dopiero za mostem na Wiśle, to w stronę Rzeszowa. Natomiast w stronę Katowic na szczęście w tym momencie obserwujemy tylko spowolnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz, dziś gramy w numerki. O jaki numerek chodzi? Ja mówię całkiem poważnie. Ta muzyka powinna was naprowadzić na odpowiedź na pytanie, o jaką liczbę chodzi w dzisiejszej pierwszej zagadce. Jeżeli wiecie, no to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

O jaką liczbę chodzi dziś w pierwszej zagadce w wysokich obrotach? W zagadce chodzi o liczbę 20. Pozdrowienia z Zielonej Góry śle Jacek. Jacku, nie chodzi o liczbę 20. Nie chodzi również o piątkę. To bo twierdzi, że chodzi o piątkę. Nie chodzi o piątkę. Chociaż piątkę to bo przybijam oczywiście z tobą, natomiast to nie jest dobra odpowiedź. Kolejny słuchacz to bo Tomek kto jeszcze, przepraszam, zginęło mi w tym momencie. Ta odpowiedź zginęła mi, ale odpowiedź brzmi 66. Tak jak droga 66 w Stanach Zjednoczonych, jak się domyślam. Anita i Tomek z Kii. O, tak wysłali Anita i Tomek z Kii. Rzeczywiście 66 kojarzy się z drogą, kojarzy się z Polskim Radiem Kierowców, ale nie tędy droga. O, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, o jaką liczbę chodzi? O jaką liczbę chodzi w dzisiejszej pierwszej zagadce? Może podpowiem trochę. Ci, którzy kiedyś widzieli posterunek, będą mieli łatwiej, łatwiej z odpowiedzią na to pytanie. Czekam. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ja oczywiście trzymam kciuki. 20 minut po 13:00.

0: Już 27 minut po godzinie 13. O jaką liczbę dziś chodzi w pierwszej dzisiejszej zgadywance? Oczywiście chodzi o 13. A gdyby tak puścić fragment zmienników i zapytać o jaką liczbę, to byłoby 13-13. Grzegorz pisze w aplikacji. Oczywiście, że tak, Grzegorzu. Ha, miałeś lepszy pomysł niż ja, bo ja na to nie wpadłem. Zagadka znów nawiązująca do dnia. Pozdrawiam, pozdrawiam Grzegorzu, oczywiście. Dlaczego chodzi o 13?
1: Witam, witam. Michał Zmana z tej strony. Oczywiście chodzi o liczbę 13. Melodyjka z 13 posterunku. Pozdrawiam szerokości dla wszystkich.
0: Oczywiście melodyjka z 13 posterunku, dziś 13, więc tak musiało być. 13, proste jak świński ogon, pisze Bejba. No tak, proste jak świński ogon, z tym mogę się zgodzić. To po podpowiedzi już łatwe, liczba to 13, Remigiusz z Elbląga. A po tej podpowiedzi z tym, że jak ktoś widział kiedyś posterunek, to będzie miał łatwiej. No tak, no tak, no tak.
2: Dzień dobry. W pierwszej zagadce chodzi o liczbę 13, ponieważ jest to intro z 13 posterunku słynnego serialu z Cezarym Pazurą.
0: Tak jest.
2: Pozdrawiam, Marcin z Tesli.
0: Marcin z Tesli też wiedział, Arek z Kedi też wiedział. Cześć panie Robercie, pisze Kadol. 13, chodzi o liczbę 13. Oczywiście, że tak. 13 posterunek, Excel napisał. Maciej Krzczek też wiedział. Jacek, Zbyszek ze Skali. Kto jeszcze?
3: Cześć, Piotrek z Wrocławia. Chodzi cześć, Piotrze. O liczbę 13. Pozdrawiam.
0: Oczywiście, że tak. Chodzi o liczbę 13. Bardzo mi się podoba odpowiedź Roberta z Crosslanda, który pisze 13 po 13. No to musi być 13, jak 13 posterunek. Naturalnie, że tak, Robercie. Wiadomo, 13, aż musi

0: Czekałam pobrać aplikację, żeby odpowiedzieć. Pilwińska 1512 tak napisała. Cieszę się, że pobrałaś aplikację i że odpowiedziałaś. Brawa, brawa, brawa dla ciebie oczywiście. Kto jeszcze wiedział i powiedział?
1: Witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Według mnie chodzi o 13. Pozdrawiam, Maniek z Wawy.
0: Pozdrawiam, Mańku z Wawy.
2: Cześć, tu Gonzo. Cześć, Gonzo. No oczywiście chodzi o numerek 13. Tak, muzyka jest z posterunku 13 z Cezarem Pazurą i całą inną świetną ekipą. Moja godzionka dla was. Dlaczego 13? Wiadomo, dlaczego 13. Miłego dzionka dla was.
0: No wiadomo, 13. 13 dzisiaj, na szczęście czwartek. Wróbelek, Paweł z Strzebnicy, Mariusz, Jacek z ZG, czyli z Zielonej Góry, jak się domyślam. 13 posterunek, napisał Łukasz. Chodzi o cyfrę 13, właściwie o liczbę 13. Kasia napisała Remdi, Krzysztof z Tarnobrzega, Jarek, Anka z Nissana, dobra odpowiedź. Witam serdecznie. W dzisiejszej zagadce chodzi o liczbę 13. Pozdrawiam z wypoczynku urlopowego w garażu podczas spawania bramy. Proszę bardzo. Jakub Budoblaniec tak napisał. Spawaj, spawaj. Jakubie, mam nadzieję, że będzie się trzymała i będzie działała. Trzymam za to kciuki.
3: Witam. Czy chodzi o 13? 13 posterunek. Taka melodia, tak mi się wydaje. Pozdrawiam, Anka z Podkarpacia.
0: Anko z Podkarpacia, oczywiście, że się dobrze wydaje. Jerzy z Głogoczowa też wiedział, Beata z Golfa, Tomasz z Jastrzębia-Zdroju, instruktor Przemek. Kto był najszybszy?
4: Witam, szybki z tej strony. Chodzi o liczbę 13. Pozdrawiam.
0: Szybki, no, szybki był dziś najszybszy w takim razie. Drogi szybki, możesz pozdrawiać kogo chcesz, oczywiście poprzez aplikację, nagraj pozdrowienia albo napisz pozdrowienia dla swoich najbliższych, dodamy do nich piosenkę. A Król Jakub był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, więc szybki i Król Jakub, panowie, nagrywajcie albo piszcie pozdrowienia. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o 13. A ile ty masz tych utrudnień teraz? 13?
5: Nie, no trochę mniej.
0: Mniej, uff, to dobrze. 13:30. Czas na wiadomości drogowe.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Trwają poważne utrudnienia na autostradzie A1, jednak trwają, bo 20 minut temu informowałem o tym, że służby doniosły nam, że one się zakończyły, ale słuchacz nasz czujny zadzwonił z informacją, że jednak trwają i służby, okazało się, że przez przypadek odwołały te utrudnienia na jedynce. Także jeszcze raz, w województwie śląskim zablokowana jest autostrada A1 między węzłem Piekary Śląskie a węzłem Pyżowice. W pobliżu Dobieszowic zderzyły się 4 auta osobowe i na 8 kilometrze droga jest zablokowana w kierunku Łodzi. Najlepiej na węźle Bytom zjechać na krajową 11, a następnie w Bobrownikach kontynuować podróż krajową 78 i w ten sposób po dojechaniu do Pyżowic wrócić na A1. Nowe utrudnienia na krajowej 17 w Lubelskiem na odcinku Piaski Krasny Staw w pobliżu miejscowości Dziecinin. Na 127 kilometrze zderzyły się 2 auta osobowe i ruch naprzemienny tam wprowadzono. W województwie opolskim z kolei problemy na 45 między Krapkowicami a Opolem. W pobliżu Gwoździc na 79 kilometrze trwa akcja strażaków i naprzemiennie się tam także poruszamy. Nie odwołano utrudnień na trasie S6 między węzłem Gdańsk Południe a węzłem Rusocin. Wciąż w pobliżu Juszkowa są problemy z przejazdem. Na 347 kilometrze zderzyły się 2 auta ciężarowe i tam jezdnia jest zwężona. Jeszcze województwo wielkopolskie, krajowa 32. Tu problemy są na odcinku Kargowa Wolsztyn w pobliżu miejscowości Żodyń. Auto uderzyło w bariery na jezdni w kierunku Poznania i na 2 kilometrze nadal obowiązuje ruch naprzemienny.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz a propos tej A1.
7: Cześć, Wojtek ze Skindera.
0: Cześć, Wojtku.
7: A1 w okolicach Pyżowic w stronę Warszawy, w stronę Częstochowy jest cały czas zablokowane. Kolejczek bardzo długi, ludzie wylegli. W okolicach wypadku stoi grupa ludzi, robią zdjęcia, fotokorek cały czas jest. Pozdrawiam.
0: Proszę bardzo. W okolicach wypadku ludzie wyszli z samochodów, robią zdjęcia. Tak to już jest. Uważajcie w tamtym rejonie A1. Kolejne wiadomości drogowe oczywiście za niecałe 20 minut. Jeżeli widzicie coś na swojej drodze, nie wahajcie się, używajcie aplikacji. Natychmiast informacje pojawiają się na naszej antenie. Jedziemy dalej.

0: Czas na pierwszy dziś koncert życzeń. Król Jakub napisał: pozdrawiam moją żonę Weronikę i dzieciaki Luizę i Michała. Właśnie słuchamy PRK. Domyśliłem się po odpowiedzi. Król Jakubie, że słuchacie PRK. No bo przecież nie słuchając PRK nie można odpowiedzieć na zagadkę, prawda? Pozdrawiamy w takim razie i Weronikę, i Luizę, i Michała, i ciebie oczywiście. I kto jeszcze pozdrawia?
1: Hej, znowu Szybki. Fajnie, że wygrałem. Chciałbym pozdrowić całe radyjko, królową domostwa i Didi. Dzięki.
0: No to dla wszystkich pozdrowionych. Gramy.

0: daj mi znać.
1: Za 11 minut będzie godzina 14. Tak sobie pomyślałem, że dawno w wysokich obrotach nie rozpoznawaliśmy samochodu po dźwięku silnika. Wiem, że nasze słuchaczki, nasi słuchacze potrafią to zrobić, więc uwaga, uwaga, za chwileczkę takie zadanie. Żeby rozpoznać samochód po dźwięku silnika. Chodzi o model samochodu, no i oczywiście markę samochodu. Trzymam kciuki, odpalamy maszynę. Tak pracuje, mocniej. O właśnie. I jedziemy. I pojechał. Ten samochód oczywiście pojechał. Mam nadzieję, że wy też wpadniecie na to, jaki to samochód pojechał na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w Wysokich Obrotach. Jaki to samochód? Jak wam się wydaje? Trzymam kciuki, oczywiście czekam na odpowiedzi. Wierzę, że się uda, bo zawsze się udaje. Za 10 minut będzie godzina 14. Kamil Olak w studiu i mamy informacje drogowe dla was.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Drogowcy odwołali utrudnienia w Lubelskiem na Krajowej 17 pomiędzy Piaskami a Krasnystawem. Przez Dziecinin przejedziemy już bez problemów. Kłopoty były na 127 kilometrze. Tam obowiązywał ruch naprzemienny po zderzeniu dwóch aut osobowych. Nie ma też śladu po problemach w Opolskiem na Krajowej 45 pomiędzy Krapkowicami a Opolem. W pobliżu Gwoździ, co odblokowano drogę, która była zamknięta na 79 kilometrze z powodu pożaru auta osobowego. Ale strażacy uporali się już z tym pożarem i w obu kierunkach jedziemy krajową 45 bez przeszkód. Problemy trwają natomiast na autostradzie A1 między węzłem Piekary Śląskie a węzłem Pyżowice. W pobliżu Dobieszowic zderzyły się cztery auta i droga jest zablokowana w kierunku Łodzi na 8 kilometrze. Na węźle Bytom najlepiej zjechać od razu na krajową 11, a następnie w Bobrownikach kontynuować podróż krajową 78 i po dojechaniu do Pyżowic wrócić na A1. Trwają problemy na trasie S6, także między węzłem Gdańsk Południa a węzłem Rusocin. W pobliżu Juszkowa zderzyły się dwie ciężarówki i jezdnia jest zwężona na 347 kilometrze. Województwo wielkopolskie, tu cały czas problemy są z kolei na krajowej 32 na odcinku Kargowa-Wolsztyn. Po tym jak w pobliżu miejscowości Żodyń auto osobowe uderzyło w bariery, poruszamy się naprzemiennie na drugim kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to jeszcze raz odjeżdżamy samochodem, tylko jakim? O, zapalił? Mocniej? Ale jeszcze na postoju. Słychać, że na postoju, prawda? I odjeżdżamy. Samochód po dźwięku silnika, mam nadzieję, trzymam kciuki, udawało się, dlaczego ma się dziś nie udać, 13 sierpnia. Trzymam kciuki i czekam na odpowiedzi, jaki to samochód, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: Polskiego Radia Kierowców. Za chwileczkę mam nadzieję, że się dowiemy. Halo, halo.
1: Ewidentnie ten samochód to bardzo mocno stuningowany Trabant, którego sam miałem. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i najlepszą ekipę na świecie, Wojta z Tiguana.
0: Pozdrawiam Wojta się z Tiguana. Miałeś Trabanta stuningowanego, ale to nie jest Trabant. Nie wiem nawet, czy koło Trabanta ten samochód stał. Nie jest to Trabant. Kto to jest? Co to jest?
2: Halo, halo. Wydałem, że był to Passat 1.9 TDI i dziurawym tłumikiem.
0: Passat 1.9 TDI z dziurawym tłumikiem. Nie jest to diesel. Tyle mogę wam podpowiedzieć. Po dźwięku wydaje mi się, że to samochód, który chciałbym mieć. Waldek, Lena i Franek z Białej Skody piszą. Nie wiem, Waldku, Leno i Franku, czy chcielibyście mieć ten samochód. Podobno, nie wiem, nie miałem, ale podobno generuje koszty. Subaru Impreza WRC to jest kolejna odpowiedź. Niedobra odpowiedź, to nie jest Subaru Impreza WRC. Brzmi jak Fiat 127, taka kolejna odpowiedź pojawiła się, a Maciek z Czech stawia na Fiata 124 Sport. Nie, panowie, to nie jest ten samochód. Posłuchajcie raz jeszcze. Zapalił i mocniej. O właśnie. I odjeżdżamy. Zieman 93 twierdzi, że na bank jest to Renault Twingo 1.2 16V. Na bank nie, Ziemanie. Niestety. To jest Ford, uciu guciu. Nie, to nie jest Ford, to nie jest Ford. Jaki to samochód, jak wiecie, macie podejrzenia bądź pewność. Zapraszamy do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem wiadomości pogodowe. 19 stopni w Zakopanem, tam jest najchłodniej, ale no cieplej niż wczoraj. Mamy więcej na termometrach niż wczoraj. 19 na Podhalu, najchłodniejsze miejsce, najcieplejsze, natomiast Świnoujście 25,6, będzie 27, nie, przepraszam, 26, zmienili zdanie synoptycy. 26 na zachodzie Polski zapowiadają synoptycy, więc się zbliżamy do tego maksimum. Po południu i i wieczorem na zachodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe bądź umiarkowane, żadnych opadów dzisiaj. Dobra pogoda do jazdy, więc jedziemy. Wiatr słaby, na dodatek wieje ze wschodu. 2 minuty po godzinie 14 powiedziałem, że dobra pogoda do jazdy, no to jedziemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na wysokich obrotach oczywiście, kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilenem.

0: No weź, weź nie pytaj, mnie Paweł domagała przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, no ale Paweł, no muszę zapytać. Emilia Kleszczewska w studiu, dzień dobry Emilio.
1: Dzień dobry.
0: I muszę zapytać, bo Marcin pyta, hej ja Radyjko, czemu nawigacja mówi, że droga z Łodzi do Gdańska, autostrada A1 jest zamknięta i prowadzi jakimiś objazdami? Mówimy o tym Marcinie od dawna, ale Emilia wyjaśni.
1: Teraz, w tym momencie.
0: Teraz, w tym
1: tak,
0: momencie.
1: Więc jeżeli chodzi o autostradę A1, to pojawiły się informacje od służb i akurat to w Dobieszowicach są utrudnienia. Przypomnij jeszcze raz, jaki to odcinek, o którym mówił nasz słuchacz?
0: Taki długi odcinek z Łodzi do Gdańska.
1: A, z Łodzi do Gdańska. Mhm. Dobrze, więc jeżeli chodzi o Łódź-Gdańsk, autostrada A1, bo tutaj jeszcze, jeszcze jedna inna informacja z A1, ale to już za chwilę, no to akurat tutaj prace drogowe, Warlubie, Rulewo, też to jest Nowa Cerkiew, tutaj cały czas trwają te prace służb. Wcześniej, tak jak słyszałam, Kamil też mówił, że było wcześniej zdarzenie drogowe. No i rzeczywiście korek powoduje to, że musimy zdecydowanie zwolnić w trasie do Gdańska, ale o tym, co na A1, to jeszcze powiem dosłownie za sekundę.
0: To sekunda minęła, Emilia mówi o A1.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No właśnie, bo to nie wszystko, jeżeli chodzi o tą autostradę, ale akurat jeszcze mamy wiadomość z województwa śląskiego od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od węzła Piekary Śląskie do węzła Pyrzowice w Dobieszowicach. Na 8 kilometrze zderzyły się 4 samochody osobowe. 3 osoby są ranne, no i droga zablokowana jest w kierunku Łodzi. Właśnie to pierwsza informacja, a druga powtórzę jeszcze raz, że jeżeli jedziecie od Łodzi w kierunku Gdańska autostradową jedynką, to na wysokości Grudziądza, dokładnie w Rulewie i w Warlubiu, ale też na kolejnych odcinkach mamy te prace drogowe, no i korki się cały czas tworzą. Można też zjechać na drogę krajową numer 91, no i przejechać sobie na przykład do Pelplina, tam z powrotem zjechać na autostradę A1, chociaż na tej drodze krajowej numer 91 też nam się korkuje trasa w niektórych momentach. Dobrze, to teraz kolejna autostrada, województwo zachodniopomorskie, A6, Szczecin Podjuchy do węzła Szczecin Dąbie na 21 kilometrze. Zderzyły się 4 samochody osobowe. Tam jedna osoba została ranna i zablokowany jest jeden pas w kierunku Świnoujścia. To dalej nie wszystko, bo S6 też się nam jawi na mapach. To akurat Pomorze od węzła Gdańsk Południe do węzła Rusocin na 347 kilometrze. Była kolizja 2 samochodów ciężarowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. I dosłownie jeszcze krótka informacja z drogi krajowej numer 32. Odcinek Kargowa-Wolsztyn w Wielkopolsce, a w kierunku Poznania na 2 kilometrze samochód uderzył w bariery, ale wprowadzony jest tam ruch naprzemienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy do tego samochodu, o który chodzi dzisiaj. O jakim samochodzie mówimy, a właściwie jaki samochód odjechał z anteny PRK Polskiego Radia Kierowców? Halo, halo.
3: Wydaje mi się, że to będzie Honda, jeszcze nie wiem jaki model. Może to być nawet Civic w wersji Typer, czyli z silnikiem V-Tec. Pozdrawiam, Tomek CRX.
0: Pozdrawiam Tomku z CRX-a, no to będę też z Hondy. Czy to Honda Civic? Instruktor Przemek pyta się. Nie tylko instruktor Przemek stawia na Hondę CRX. Przepraszam, Civic. Nie, to nie jest żadna Honda. O, tak powiem. Żadna Honda, nie tędy droga. Halo, halo.
4: Witam jeszcze raz, Piotr z Wrocławia. To chyba Wartburg. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Nie, to nie jest Wartburg. Znacznie szybszy samochód. O, Kasiula F22 też na Hondę stawia. Nie, to nie jest Honda. Nie myślmy o Hondzie. To może Toyota. Auto to Toyota Supra MK4. Antek z Pruszkowa tak napisał. Czyżby Toyota Celica? Zastanawia się Sebastian Staunusa. To te

0: też nie jest Toyota. Ani Honda, ani Toyota.
1: Cześć, Sato.
0: Cześć.
1: A może to Fiat 127 albo zostawa. Pozdrawiam.
0: Nie, to już powiedziałem, Sato, wcześniej, że to nie jest Fiat 127, tym bardziej nie jest to zastawa. Alfa Romeo Spider to też nie jest. Maciek z Czech stawia na Alfa Romeo Spider. Nie, co to za samochód? Uruchamiamy silnik. I wysokie obroty. Na postoju jeszcze. I odjeżdżamy. Jaki to samochód, jak się nazywa ten samochód, który odjechał z anteny PRK Polskiego Radia Kierowców na wysokich obrotach, nie ma co ukrywać. Jak się nazywa ten samochód? Już wiemy, co, jakim samochodem nie jest ten samochód, ale jakim samochodem jest, to jest pytanie. Jak wiecie, podejrzewacie, trzymam kciuki. No i czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Prawie 16 po 14 i Imagine Dragons teraz dla was, od nas.

0: Przypominamy, trwa pierwszy etap konkursu Najlepszy Młody Kierowca Best Young Driver organizowanego przez Polski Związek Motorowy do 16 sierpnia. Jeszcze 3 dni macie, drodzy młodzi kierowcy. Możecie wziąć udział przez internet w eliminacjach. Na czym polega pierwszy etap? Mówił w PRK Bartek Piechocki z PZM-u.
1: Tak naprawdę jest to bez zmian od lat. Jest to 20 losowo wybranych pytań dotyczących zasad ruchu drogowego, bezpiecznych postaw za kierownicą, pierwszej pomocy, tego jak się zachować na drodze. Im więcej, tym lepiej. Premiuje ten, który zdobędzie najwięcej punktów, jest w czubie tej tabeli. 20 najlepszych przechodzi dalej. W przypadku równej liczby punktów brany pod uwagę jest czas udzielenia tych odpowiedzi. Natomiast z doświadczenia wiemy, że żeby zdobyć te 20, no to wcale to nie jest taka prosta sztuka.
0: Rozumiem.
1: Zdarzało się, natomiast to nie było też absolutnie tak, że czołowa 20 miała 20 dobrych odpowiedzi. Rozumiem. I liczył się tylko czas. Absolutnie nie.
0: Czyli tak naprawdę od momentu uruchomienia tej, domyślam się, waszej strony internetowej, za chwileczkę o tym powiesz, młody człowiek ma jakiś czas na odpowiedź na te 20 pytań, czy po prostu tak naprawdę on odpowiada, a czas się liczy niezależnie i potem to...
1: Odpowiada i czas się liczy.
0: No to najważniejsze pytanie, gdzie online można znaleźć ten test? O tym ponownie Bartek Piechocki.
1: Wszystko jest na stronie najlepszymlodykierowca.pzm.pl. Tam jest regulamin, wszelkie szczegóły dotyczące konkursu. A jeżeli chcecie trafić bezpośrednio na platformę tą taką konkursową, to jest adres krótszy najlepszy.pzm.pl. Na początku jest jeszcze taka ankieta, którą tu z jednym z naszych partnerów wspólnie przeprowadzamy. To tak naprawdę robimy takie badanie dotyczące zachowań i młodych kierowców, jak się zachowują na drodze, a po jej wypełnieniu ta ankieta jest anonimowa i dopiero po przejściu tej krótkiej ankiety uczestnicy wypełniają dane osobowe, czyli imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, no bo te dane nam są potrzebne, żeby później się skontaktować z tą najlepszą 20. No i potem przechodzą już do właściwej części online.
0: A jeżeli chodzi o cały konkurs, no to finał krajowy 5 września na torze Poznań. Nowością w tym roku jest to, że będziemy gospodarzem finału europejskiego. My Polacy, ten finał europejski odbędzie się 23 i 24 października, także na torze Poznań. Oprócz Polski wezmą w nim udział reprezentanci z 10 krajów. PRK jest patronem medialnym wydarzenia. Chcielibyśmy, żeby w tym roku Polacy okazali się najlepszymi młodymi kierowcami. Więc młodzi kierowcy, do dzieła. Przypominam, jeszcze do 16 sierpnia możecie przez internet wziąć udział w eliminacjach do konkursu Best Young Driver 2026.

Czy już wiemy, jaki samochód dziś odjechał z anteny na wysokich obrotach? Syrena 105, twierdzi Hubert. Robert z Crosslanda pisze tak. Czy to auto, to syrena? Normalnie poczułem ten charakterystyczny zapach spalin. Dwusuwa, tak? Mieszanka z olejem, Robercie. Tak to poczułeś? Kto jeszcze twierdzi?

0: Widzisz syrena?
1: Dotyczy konkursu.
0: No.
1: Jest to samochód syrena, Andrzej Seata.
0: Andrzej Seata twierdzi, że jest to syrena.
2: Witam, czy to nie jest może syrena 105? Pozdrawiam. Tomek ze Skani.
0: A Tomek ze Skani nawet twierdzi, że to 105. Ba! Jarek z Bishop Stotford twierdzi, że to jest syrena 105, kolor niebieski nawet.
3: Syrena 105L. Pozdrawiam, Piotr Volvo.
0: Piotr z Volvo też twierdzi, że syrena 105L. Ja pamiętam z dzieciństwa taki odgłos. Miała FSO syrena, Sławek Stojki napisał. W drodze do Kołobrzegu Bogda też twierdzi, że to syrena. Niestety wszyscy się mylicie. To nie jest syrena. Naprawdę. To znacznie, ale to znacznie szybszy samochód niż syrena. Jaki to samochód? Jak wiecie, podejrzewacie. Czekam na odpowiedzi, a tymczasem 14:30, więc wyjeżdżamy na drogi.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Na pewno powiemy o ekspresowej szóstce w województwie pomorskim, ale jeżeli chodzi o S6, to nie jedyna informacja. Może nie S6, tylko ekspresówki, bo o S7 też mówi jeden z naszych słuchaczy.
6: Cześć, najlepsze radio PRK. Pozdrawiamy z trasy. Patryk, Kamila Leon i Maja z Koroli. Właśnie stoimy na S7 w stronę Krakowa. Na wysokości Grójca, korek z 20 minut, chyba jakieś roboty drogowe. Jak możecie, sprawdźcie i wszystkim kierowcom udanej podróży, fajnego długiego weekendu. Pozdrawiamy!
5: Będziemy na bieżąco sprawdzać oczywiście sytuację na S7, ponieważ jeszcze oficjalnych informacji od służb nie ma. Ale dziękujemy i oczywiście, jeżeli macie kolejne wiadomości, to dajcie znać 22 513 11 11 albo aplikacja mobilna też jest do wyboru. A S6 w województwie pomorskim to węzeł Gdańsk Południe do węzła Rusko. Socin na 347 kilometrze. Była kolizja dwóch samochodów ciężarowych, które cały czas zajmują pas, no właśnie w drodze do Łodzi. I tutaj, jeżeli chodzi o utrudnienia, to rzeczywiście są. Warto zjechać albo rzeczywiście poczekać troszeczkę z wyjazdem, ponieważ od węzła Gdańsk Południe mamy naprawdę bardzo długi korek w kierunku Łodzi. Autostrada A1. Już pojawiła się aktualizacja z tego odcinka. Województwo Śląskie w Dobieszowicach na 8 kilometrze. Poważne zdarzenie drogowe. Zdarzyły się 4 samochody osobowe, 3 osoby zostały ranne. No i jeżeli chodzi o te najnowsze wiadomości, to wiemy, że zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi i Pyrzowic. Od 11 te utrudnienia miały być tylko do 12, no ale jak widać i słychać, te prace się przedłużają. I jeszcze na koniec droga krajowa numer 32, już mamy dobre informacje. Przejezdny jest odcinek Kargowa-Wolsztyn w kierunku Poznania. Tam po godzinie 11 na drugim kilometrze samochód uderzył w bariery i wprowadzony był ruch wahadłowy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wróćmy na chwileczkę jeszcze do tego tajemniczego samochodu. Na razie tajemniczego, bo jeszcze nieodgadniony. Jaki to samochód? Halo, halo?
7: Witam wszystkich, a może to chodzi, cześć, o Fiata Ritmo. Podobny taki dźwięk.
0: Fiat Ritmo.
7: Pozdrawiam serdecznie, Paweł Sorento.
0: Pozdrawiam, Paweł Sorento. Dobrze zrozumiałem? Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem Sorento. Nie Toronto, ale w Toronto też nas słychać, jeżeli jest internet. Audi RS3, Ania z Wrocławia twierdzi, że to Audi RS3. Nie, Aniu, to nie. Audi RS3 to nie jest Fiat Ritmo oczywiście. Hej, cześć Robercie, czyżby Lancia Delta? Nie, Małcinie, nie Lancia Delta.
8: Jeszcze raz Sato, dobrze, drugie podejście. Mhm. A wolę to Ford Sierra. Pozdrawiam.
0: O, fajny Ford Sierra był, ale to nie jest Ford Sierra. Andrew twierdzi, że tak chodził mój Opel Kadett GSI. Nie, to nie jest Opel Kadett GSI, ani Fiat Mirafiori, jak twierdzi Andrzej z Tczewa. Kto jeszcze? Halo?
9: A może to jakieś gorsze Porsche? Pozdrawiam, Miluś.
0: Pozdrawiam, Milusiu. To nie jest gorsze Porsche. Nie jest to Peugeot 207 WRC, jak twierdzi Marcin w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Dobrze, podpowiedź. Słuchajcie, to nie jest europejski samochód. To nie jest europejski samochód, dlatego nie może być to ani Lancia, ani Audi, ani Opel, ani Fiat, ani Peugeot, ani Porsche gorsze. Uruchommy go raz jeszcze. Tak pracuje na wysokich obrotach, stojąc. Trochę jak syrenka, tak. Ale jak ruszy. I jak tutaj, o. O właśnie. To już trochę inaczej i szybciej niż syrenka oczywiście. Nie jest to samochód europejski, taka podpowiedź. Jeżeli rozpoznacie dźwięk, to będą brawa, naprawdę. To trudne pytanie, jak się okazuje. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

Skoro to nie jest syrenka, to może Fiat 132, Hubert napisał, ale powiedziałem, że to spoza Europy, nie europejski samochód, więc Hubert stawia na Forda Mustanga. Nie jest to Ford Mustang, nie jest to również Dodge, żaden Dodge czarny z Volvo, tak pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Honda i instruktor Kamil z miasta Łodzi. Kamilu, już powiedziałem, że to nie jest żadna Honda. Ale kierunek dobry, bo spoza Europy, tylko nie w stronę za Atlantyk, tylko w drugą stronę. To może Nissan GT-R, Patryk z Renault pisze. Mąż mówi, że to Nissan GT-R. Mam nadzieję, że dobrze to napisałam. Dobrze napisałaś to. Oczywiście Nissan GT-R, Skyline GT-R, Adam też tak twierdzi. To nie jest ten samochód, moi drodzy, ale jak powiedziałem, kierunek dobry. Subaru Impreza. Marcin stawia na Subaru Imprezę. Nie. Damian też stawia na Subaru Imprezę. Jania z Kii też twierdzi, że to Subaru Impreza. Nie, to nie jest Subaru Impreza. Nie jest to oczywiście... bez oczywiście. Nie jest to Mitsubishi Lancer Evo, czyli tak naprawdę konkurent imprezy. Dzień dobry, Robercie. Michał z Mikołowa. Może Mitsubishi Lancer? No nie, już powiedziałem, że nie. Nie, to nie ten samochód. Marta z Łukaszem i Kasiula też stawiają ponownie na tego Skyline'a od Nissana. Nie. Może to Supra, Filip i Krzysztof z Transita mu wtóruje, że to Supra. Też powiedziałem, że to żadna Toyota. Więc teraz kolejna podpowiedź. Uwaga, uwaga. Żadna Toyota, żadna Honda, też nie Nissan, nie Subaru, nie Mitsubishi, ale kierunek dobry. Więc jaki to samochód, już jest coraz bliżej, mam nadzieję, coraz bliżej dobrej odpowiedzi. To co, może jeszcze raz przypomnijmy sobie ten dźwięk, bo dźwięk jest charakterystyczny. Silnik też jest charakterystyczny. O, tak podpowiem. I teraz prawdopodobnie już posypią się, mam przynajmniej taką nadzieję, bo długo w to gramy. Mam nadzieję, że posypią się już dobre odpowiedzi. Co to za samochód? Zapalił. Wysokie obroty. Jeszcze raz. Jak to brzmi? A jak odjeżdża? Jaki to samochód? Mam nadzieję, że po podpowiedziach już się uda rozpoznać ten samochód. Czekam na wasze odpowiedzi w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. I trzymam kciuki.

0: Daihatsu, Kopen albo Charade. Jeszcze raz pozdro, Marcin pisze. No fajnie, Marcinie, że przypominasz te nieco zapomniane modele. Naprawdę, kiedyś Charada królowała nawet na polskich drogach, a Kopen, fantastyczny mały samochodzik. Ale nie, nie chodzi o Daihatsu, chociaż dziękuję za przypomnienie tych marek. O jaki samochód chodzi, do tego wracamy, natomiast Emilia cały czas śledzi to, co się dzieje na polskich drogach i za chwileczkę wyniki śledztwa przedstawi wam na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No tak, czyli ja biorę taką swoją lupę w rękę i tutaj zaglądam na wszystkie trasy, gdzie jest korek, gdzie go nie ma, ale z taką lupą jestem nie tylko ja, ale też nasi słuchacze.
3: Dzień dobry. Na drodze krajowej 92 w miejscowości Małżyce utrudnienia z powodu robót drogowych.
2: Dziękujemy za to śledztwo i oczywiście możecie swoje wiadomości wysyłać, tak jak już wcześniej mówiłam, pod numerem telefonu, ale też dostępna jest nasza aplikacja mobilna. Tymczasem pojawiła się informacja z autostrady A1 w województwie śląskim. Drogowcy zablokowali jeden pas w kierunku Łodzi i Pyrzowic, a po poważnym wypadku między Piekarami Śląskimi i Pyrzowicami zderzyły się 4 samochody osobowe. 3 osoby są ranne i utrudnienia trwają już od godziny 11. Jeżeli chodzi o autostrady, są utrudnienia na A6, to województwo pomorskie pod Szczecinem na 21 kilometrze. I to również jest wypadek. W wyniku zderzenia czterech samochodów osobowych jedna osoba została ranna. Od ponad godziny zablokowany jest przejazd w kierunku Świnoujścia i tam akurat drogowcy planują być jeszcze na autostradzie A6 do godziny 16.30. Jeżeli chodzi o nowsze informacje, mamy też dobrą z drogi krajowej nr 32 w Wielkopolsce między Kargową i Wolsztynem. Na drugim kilometrze osobówka uderzyła w bariery, ale po 14 drogowcy odblokowali przejazd w obu kierunkach. I na koniec, jeżeli chodzi jeszcze o to, co dzieje się na trasach, no to rzeczywiście największe utrudnienia są chyba w województwie pomorskim na ekspresowej szóstce w drodze do Łodzi. To widzimy, korek jest naprawdę spory. Podobna sytuacja pod Garwolinem, trasa S17 w kierunku Lublina oraz w Białobrzegach. To jeżeli wyjeżdżacie ze stolicy i kierujecie się w kierunku Radomia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.
0: No to wracamy do samochodu. Już posypały się dobre odpowiedzi, nie ma co ukrywać. Seb z Wawy pisze, brzmi jak silnik Wankla, skoro nie Europejczyk, to może Mazda. No, może Mazda.
5: Witam, Bartosz z tej strony.
0: Cześć, Bartoszu.
5: To jest Mazda RX-7 z silnikiem Rotaxa.
0: Mazda RX-5 z silnikiem Wankla. Pozdrawiamy z drogi do Chłopowa. Ania pisze, no w każdym razie stawiacie na Mazdę z serii RX, prawda?
6: Witam, Tomek.
0: Cześć, Tomku.
6: Czy to może Mazda z silnikiem Wankla? Pozdrawiam serdecznie.
0: Tak jest, to jest Mazda z silnikiem Wankla. Mąż podpowiada, że to Mazda RX-8, silnik Wankla. To dobrze, mąż podpowiada. Najlepiej jak może, oczywiście podpowiada. Marta też strzelała w Mazdę. Adam, Hubert, wreszcie dobry strzał. Słoma z Trzebnicy, Paweł z Pacyfiki, Sławek z Nissana, Patryk z Renault, Ania i Łukasz, proszę bardzo. Para jadąca z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, wymyśliła, że chodzi o Mazdę.
7: Cześć, tu Marcin z Kubi jeszcze raz. Jeżeli to jest silnik charakterystyczny, to może to jest silnik Wankla i jest to Mazda. Pozdrawiam.
0: Bardzo dobra dedukcja, oczywiście silnik charakterystyczny, czyli silnik Wankla i to jest Mazda, oczywiście. Patryk z Audi też na to wpadł. Mazda RX-7, buziaczki, ślą Natalia i Tomek. RX-8 tak naprawdę, ten samochód to był Mazda RX-8, ale RX-7 podobnie brzmi, więc to też uznaję. Mazda z Wanklem, Maciuś, Grzegorz, no to Mazda RX-7, Michał z Mikołowa. Kto jeszcze?

0: Hej, Szybki z tej strony. Cześć. Czy chodzi o Mazdę RX-8? Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam, chodzi o Mazdę RX-8. Zenon z Józefowa, Ania i Łukasz wpadli też na tą Mazdę RX-8, ale to już mówiłem. Kto był najszybszy?
2: Cześć, wydaje mi się, że chodzi tutaj o Mazdę RX-8, jeśli dobrze pamiętam, z silnikiem Wankla. Mhm. Pozdrawiam serdecznie, Przemek z Toyoty.
1: Przemek z Toyoty był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali odpowiedzi, a Pepa od Baby była najszybsza, bądź był, no nie wiem, trudno zdefiniować. Najszybsza odpowiedź spośród tych, którzy pisali. Pepa od Baby i Przemek z Toyoty. Możecie pozdrawiać kogo chcecie. Oczywiście dołączymy do waszych pozdrowień piosenkę, a dla wszystkich wielkie, ale naprawdę wielkie, wielkie brawa. Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo. I już wyjaśniam, dlaczego tak naprawdę zapytałem o tą Mazdę. Otóż dziś mamy 13 dzień sierpnia, a w 1902 roku właśnie 13 sierpnia urodził się w Niemczech Felix Wankel, czyli ten, który skonstruował silnik Wankla, a silnik Wankla stosowała m.in. Mazda w modelach serii RX. No i wszystko się okazało super.

0: Mega innowacyjny projekt silnika spalinowego z tłokiem obrotowym, stworzony przez Gustawa Michała Różyckiego, Polaka oczywiście, natomiast no, istnieje podejrzenie, że ten Niemiec, który urodził się 13 sierpnia, czyli Felix Wankel, skopiował patent naszego polskiego wynalazcy. Brawa dla Filipa, naprawdę, za to, że o tym przypomniał. Właśnie. Czasem tak jest, prawda? Cudze chwalicie, swego nie znacie. O Wanklu słyszał każdy, kto się interesuje motoryzacją, a pomysł silnika Różyckiego, kto o tym pamięta? Filip pamiętał. 15 minęła, wracamy na mapy pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 19 stopni Celsjusza pokazują termometry w Zakopanem. Na Podhalu jest najchłodniej w dalszym ciągu, ale najcieplej w tym momencie 26 stopni i dwie kreseczki jeszcze w Słubicach. Tyle zapowiadali synoptycy. Na zachodzie Polski właśnie 26 stopni, więc maksimum osiągnięte. Może będzie cieplej. Po południu i wieczorem na zachodzie bezchmurnie. Piękna pogoda na zachodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie też małe i umiarkowane, więc też niezła pogoda. Dziś nic nam nie przeszkadza w jeździe, żadnych opadów, żadnych mrzawek synoptycy nie zapowiadają. Wiatr jest słaby, na południowym wschodzie może być umiarkowany, a wieje na ogół ze wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy, żagle tuż nad ziemią. O, proszę bardzo. Jaka mazurska, można powiedzieć, piosenka. Martyna Jakubowicz gra na gitarze, pięknie gra Andrzej Nowak, więc nie gadam, nie zagaduję tej solówki gitarowej. 2 minuty po godzinie 15. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: Już 10 minut po godzinie 15. Dzień dobry, ciepło, ciepło, coraz cieplej. W Szczecinie 28? Naprawdę? W Szczecinie 28? Aż sprawdzę. Jeżeli chodzi o Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pokazują w Szczecinie 25. No ale tak, rzeczywiście w samochodach może być, widać już 28 stopni Celsjusza w tym Szczecinie. Dajcie znać, jak tam droga do Poznania, bo właśnie ruszam. Magda z Audi pyta o drogę do Poznania ze Szczecina. Za chwileczkę, Magda, to sprawdzimy dla ciebie. Na razie mamy informacje za czwórki. Halo, halo.
1: Dzień dobry, uważajcie. Dzień dobry. Na A4 od Tarnowa w kierunku Krakowa. Najpierw koszą trawę, później aha, za węzłem Mościce, czyli Tarnów Zachód, stoi zepsuty bus. No, trzeba bardzo uważać, bo ruch w tamtą stronę jest bardzo duży. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy również, wyjeżdżamy na drogi, Emilia zabiera was w podróż. Czy będziemy stać? Będą utrudnienia? Przekonajcie się.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Tam był Poznań-Szczecin, prawda? Trasa także...
0: Nie, w drugą stronę.
3: A w Szczecin, drugą stronę, Szczecin-Poznań.
0: Żadnych utrudnień. S3, super.
3: Pięknie się jedzie, chociaż dobrze, bo parę kilometrów dalej na A6 akurat już przy węźle Szczecin-Podjuchy jest korek, ale tędy nie jedziecie, także na spokojnie do Poznania można jechać. Przed samym Poznaniem są tylko prace drogowe, ale tam bez korków. Natomiast jeżeli chodzi o wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, autostrada A4, właśnie mamy już potwierdzenie. Węzeł Gościsław do węzła Kostomłoty na 125 kilometrze w województwie dolnośląskim doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. Od godziny 14.30 te utrudnienia mają zakończyć się jeszcze właśnie w godzinie 15. Natomiast jeżeli chodzi o drogi krajowe, 20 w województwie pomorskim. Mamy korek między Żukowem i Kościerzyną w Babim Dole na 292 kilometrze. Była kolizja dwóch samochodów osobowych i nie ma możliwości przejazdu jednym pasem w kierunku Kościerzyny. To korek, który właśnie mamy też od 14.30 i drogowcy planują być jeszcze na drodze krajowej numer 20 do godziny 17. Jeżeli chodzi o dobre informacje, takie są z autostradowej jedynki między węzłem Piekary Śląskie a węzłem Pyżowice w Dobieszowicach na 8 kilometrze. Już została odblokowana droga w kierunku Łodzi, a to po wielu godzinach pracy naszych drogowców. Przypomnijmy, od 11 na miejscu właśnie działały służby po zderzeniu czterech samochodów osobowych. To był wypadek, ponieważ trzy osoby zostały ranne i przez tych kilka ostatnich godzin właśnie trasa w kierunku centrum Polski była zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy koncert życzeń. Słuchamy.
4: Jeszcze raz, Patryk z Koroli. Proszę, tylko przekażcie mojemu tacie, który za mną leci w stronę Krakowa, że będziemy zjeżdżać do łazienki. Maja musi. Dzięki, pozdrawiamy wszystkich kierowców i słuchaczy.
0: No to tata też chyba usłyszał. Ciekawe pozdrowienia. Natomiast Pepka z Bejbą w trasie na Mazury pozdrawiają z zatłoczonej Warszawy znajomych, którzy już na Mazurach bądź w trasie. Dla wszystkich pozdrowionych. Jedziemy.

0: 17 minut po godzinie 15. Mówiliśmy o silniku Wankla, mówiliśmy o modelach RX, Mazdy, spalinowych samochodach, a teraz będzie o elektrykach. W studiu PRK Polskiego Radia Kierowców Michał Baranowski, reprezentujący UTN Edenred. Dzień dobry, Michale, witam serdecznie. Michał się zna na samochodach elektrycznych jak, chciałem powiedzieć, jak nikt w Polsce, ale no, prawie jak nikt w Polsce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiali o takim czymś, bo oczywiście samochody elektryczne próbują zyskać sympatię klientów i kierowców różnymi rzeczami. Cicho jeżdżą, mają duży moment obrotowy, szybko przyspieszają.
1: Są tanie w eksploatacji.
0: Są tanie w eksploatacji, a teraz dokłada jeszcze coś takiego samochód elektryczny jak plug and charge. Co to takiego?
1: Plug and charge to jest taki sposób, najprościej mówiąc, ładowania, że podłączamy samochód do ładowarki.
0: I
1: to wszystko. Rozpoczyna się ładowanie samo, kończy się samo i same są zbierane opłaty. Czyli płatność jest automatyczna.
0: To niebezpieczne może być.
1: Nie, dlatego że ten samochód się identyfikuje swoim jednoznacznym, przedstawia się jednoznacznie identyfikatorem, czyli nie ma pomyłki. Jeżeli zdefiniujemy sobie kontrakt, bo tak się mówi w plug and charge, czyli podepniemy metody płatności, na dzisiaj to są karty flotowe, to ten samochód zostanie zidentyfikowany automatycznie i ta płatność zostanie, ta karta zostanie obciążona tą płatnością, czy ten rachunek zostanie obciążony tą płatnością automatycznie. Nie ma możliwości podłączenia innego samochodu.
0: Rozumiem, tylko że po co w takim razie jeszcze takie, powiedzmy, ułatwienie, skoro... Jeszcze większa wygoda.
1: Wyobraź sobie, że nie musisz używać ani karty RFID, ani aplikacji. Podjeżdżasz, podłączasz wtyczkę do samochodu i zapominasz o całym procesie. I dopóki się auto nie naładuje, albo ty nie odepniesz się od ładowarki, to ta czynność dzieje się sama, można powiedzieć, bez twojej ingerencji.
0: Czyli w ten sposób samochody elektryczne próbują zwiększyć przewagę nad samochodami spalinowymi, bo samochód spalinowy trzeba zatankować i pójść do kasy zapłacić, tak?
1: Tak, tutaj...
0: ale są też takie programy prawdopodobnie w samochodach spalinowych, które przedsiębiorcom pozwalają nie płacić, tylko po prostu zatankować i pojechać, czy nie?
1: Jak słusznie zauważyłeś, znam się na samochodach elektrycznych.
0: No dobrze, plug and charge to jest pewna funkcjonalność niektórych modeli samochodów, czy wiele samochodów to potrafi?
1: Wiele samochodów to potrafi, ale faktycznie jest to funkcjonalność i samochodu elektrycznego, i sieci stacji ładowania, i samej ładowarki. Czyli tutaj musimy mieć taki komplet, który spowoduje, że to będzie działać.
0: Wiedziałem, że jest jakieś ale. W takim razie zacznijmy od sieci ładowania, no bo tak naprawdę im więcej sieci ładowania potrafi tak działać, że samochód podjeżdża, podłącza się i sam się ładuje i nie musimy się o nic martwić, tym lepiej. Ile takich sieci w Polsce jest?
1: To zacznijmy alfabetycznie. EcoN, Ionity i PowerDot. To są
0: czyli trzy. Ale na szczęście dosyć duże, bo te pod Biedronką to potrafią.
1: Tak, to potrafią. Ale są takie plany, że tych graczy, którzy

0: obsługują plug and charge w rozumieniu sieci, będzie coraz więcej.
1: Ale to jest kwestia software'u, czy też hardware'u, to znaczy urządzeń, ładowarek, samych ładowarek, czy tylko software należy nowy wgrać i już ta ładowarka będzie to potrafiła?
0: Bardziej niż software, oczywiście software też, czyli ładowarka musi potrafić to zrobić, natomiast są to też umowy między stronami, które takie kontrakty gwarantują.
1: Rozumiem.
0: Czyli i funkcjonalność biznesowa, i funkcjonalność technologiczna.
1: Rozumiem, czyli pojawia się pośrednik, domyślam się.
0: Pojawia się pośrednik, tak.
1: Jak
0: w każdym przypadku, bo dostawców usług ładowania może być wielu na jednej stacji ładowania.
1: Tak, ale czy w takim razie ten plug and charge nie będzie jednak droższym rozwiązaniem niż ta karta, którą przykładamy do ładowarki?
0: Najczęściej nie. Najczęściej są to ceny, które są ustalone i one są
1: atrakcyjne.
0: Dyplomata
1: urodzony, jak słyszycie, Michał Baranowski. Najczęściej nie, ale zdarzają się takie, takie momenty, w których może być drożej?
0: Może się zdarzyć taki przypadek. Jak mieliśmy ostatnio promocję, czy taką okazjonalną cenę, 1 grosz za kilowatogodzinę w momencie, kiedy była nadprodukcja i były ceny ujemne i wtedy jeden z operatorów zdecydował się obniżyć cenę. W kontrakcie plug and charge ta cena jest póki co stała, więc opłacało się wyłączyć ten kontrakt po to, żeby załadować się za grosz.
1: Czyli ale można wyłączyć
0: można,
1: na chwilę
0: ale
1: potem znowu włączyć.
0: Tak, ale ci najwięksi operatorzy i najwięksi dostawcy usług ładowania pracują nad tym, żeby również obsługiwać ceny dynamiczne, więc w przyszłości ten problem nie będzie istniał.
1: Jeżeli macie jakieś pytania, jak to działa, jak to włączyć, jesteście posiadaczami, użytkownikami samochodów elektrycznych, chcecie mieć jeszcze mniej zachodu z ładowaniem samochodu elektrycznego, to zapraszam do aplikacji. Możecie zadawać pytania, Michał Baranowski na pewno na wszystkie odpowie. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości, jak wolicie. Przypominam, Michał Baranowski z UTA Edenred jest z nami w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Wiecie, co fajnego jest w samochodach elektrycznych? Pisze Robert z Wito. Nie używa się żadnych ładowarek z miasta, tylko tankuje się z fotowoltaiki, jeździ w kółko domu i wszystko super. Spełnia się taki samochód elektryczny dla żony, żeby pojechała do przedszkola i zrobiła zakupy. No nie tylko dla żony, dla męża też się przyda. Może zrobić też zakupy, pojechać do pracy, z pracy. A na przykład nasz gość Michał Baranowski zrobił ile? 4900? Ostatnio elektrykiem zrobiłeś? Po polskich drogach?
1: 4900 po europejskich drogach.
0: Po europejskich
1: drogach. W tydzień. W 8 dni.
0: Dało radę?
1: Spokojnie.
0: No, widzicie. Więc nie tylko w koło komina, jak to mówią. 15.30 już za chwileczkę. Emilia wyjeżdża z wami na drogi, natomiast my wracamy do samochodu, do rozmowy na temat Plug and Charge za parę minut.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No to może ja zacznę, co się dzieje koło tego naszego komina, a jesteśmy w Warszawie akurat w PRK, a tutaj naprawdę sporo się dzieje. Ekspresowa ósemka od mostu generała Grota Roweckiego do blizny Łaszczyńskiego. Mamy korek głównie właśnie w kierunku

0: Łodzi, chociaż w drugą stronę jest też przewężona ekspresowa ósemka, to w drodze do Białegostoku. No i też dalej, jeżeli wyjeżdżacie z Warszawy na łącznicy, a dokładniej na węźle Konotopa w kierunku Łodzi dalej, no to na autostradzie A2 mamy naprawdę spore utrudnienia. Tam korek ma już ponad 4 km, ale też dalej są spowolnienia i na mapach widzimy, że jest zdarzenie drogowe. To nie wszystko, bo ekspresowa dwójka także nam się dość mocno korkuje od węzła Opacz i to akurat teraz w kierunku Siedlec. Jeżeli chodzi o Warszawę, to jeżeli do niej, z niej wyjeżdżacie i próbujecie dostać się do Radomia, na przykład ekspresową siódemką, to przed Białobrzegami cały czas zwalniacie. Tam korek ma ponad, już mówię, ile? Ponad 5 km, a podobna sytuacja jest na wysokości Garwolina, to S17 i trasa w kierunku Lublina. Ale też mamy wiadomości od służb. Pojawiła się aktualizacja ekspresowej szóstki między węzłem Borkowice a węzłem Ustronie Morskie. W województwie zachodniopomorskim na 102 kilometrze palił się samochód ciężarowy. Zablokowana jest trasa w kierunku Szczecina. To nie wszystko. Jeszcze S6 to inny odcinek, a nie, przepraszam, autostradowa szóstka to Szczecin Podjuchy do węzła Szczecin-Dąbie na 21 kilometrze. Akurat już zakończyły się prace służb. Zablokowany był pas do Świnoujścia po zderzeniu czterech samochodów osobowych. Na miejscu od 13.30 działały też służby ratunkowe, ponieważ jedna osoba została ranna, ale teraz już autostradową szóstką można jechać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to wracamy do rozmowy. Przypominam, Michał Baranowski z UTA Eden Red jest z nami. My rozmawiamy o plug and charge, takiej możliwości, którą mają niektóre samochody elektryczne, niektóre stacje ładowania, niektóre sieci, ale jak to się wszystko połączy, to możecie tak naprawdę podjechać pod stację ładowania, włączyć kabel. Sam nie podaję kabla.
1: Sam jeszcze
0: tam
1: nie.
0: Nie. No w każdym razie kolejne usprawnienie do przemyśleń.
1: Do przerobienia.
0: Tak, dokładnie. W każdym razie możecie nie przykładać żadnej karty, nie, ani płatniczej, ani tej z samochodu. I po prostu ładujecie, potem odjeżdżacie. Czy wszystkie samochody? Pewnie nie. Tak jak nie wszystkie sieci ładowania posiadają taką możliwość.
1: Tak, większość samochodów europejskich, w zasadzie teraz już każdy nowy model to posiada, czyli wszystkie samochody niemieckie, większość samochodów, czy wszystkie samochody francuskie, te samochody, tak. Marki premium też. Samochód nawet Lucid się pojawił tutaj na liście, czyli samochody amerykańskie. Też.
0: Tesla amerykańskie ma, na pewno?
1: Tesla, amerykańskie na pewno. Tesla ma własny standard, więc tutaj tego nie obsługuje. Natomiast chińskie samochody jeszcze nie.
0: Tesla coś takiego jak plug and charge ma w sobie,
1: siebie,
0: prawda?
1: Ma, tak.
0: I nie trzeba tego w ogóle instalować. Jak podjeżdżasz samochodem marki Tesla, no to on sam wie, jaki to samochód, tak?
1: Sam wie.
0: Tak. On sam wie. No, jak się okazuje, europejskie modele, koreańskie modele,
1: też, właśnie,
0: japońskie też?
1: Japońskie też.
0: A chińskie?
1: Chińskie jeszcze nie. Jeszcze
0: o,
1: nie.
0: Proszę bardzo.
1: Ale na liście na przykład taki ewenement, czy ciekawy pojazd, to jest dostawczy Ford Transit. Więc nawet samochody dostawcze z samochodów, czy z pojazdów użytkowych, to na przykład autobusy miejskie MAN-a też mają. I samochody ciężarowe Scania są w trakcie certyfikacji.
0: Tego plug and charge.
1: Tego plug and charge.
0: A propos plug and charge, nasz słuchacz. Halo, halo.
2: Dzień dobry. Korzystam z samochodu elektrycznego od listopada i w zasadzie te plug and charge nie jest bardzo wygodne, natomiast wystarczyłoby, żeby każda stacja ładowania miała terminal płatniczy, że przykłada się kartę i rozpoczyna się proces płatności. Najbardziej wkurzające jest, że gdzieś po trasie trzeba pobrać specjalne aplikacje, bo tylko z aplikacji można się załadować i potem dokonać płatności, logowania, rejestrację. A przecież sprawa terminalu jest dużo, dużo prostsza i bez w zasadzie kombinowania software'owo, hardware'owo, kwestia tylko ładowarki. Pozdrawiam, Marcin z Tesli.
0: Ja się zgadzam z Marcinem z Tesli. Jakby przy każdej ładowarce był terminal, który przyjmuje normalne karty i podjeżdżamy, ładujemy, płacimy, odjeżdżamy, a nie jakieś aplikacje różne. Różni operatorzy to rozwiązują, jedni blokują 300 zł na koncie, potem oddają te pieniądze, jak się nie naładujesz za 300 zł i tak dalej, i tak dalej.
1: Tylko terminale kart płatniczych, to reguluje rozporządzenie AFIR, które weszło w zeszłym
0: dokładnie
1: roku.
0: Dokładnie, ma być tak.
1: I teraz tak, przy wszystkich stacjach o mocy powyżej 50 kW już jest to obligatoryjne, czyli te terminale pojawiają się.
0: Są czy,
1: pojawiają
0: czy
1: się.
0: Będą?
1: Nie, pojawiają. Są. Znaczy jak oddajesz do użytku stację o mocy
0: to
1: 50
0: kW, musi być. A jak już oddana jest,
1: jak jest oddana, to przy stacjach, które są przy sieci dróg TEN-T, mają zostać uzupełnione bodajże do końca tego roku. Więc wszystkie nowe będą miały i faktycznie jest to trochę inne rozwiązanie. Natomiast plug and charge mimo wszystko będzie szybszy o jakieś 2 minuty pewnie, a przy szybkich stacjach ładowania i samochodach, które się potrafią szybko ładować, jest to oszczędność czasu. Ale jeszcze plug and charge oprócz wygody od strony użytkownika, tego nie powiedzieliśmy, to jest bardzo wygodna technologia i bardzo bezpieczna, zwłaszcza dla samochodów flotowych, bo tam już nie ma wątpliwości, czy to jest ten samochód, czy inny. On po prostu się identyfikuje sam i wtedy, jeżeli auta jeżdżą we flocie, no to osoba odpowiedzialna za zarządzanie taką flotą dostaje, ma pewność, że ładuje się ten samochód, który powinien się ładować, nie żaden inny.
0: No i dla kierowcy to jest wygodne, bo nie musi, nie zgubi żadnej karty, prawda, podjeżdża,
1: ale wyobraź sobie nawet
0: ładuje
1: taki samochód,
0: ale zaraz,
1: pulkar, wiesz, który jeździ pulowo, czyli tak jak wy macie w Polskim Radiu, samochody które elektryczne, które jeżdżą po Warszawie i jeżdżą nimi reporterzy i byłaby ładowarka z plug and charge, to żadnej karty, samochód odstawia, kierowca odstawia samochód, podłącza, ładuje się sam.
0: Rozumiem, ale wiesz, wychwyciłem pewną nieścisłość, Michale, mianowicie jeżeli chodzi o samochody flotowe, to na przykład są samochody, którymi poruszają się kurierzy. A jak powiedziałeś, jedyny model, który posiada plug and charge, to jeden dostawczak e-Transit.
1: Tak.
0: Pozostałe
1: to jest,
0: nie.
1: To jest wyzwanie dla producentów.

0: z innych marek.
1: Rozumiem, czyli tak naprawdę Plug & Charge to taka grupa nacisku na producentów, na sieci, żeby to uruchomić, żeby było wygodniej.
0: A może, wiesz, kiedyś to będzie taki parametr, że kierowca, który będzie szukał dla siebie samochodu elektrycznego, powie tak, muszę mieć to w opcji, jak kiedyś chcieliśmy mieć klimatyzację, potem jeszcze jakieś inne udogodnienia, to teraz ten Plug & Charge wejdzie jako taka cecha, która jest pożądana.
1: No ale ona jest. Mamy przed sobą, dzięki twojej uprzejmości, oczywiście listę samochodów, które posiadają taką możliwość i tak naprawdę no, większość samochodów elektrycznych spotykanych na polskich drogach ma taką możliwość poza elektrykami z Chin. Tak? Natomiast jak powiedziałeś, tylko 3 sieci ładowania to umożliwiają, więc być może na przykład niektórzy użytkownicy samochodów elektrycznych nie będą chcieli tego aktywować, skoro tylko 3 sieci posiadają możliwość.
0: Pewnie tak, to może być dzisiaj pewna przeszkoda, natomiast na pewno popularność tego rozwiązania będzie bardzo szybko rosła, no bo no, ma tak naprawdę same zalety.
1: No i o 2 minuty, jak słyszeliście, możemy zaoszczędzić. Kolejny plus dla samochodów elektrycznych. Już nie 11 minut czy 15 spędzamy przy ładowarce, tylko 13. Albo 9.
0: Ładowałem ostatnio się samochodem, który w piku, czyli w tym momencie szczytowym potrafi obsłużyć moc 540 kW. Nie udało się nam takiej mocy uzyskać.
1: No bo nie ma takich ładowarek.
0: Jedna w Polsce jest, 540.
1: Specjalnie tam pojechałeś?
0: Specjalnie tam pojechałem, ale udało nam się uzyskać moc 470 kW w tym piku. No to już jest bardzo szybko. Faktycznie ładowanie trwało kilka minut. Baterii 110. Także
1: a jeszcze raz powiedz mi, ile ten pik trwał?
0: No nie trwał krótko. Myślę, że trwał około minuty, natomiast to już jest ogromna ilość energii w tą minutę.
1: No dobrze, to zostawiam was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, z własnymi przemyśleniami na temat samochodów elektrycznych. Powiedzieliśmy o Plug & Charge, takiej możliwości, którą wiele samochodów europejskich, azjatyckich, koreańskich i japońskich, bez chińskich posiada. Trzy sieci ładowania w Polsce też posiadają możliwość Plug & Charge, a gościem w wysokich obrotach był Michał Baranowski z UTA Edenred.
0: Dziękuję bardzo.
2: Mam

0: Co się dzieje na polskich drogach na 10 minut przed godziną 16? O tym teraz Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy dobre informacje z drogi krajowej nr 20, Żukowo-Kościerzyna, miejscowość Babidu, czyli województwo pomorskie. Tam na 292 kilometrze odblokowany został przejazd w kierunku Kościerzyny. Jeżeli chodzi właśnie o ten odcinek drogi krajowej, to tam po godzinie 14 zdarzyły się dwa samochody osobowe i do godziny 15.30 był zablokowany odcinek w kierunku Żukowa i Kościerzyny. Jeżeli chodzi o ekspresową szóstkę, to między Borkowicami i Ustroniem Morskim w Kukini na 102 kilometrze palił się samochód ciężarowy. Na miejscu oczywiście działają służby, policja, straż pożarna i jeżeli chodzi o blokadę, to nie ma możliwości cały czas przejazdu w kierunku Szczecina. Ale też jeżeli chodzi o S6, to mamy drugie zdarzenie między węzłem Gdańsk Południe i węzłem Rusocin w Juszkowie. I akurat to 347 kilometr. Tam zdarzyły się

0: dwa samochody ciężarowe i niemożliwy jest jeszcze od godziny 11 do prawdopodobnie godziny 16 przejazd w kierunku Łodzi. Dosłownie kilka sekund temu nawet pojawiła się informacja z drogi krajowej nr 78, województwo świętokrzyskie, Jędrzejów, Chmielnik, miejscowość Kije i właśnie trasa w kierunku Chmielnika na 217 km. Jest kolejna kolizja, akurat tam to dwa samochody osobowe, które stoją na drodze krajowej nr 78 i blokują przejazd. Policja jest na miejscu i akurat kieruje Was jednym pasem naprzemiennie. To nie wszystko, bo mamy też wiadomość od Was.
1: Droga ekspresowa S3, 299 km, tuż przed zjazdem na A4. Auto stoi na pasie awaryjnym, trochę wystaje na prawy skrajny pas. Tam turyści złapali kapcia i czekają, aż przyjedzie, podejrzewam, serwis i im to wymienią. Także 299 km S3 przed zjazdem na A4. Także miłego, spokojnego dzionka. Pozdrawiam serdecznie, Puchaty, Skania.
0: Również pozdrawiamy i czekamy na kolejne Wasze wiadomości. 22 513 11 11. Dostępna jest oczywiście, jak zawsze, nasza aplikacja mobilna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i mamy Eurojazdę na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w wysokich obrotach. W trakcie Eurojazdy robimy dużo kilometrów. Dziś sporo zrobimy tych kilometrów. Przypominam, że jeżeli chodzi o Eurojazdę, to można po godzinie 17 wygrać 300 zł, na przykład na paliwo, coraz droższe. No w każdym razie jest, będzie CPN, nowy pakiet CPN wejdzie w życie, niższy VAT, z akcyzą rząd nie kombinuje. Szczegóły już niedługo na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. W każdym razie, niezależnie od tego, na co wydacie, to wydacie 300 zł, oczywiście, które zdobędziecie po godzinie 17, jest taka szansa. A żeby to zrobić, to trzeba policzyć, ile kilometrów przejedziemy dzisiaj.
2: Konkurs.
3: Ruszamy dziś z Berlina, pojeździmy sobie trochę po Niemczech, jedziemy z Berlina do Hamburga. Sprawdźcie, ile to kilometrów, zapamiętajcie tę liczbę kilometrów, a my potem dodamy jeszcze jedną trasę i policzycie, ile przejedziemy dziś kilometrów w Eurojeździe. Kto trafnie policzy, zgłosi się, wygra 300 zł.

Już za chwileczkę, już za momencik będzie godzina 16. Rozgrzejmy sobie szare komórki. Przed godziną 16 jeszcze pograjmy w samochody. Właściwie trzeba będzie odgadnąć, o jaki samochód chodzi. Już nie na podstawie odgłosów silnika, tylko na podstawie skojarzenia. Uwaga, uwaga, zdanie podpowiadające brzmi tak. Jakby zamiast drugiej Wiktorii w nazwie tej marki było N, to tym samochodem nie jeździłoby się zbyt szybko. Jakby zamiast drugiej Wiktorii w nazwie tej marki było N, to tym samochodem nie jeździłoby się zbyt szybko. Tak brzmi podpowiedź. O jaką markę dziś

Dzisiaj nie o model, o markę, całą markę samochodu chodzi. Jeżeli wiecie, już wpadliście na to, no to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki.

0: 20 pokazują termometry, ale na przykład na zachodzie w Słubicach 26,2 kreseczki. Tyle zapowiadali na dzień dzisiejszy synoptycy. Upały wrócą, ale jeszcze nie dziś. Po południu i wieczorem na zachodzie bezchmurne niebo, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Nigdzie nie będzie opadów, zdaniem specjalistów od pogody. Wiatr jest słaby, choć na południowym wschodzie może być okresami umiarkowany. Wieje ze wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy po godzinie 16. Możecie oczywiście pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, o jaki samochód tym razem chodzi. Jakby zamiast drugiej Wiktorii w nazwie tej marki było N, to tym samochodem nie jeździłoby się zbyt szybko.

Jakby drugiej Wiktorii, zamiast tej drugiej Wiktorii w nazwie tej marki było N, to tym samochodem nie jeździłoby się zbyt szybko. Tak brzmi zadanie. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe z prawidłową odpowiedzią. Trzymam oczywiście kciuki, za chwileczkę do tego wracamy, ale wcześniej wrócimy na polskie drogi, oczywiście z informacjami.

0: Od najbliższego poniedziałku wraca rządowy program CPN i ceny paliw będą niższe dzięki obniżce podatku VAT. Paliwo ma być tańsze o mniej więcej, jak prognozują eksperci, złotówkę na litrze będzie niżej. Do 30 sierpnia to na pewno będzie trwała ta obniżka, a co potem to się zobaczy. Oczywiście będziemy informować o tym na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Przypominamy, że wygaszony z końcem czerwca program CPN sprawił, że po wzroście światowych cen paliw w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie ceny na polskich stacjach były jednymi z najniższych w Europie. Czy tak będzie tym razem? No tym razem tylko VAT, a nie akcyza idzie w dół. No niemniej jednak złotówka na litrze też się liczy. Od najbliższego poniedziałku, przypominam, wraca rządowy program CPR, a my teraz wracamy na drogi.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Pojawiło się kilka nowych informacji. Wszystkie z tras ekspresowych, dwie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i jedna od Was.
3: Ostrzeżenie dla wszystkich poruszających się drogą ekspresową S7. Z Warszawy w kierunku Radomia bardzo duże korki już na wysokości Białobrzegów. W samym mieście Białobrzegi również bardzo ciasno, ponieważ pojazdy objeżdżają korek i jadą przez...

0: miasto. Co jest przyczyną? Remont nawierzchni i tak naprawdę ten korek jest w dwóch kierunkach, ponieważ także w stronę Warszawy występują utrudnienia ze względu na remont. Także ostrożnie i uważajcie na siebie.
1: Dziękujemy bardzo. I to nie wszystko, tak jak mówiłam. Jeszcze mamy tutaj S5 i ekspresową dwójkę, a jeżeli chodzi o województwo wielkopolskie, to właśnie na S5 między węzłem Konarzewo i węzłem Poznań Zachód. Na drugim kilometrze zepsuła się ciężarówka, zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. A S2 to Mazowsze. Od węzła Aleja Krakowska do węzła Warszawa Lotnisko, czyli właśnie w samej stolicy. Tam jest kolizja dwóch samochodów osobowych i zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Terespola. I jeszcze jedna informacja, akurat już nie z ekspresówki, też dosłownie sprzed chwili. Droga krajowa nr 94, Środa Śląska do Wrocławia. W miejscowości Źródła na odcinku w kierunku Wrocławia, województwo dolnośląskie, tam zderzyło się aż 5 samochodów osobowych. Jak wiemy, już w tym momencie jedna osoba jest ranna, dlatego na miejscu działają także służby ratunkowe. Jeżeli chodzi o przejazd, to jechać możecie, ale policja kieruje was jednym pasem naprzemiennie. Te utrudnienia powinny zakończyć się po godzinie 17.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
3: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
4: To była reklama.
5: A kierowcy już komentują powrót programu Ceny Paliwa Niżej, czyli CPN, który zacznie, przypominam, działać od poniedziałku. Mówią, że obniżka kosztów paliwa złotówkę za litr to jest dobra informacja. No nie rozwiązuje jednak problemu, jakim są ceny paliw powyżej 7 zł.
6: Jeszcze nie słyszałam, ale powiem tak, jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
7: Nie rozwiąże to w ogóle żadnego problemu w naszej gospodarce, ani w naszym życiu prywatnym, bo to tylko jest czasowe.
8: Może być, jeśli to zda egzamin.
5: A w ramach nowych regulacji maksymalne ceny paliw na stacjach będą ponownie ustalone przez ministra energii. CPN 2 ma obowiązywać się na razie do 31 sierpnia. Przypominam, od najbliższego poniedziałku ten CPN wchodzi w życie.

0: Mówi się, że dzisiejsze samochody to tak naprawdę nie mechanika, już ta mechanika nie bardzo się liczy, ale tak naprawdę to komputery na kółkach. Czy rzeczywiście? No chyba tak. Skoro samochód można zaktualizować przez internet i dostajemy nowe funkcje, ewentualnie ulepszony software w samochodzie, jeżeli się sam zaktualizuje przez internet. Niektóre samochody to potrafią, niektóre nie. Niektórych samochodów producenci udostępniają takie aktualizacje, innych nie. Dlaczego tak się dzieje? Ze mną Norbert Cała i z wami też dziennikarz motoryzacyjny i technologiczny techlow.pl. Dzień dobry Norbercie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Zawsze miło u ciebie gościć.
0: I miło ciebie gościć zawsze. Norbercie, czy zgadzasz się z tym takim no, dosyć ogólnym stwierdzeniem, że dzisiejsze samochody to komputery na kółkach?
1: Zdecydowanie tak i w ogóle jest taki nawet skrót, czyli SDV, czyli Software Defined Vehicle, czyli samochody definiowane przez software. I faktycznie bardzo wiele współczesnych samochodów to są

0: takie samochody, w których software gra tą pierwszą rolę. Dokładnie tak.
1: No właśnie, tak się zastanawiam, czy to dobrze, czy to źle, bo dawniej tak naprawdę to prowadzenie samochodu, wiesz, jak on wchodzi w zakręty, te takie cechy dla kierowcy były im istotne. Teraz kierowcy zwracają, jak mówisz, uwagę na software, czy on jest przyjazny, czy on jest intuicyjny, czy od razu, jak wchodzimy do samochodu, dobrze się czujemy z tym softwarem, z tym oprogramowaniem samochodu, czy nie. Niektóre firmy umożliwiają upgrade tego software, z tych software'owych różnych aplikacji poprzez internet, inne nie. Czy to jest, czy to zależy od tego, czy samochód jest premium, czy nie? Czy nie od tego?
0: Zupełnie nie od tego. To zależy od tego, jak samochód został zaprojektowany. Jeżeli samochód jest samochodem nowoczesnym, projektowanym od zera w takich nowoczesnych czasach, no to tutaj wszyscy producenci, chcąc sobie też ułatwić życie, serwisowi ułatwić życie, projektują ten samochód tak, żeby on faktycznie mógł być upgrade'owany, mógł być sprawdzany, diagnozowany zdalnie. I niestety te starsze samochody projektowane jakiś czas temu, na jakichś starszych platformach, one jeszcze nie do końca są do tego dostosowane, więc to nie absolutnie nie znaczy, czy to samochód premium, czy to nie samochód premium, tylko czy to samochód na jakiejś nowoczesnej platformie, czy na trochę starszej platformie, dostosowywany do współczesnych czasów. Bo mamy w tej chwili na ulicach samochody, które są na bardzo nowoczesnych platformach, samochody, które są wyprodukowane właśnie niedawno i są bardzo współczesne, bardzo nowoczesne, nieważne, czy to elektryczne, czy to spalinowe, czy hybrydowe, a mamy jednocześnie samochody, które znowu mogą być elektryczne, mogą być spalinowe, mogą być hybrydowe, ale są na jakichś starszych platformach i mamy tam taki luk technologiczny w tamtych samochodach i tam faktycznie samochodów nie da się upgrade'ować zdalnie, bo to urządzenie nie było do tego dostosowane, bo te komponenty, sterowniki po prostu nie miały takiej możliwości. A współczesne samochody, nieważne czy premium, czy nie premium, już praktycznie wszystkie są samochodami, które można upgrade'ować w bardzo poważnym stopniu.
1: No właśnie, w bardzo poważnym stopniu. Czy to nie jest tak, że to nie jest żadna dobra cecha, to upgrade'owanie zdalne, tylko konieczność, którą zapewniają sobie producenci, bo wiadomo, że oprogramowanie ma luki, bugi, błędy i tak naprawdę, żeby wyeliminować te błędy i żeby samochód nie stanął dęba na przykład w trakcie jazdy albo nie zrobił jakiegoś głupiego manewru, niezależnie od kierowcy, to po to ten software się upgrade'uje zdalnie?
0: Po to też, ale też nawet jeszcze bardziej można pójść dalej, na przykład po to, żeby nikt tego samochodu zdalnie nie przejął.
1: No właśnie.
0: Zdalnie, po prostu kiedy ty sobie jedziesz samochodem, jesteś szczęśliwy, zadowolony, jesteś dodatkowo politykiem i jest jarmark, zbliża się Boże Narodzeniowe w Niemczech i żeby ktoś się tego samochodu nie przejął, nie wjechał w ten jarmark. Mhm. Po prostu. Dokładnie, cyberbezpieczeństwo samochodów to jest bardzo, bardzo ważna cecha. I faktycznie odkąd te samochody stały się tymi SDV, czyli właśnie samochodami definiowanymi przez software, no istnieje konieczność łatania tych luk, dokładnie tak samo jak w waszym telefonie, którego używacie, albo w waszym komputerze, którego używacie. Po prostu oprogramowanie może mieć luki i każdy odpowiedzialny producent robi wszystko, żeby mógł te luki łatać zdalnie, bez konieczności wizyty człowieka w serwisie.
1: Norbert Cała, dziennikarz motoryzacyjny i technologiczny techlof.pl, czyli potwierdził jeszcze raz Norbert zdanie, że dzisiejszy samochód to tak naprawdę komputer, a nie mechanika.

0: Paliwo. No też paliwo, ale gaz nie będzie tańszy od poniedziałku. To dotyczy benzyn i oczywiście oleju napędowego. Wypadek na autostradzie A1 w kierunku Gdańska za zjazdem na Włocławek Zachód. Ewa informuje o tym w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Dziękuję Ewo za informację. Jak widzicie coś na swojej drodze, dawajcie znać poprzez aplikację. Możecie napisać, możecie nagrać. Możecie również wykręcić numer 22 513 11 11, a my ze swej strony co 20 minut wracamy. Emilia wraca co 20 minut. Minut robi kroki, oczywiście z jednego studia do drugiego studia.
1: W tej i z powrotem, no i w właśnie. Tej i z powrotem. I tak co 20 minut.
0: No tak powiedziałem właśnie. I teraz wam przedstawimy obecną sytuację na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To tutaj rzeczywiście chyba na tapet idzie autostrada A1, bo już o tym mówił Robert, że jest informacja od słuchaczki, tak? I jeszcze jedna wiadomość od słuchacza.
3: Witam, autostrada A1 w stronę Gdańska. Zaraz za zjazdem na Włocławek jest zablokowana. Świeża sprawa, świeżo dopiero się wydarzył wypadek. Będzie to długo stało. Trzeba jest uciekać na starą drogę. Na starą drogę, żeby objechać przez Włocławek i wyjechać z powrotem na jedynkę.
1: Czyli to ta sama informacja.
0: Tak jest.
1: Dokładnie. Ale też mamy potwierdzenie już od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że tam zdarzyły się 3 samochody. I zablokowana jest właśnie trasa w kierunku Gdańska. Utrudnienia potrwają do godziny 19.30. Jeżeli chodzi o S5, pojawiła nam się informacja z województwa wielkopolskiego. Konarzewo, węzeł Poznań Zachód. Na drugim kilometrze zepsuła się ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Ale także drogi krajowe są na mapach i tam rzeczywiście są spore utrudnienia. Droga krajowa numer 55 Sztum-Grudziądz w miejscowości Kwidzyn na 61 kilometrze. No niestety doszło do potrącenia pieszego, jak się okazuje, przez samochód osobowy. Ta jedna osoba prawdopodobnie jest ranna. Tak podaje tutaj taką informację podaje Generalna Dyrekcja. Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach i to dosłownie informacja sprzed chwili. Tamte utrudnienia powinny być do godziny 17, także czekamy, aż Krajowa 55 się rozluźni. A jeżeli wy macie informacje, to jeszcze raz powtarzamy numer telefonu 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy do samochodu. Jakiego samochodu? Jakby zamiast drugiej Wiktorii w nazwie tej marki było N, to tym samochodem nie jeździłoby się zbyt szybko. Proste, łatwe zadanie, jak się okazuje, bo żadnej błędnej odpowiedzi. Same dobre. O jaki samochód chodzi?
4: Hej, hej, witajcie.
0: Witamy.
4: Tu Aga i Przem z Galaxii. No to oczywiście by było Volvo, jakby zamiast drugiego V wstawić N, będzie wolno. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się.
0: Trzymamy się, dziękujemy. Piękna odpowiedź. Czy to Volvo? Pytają Adam i Renia z Santa Fe i już wiedzą, że to chodzi o Volvo. Volvo, wolno, Aneta, tak napisała Stefan Stiguana, wiedział Andrzej z Czczewa, bezbłędna odpowiedź. Ola i Paweł z Pożoga, Radek, Mariusz z Golfa, Kazimierz, Justyna z Kii, kto jeszcze?
5: Cześć. Cześć. Myślę, że tu chodzi o Volvo, bo jeździłoby się nim wolno.
0: Tak.
5: Poprawiam, Przemek.
0: Oczywiście, że tak. Kazimierz też wiedział. Ola, Krzysiek 888, Iza, czytam wasze wpisy i sprawdzam, czy same dobre odpowiedzi. Oczywiście same dobre. Adam z Meśka też wiedział, Andrzej z Mowano, Andrew z Rybnika, Kanapon 74, kto jeszcze?
6: Prawie odpowiedzi to chyba chodzi o Volvo, czyli wolno. Pozdrawiam Sylwię.
0: Na pewno, Sylwio, a nie chyba chodzi o wolno. Oczywiście, że chodzi o Volvo, które by jeździło wolno, gdyby to N było zamiast V. Kto jeszcze wiedział?
7: Cześć, PRK.
0: Cześć.
7: W sprawie zagadki oczywiście odpowiedź to jest Volvo. Volvo, czyli wolno. Pozdrawiam serdecznie, Piotrek.
0: Pozdrawiam, Piotrku. Robert z T6, Volvo, wykrzyczeli Marcin i Max i dobrze odpowiedzieli w aplikacji. Majo z Włocławka, Fufon z Kozienic, Remigiusz, kto jeszcze?
8: Witam. Myślę, że w konkursie słownym chodzi o Volvo, moją ukochaną markę Volvo. Pozdrawiam, jedźmy wolno.
0: Włóczyki. Włóczyki, jedziemy wolno i bezpiecznie, jak się domyślam. Remigiusz z Byszek, oczywiście Volvo. Bartek z Wrocławia też wiedział, kto jeszcze?
9: Hej, tu Ola z Kaptura. Rozwiązanie zagadki chodzi o Volvo. Pozdrawiam.
0: Tak. Tak, Olu, chodzi o Volvo oczywiście. Kto był najszybszy? Michał, już wam mówię, Michał był najszybszy spośród tych, którzy pisali, a ktoś spośród tych, którzy nagrywali?
10: Chodzi oczywiście o Volvo, pozdrawiam, Krzysiek z Tiguana.
0: Krzysiek z Tiguana, dobrze zrozumiałem? Mam nadzieję, że tak. Krzysiek z Tiguana i Michał, możecie pozwolić.

Pozdrawiać kogo chcecie, oczywiście wykorzystując aplikację, nagrajcie albo napiszcie pozdrowienia, dodamy piosenkę dla waszych najbliższych. Brawa, fanfary dla wszystkich, którzy wiedzieli. Dlaczego o Volvo dziś spytałem? Ano dlatego, że 13 sierpnia, czyli dziś mamy rocznicę, w 1959 roku w szwedzkim salonie marki Volvo klientom oficjalnie zaprezentowano pierwszy samochód wyposażony fabrycznie w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa. Domyślacie się, jaki to samochód był w tym salonie marki Volvo.

0: Za 20 minut będzie godzina 17. Cały czas jedziemy. Eurojazda trwa. Przypominam, z Berlina do Hamburga. Podróżowaliśmy dziś i teraz jedziemy z Hamburga do Frankfurtu nad Menem.
1: Konkurs.
0: Z Berlina do Hamburga i później do Frankfurtu nad Menem. Ile to kilometrów? Jeżeli wiecie, policzcie dokładnie i zgłaszajcie się do konkursu po 300 zł. Po godzinie 17 do kogoś oddzwaniamy, ale najpierw trzeba policzyć te kilometry, naprawdę. Matematyka, jak słychać, przydaje się w życiu. Ile to kilometrów? Można się pomylić dziś, no ponieważ to dosyć długa trasa. Powiedzmy, że o 77. O, niech będzie tak. O 77 km można się pomylić, natomiast do zgłoszeń jeszcze potrzebne są dwie rzeczy. Mianowicie numer telefonu, wasz numer telefonu oczywiście, pod który mamy oddzwonić po godzinie 17 i imię albo pseudonim artystyczny, którego używacie w kontaktach z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Ile to kilometrów? Jeżeli wiecie, piszcie, możecie się pomylić o 77 km

0: Billy Bombem graliśmy, a teraz wracamy do rozmowy o upgrade'zie samochodu, który dziś tak naprawdę jest powszechny. Dziennikarz motoryzacyjny technologiczny techlove.pl Norbert Cała ponownie z nami. Wiemy już, że tak naprawdę to konieczność, a nie tylko wygoda producentów, konieczność, bo w ten sposób upgrade'ując, aktualizując samochody, producenci łatają luki, bugi, błędy i tak dalej, i tak dalej. Co można zaktualizować, Norbercie, w samochodzie? O jakie błędy chodzi tak naprawdę? Poza zabezpieczeniem oczywiście przed hakerami.
1: Tak, błędów takich, wiesz, niewidocznych dla nas użytkowników jest multum. Mhm. I my tego nigdy nie zobaczymy, bo te część logi są dość krojone i czasami jest po prostu napisane tylko w nich, że aktualizacja oprogramowania, naprawa błędów, mhm. ale też dostajemy bardzo dużo nowych możliwości w niektórych samochodach. Nie, na przykład w swoim samochodzie ostatnio dostałem możliwość rozmawiania z asystentem AI w polskim języku, do którego mogę powiedzieć: hej, wyznacz mi trasę z tego miejsca, gdzie jestem, do Gdańska, na taką i taką ulicę, ale po drodze zaplanuj jeszcze wizytę w restauracji, która ma minimum oceny 4,7 i 100 ocen w górę.
0: I on wtedy do ciebie: proszę powtórz, bo nie rozumiem tak długiego komunikatu.
1: No właśnie, w niektórych samochodach tak jest, a już są takie samochody właśnie dzięki temu, że te aktualizacje przychodzą i są coraz lepsze, które już nie mówią powtórz, tylko doskonale rozumieją, tak samo jak nasi asystenci głosowi na naszych telefonach.
0: No właśnie, ale nie wszyscy producenci tak łaskawie traktują swoich klientów i upgrade'ują i takie możliwości nowe, tyle nowych możliwości dają do swoich samochodów. Dlaczego tak jest, że niektórzy dają, a niektórzy nie bardzo?
1: Prawdopodobnie nie wiadomo, co chodzi, to chodzi o pieniądze.
0: O,
1: jak zawsze. I generalnie wszyscy tacy legacy producenci, czyli tacy producenci samochodów, których my znamy od bardzo dawna, największe marki w ogóle, to są producenci, którzy działają od 100 lat na rynku, mhm. mają pobudowane bardzo wielkie serwisy, bo kiedyś były potrzebne, mają pobudowane bardzo dużo różnych współprac właśnie. Generalnie to jest tak, że oni potrzebują mieć klienta w serwisie, bo sprzedać samochód to jest jedno, ale potem serwisować go, ściągnąć go do serwisu pod pretekstem aktualizacji oprogramowania, dodania czegoś nowego, a przy okazji wymiany czegoś i w ogóle, to jest bardzo ważne. I generalnie ci tacy najwięksi producenci legacy, czyli oni po prostu chcą mieć klientów w serwisie, bo mają ogromne serwisy do utrzymania.
0: Ja rozumiem,
1: serwisy, które muszą mieć pracę.
0: No i to tutaj następne moje pytanie związane właśnie z serwisami. Dlaczego niektórzy producenci, mimo tego, że i tak muszą mieć serwisy, jednak upgrade samochodu udostępniają online, czyli przez internet przychodzi ci, nie wiem, do aplikacji w telefonie albo do samochodu komunikat, że upgrade jest dostępny, teraz zaktualizuj samochód, a niektórzy tego nie robią, tylko upgrade'ują samochód w serwisie.
1: To jest, należy to rozróżnić, ponieważ te upgrade'y oprogramowania w samochodach trzeba rozróżnić na dwa kawałki. Pierwszy to jest upgrade taki kompletny, gdzie upgrade'ujemy naprawdę sterowanie napędem, sterowanie baterią, sterowanie silnikiem i bardzo rzeczy skomplikowane, od tych, które na przykład upgrade'ują nam tylko infotainment w samochodzie, czyli upgrade'ują nam i dodają nam na przykład...
0: Czyli te mniejsze aktualizacje pobieramy online i producent się nie boi o to, że coś zepsujemy, a te większe trzeba w serwisie.

0: się, tak?
1: Dokładnie tak, i tak robi bardzo dużo takich legacji producentów, że te większe aktualizacje, no to już tylko w serwisie, proszę przyjechać, my tam panu upgrade'ujemy, przy okazji wymienimy panu to i tamto, i tam zapłaci panu odpowiednią kwotę. Niektórzy producenci nie robią tak, niektórzy producenci, nawet ci legacji, już przechodzą na te nowsze platformy i upgrade'ują całe samochody przez internet, no bo uczą się nowych czasów, ale niestety to jest taki nieunikniony okres przejściowy, gdy my mamy tą starą motoryzację, którą żyliśmy do tej pory, i tą nowoczesną motoryzację, i mamy ten okres przejściowy, gdzie to będzie jedno i drugie się ze sobą mieszało i musimy trochę jako klienci przetrwać ten moment do czasu, gdy wszystkie samochody będą upgrade'owane zdalnie, bo to jest nieuniknione, bo im więcej oprogramowania w samochodach, tym więcej możliwości błędów w tym oprogramowaniu, tym większa odpowiedzialność na producentach, żeby te błędy szybko łatać, a nie czekać na akcję przywoławczą i nagle zawołać 600 tysięcy klientów do serwisu i aplikacji oprogramowania.
0: Tak jest. Norbert Cała, dziennikarz motoryzacyjny technologiczny z techlove.pl, był z nami. Czas się przyzwyczajać do nowych czasów i nie mówimy tu tylko i wyłącznie o samochodach elektrycznych. Samochody spalinowe, hybrydowe
1: też
0: się upgrade'ują online albo w serwisach. Norbercie, dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję za rozmowę, jak zawsze.

0: Za 10 minut będzie godzina 17. Wracamy ponownie na polskie drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No jest ten popołudniowy szczyt na trasach. To oczywiście widać, to tak naprawdę w całej Polsce. Zaczynamy sobie od tras południowych. Autostradowa czwórka to naprawdę bardzo długi korek, który zaczyna się na wysokości węzła Tyniec, a w drodze do Katowic i tak naprawdę jest on do samej miejscowości Frywałt. Tam już można jechać spokojniej w kierunku właśnie Katowic, chociaż w drugą stronę do Krakowa na tym samym odcinku mamy podobne spowolnienia. To oczywiście nie

0: wszystko, bo cały czas spowolnienia też są na Zakopiance, Libertów, Gaj. Tam trwają prace drogowe i to także trasa w kierunku centrum miasta. A jeżeli chodzi o Śląsk, to autostradowa czwórka, korek niewielki jest przed węzłem na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach oraz jeżeli jedziecie z Bytomia autostradową jedynką do Częstochowy, chociaż w drugą stronę te utrudnienia też są, tam tylko prace drogowe. Nie ma informacji, żeby doszło do jakiejś kolizji lub innego zdarzenia. Jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie, pod Wrocławiem cały czas przewężona jest autostrada A4 od węzła w Kostomłotach do węzła Bielany Wrocławskie. A teraz Polska Centralna. Jeżeli jedziecie z Piotrkowa Trybunalskiego do Tomaszowa Mazowieckiego, to zablokowana jest częściowo trasa S8 na wysokości Wolborza, gdzie też próbują przejechać kierowcy, no ale nie da się tego zrobić w tym momencie, ponieważ właśnie zablokowany jest ten niewielki odcinek, a trasy w województwie mazowieckim to głównie S17, obwodnica Garwolina, gdzie trwają prace służb i to korek, który ustawia się w kierunku Lublina, a sama Warszawa to trasa S2, tam działają służby po zdarzeniu drogowym. Korek zaczyna się akurat na wysokości węzła Opacz i on jest w kierunku Siedlec. Też na pewno trudniejszy jest wyjazd z Warszawy, to od łącznicy S8 z ekspresową dwójką, czyli na węźle Konotopa. Korek jest w kierunku Grodziska Mazowieckiego i głównie ten korek jest w Piastowie i w Pruszkowie. Podobna sytuacja na S8. Korek od Blizny Łaszczyńskiego do mostu generała Grota Mroweckiego, kierunek Białystok, a także w trasie do Białego Stoku zwiększony ruch jest w miejscowości Mostówka i w Lucynowie. To trasa S8. Przechodzimy na sam koniec jeszcze do województwa pomorskiego oczywiście, gdzie tak naprawdę przez cały dzień mamy trudną sytuację drogową na trasie S6 od samej Gdyni do Pruszcza Gdańskiego w obu kierunkach, chociaż w tym momencie najwięcej samochodów ustawia się na wysokości węzła Gdańsk Południe w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.
3: Koncert życzeń jeszcze nam został. Michał, zwycięzca w zgadywance o Volvo, pozdrawia wszystkich kierowców komunikacji miejskiej w Warszawie. Więc dla was, dla wszystkich kierowców komunikacji miejskiej w Warszawie teraz.

0: No i powiedzcie, takie rzeczy tylko w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Piątek mieliśmy w czwartek. O, 20 stopni na termometrach w Łebie i tam jest najchłodniej w tym momencie. Nawet w Zakopanem cieplej, bo 20,5. Najcieplej natomiast 26,8, prawie 27 w Słubicach, czyli więcej niż zapowiadali synoptycy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A wieczorem i nocą, podobnie jak teraz, bezchmurne niebo lub lokalnie zachmurzone.

0: Zmrożenie małe przewidują synoptycy, choć nie taka ciepła ta noc. Od 7 stopni na wschodzie i na południu, około 11 w centrum, przepraszam, do 15 nad morzem. Zobaczymy na dziś w nocy na termometrach. Jeżeli chodzi o wiatr, w dalszym ciągu słaby i w dalszym ciągu wschodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 9 minut po godzinie 17, to oczywiście Manam na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Za chwileczkę Emilia już jest w studiu, więc za chwileczkę będą wiadomości drogowe, a potem jedziemy. Eurojazda, ile kilometrów przejechaliśmy, jak wiecie, zgłosiliście się, to słuchajcie uważnie, czy do was oddzwonimy, kto wygra dziś 300 zł, o tym za parę minut, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I w końcu mamy tutaj troszeczkę więcej dobrych informacji, także się cieszymy. S5 i droga krajowa numer 55, województwo wielkopolskie i województwo pomorskie, ale zaczniemy od ekspresówki Konarzewo do węzła Poznań Zachód. Na drugim kilometrze stała ciężarówka, która zepsuła się właśnie na trasie S5 w Konarzewie. Po godzinie 16 zablokowany był jeden pas w drodze do Poznania. Teraz już można tam jechać. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 55 i województwo pomorskie między miejscowościami Sztum i Grudziądz. Na 61 kilometrze samochód osobowy potrącił pieszego. Jedna osoba oczywiście właśnie została ranna, ten pieszy. I jeżeli chodzi o pracę służb, to one też już się zakończyły po godzinie 17, dosłownie kilka minut temu. Także przez drogę krajową numer 55 też można już jechać w obu kierunkach. A cały czas przypominamy, że trwają prace służb na autostradzie A1 w Pikutkowie między Włocławkiem Zachód i Włocławkiem Północ. Na 194 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe i zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Gdańska. I jeszcze jeżeli chodzi o trasę, o drogę krajową numer 94, Środa Śląska do Wrocławia w pobliżu miejscowości Źródła, a w drodze właśnie do Wrocławia na 72 kilometrze było zderzenie aż pięciu samochodów osobowych. Na miejscu też są służby ratunkowe, ponieważ jedna osoba jest ranna i kierowcy są cały czas kierowani właśnie przez służby, przez policję naprzemiennie jednym pasem. A jeżeli chodzi o mapy, to

0: Ponadto mamy sporo utrudnień jeszcze w województwie dolnośląskim. Autostradowa czwórka przed wjazdem do Wrocławia. Są spore utrudnienia w drodze do Opola. Podobna sytuacja na autostradowej czwórce pod Krakowem, czyli obwodnica miasta. W obu kierunkach, ale głównie jeżeli jedziecie z Katowic do centrum miasta, do centrum Krakowa. No i korek od Nowego Targu do Zakopanego. Droga krajowa numer 47. Dzień jak co dzień, można powiedzieć, po południu w Szaflarach, w Poroninie. W obu kierunkach, ale zwłaszcza w drodze do Zakopanego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Już 18 minut po godzinie 17. Ktoś za chwileczkę wygra 300 zł. Nie tylko 300 zł, bo jeszcze gadżety od Komisji Europejskiej do wygrania w wysokich obrotach.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: I Darek z Zamościa jest z nami w wysokich obrotach. Dzień dobry, Darku, witam serdecznie.
2: Witam, Robercie, dzień dobry wszystkim.
0: Podróżowałeś trochę po Niemczech?
2: Po Niemczech nie. Byłem raz, dwa razy w NRD tylko kiedyś.
0: W NRD, czyli w Berlinie byłeś?
2: Nie
0: byłeś?
2: Okolice Magdeburga, Salzwedel i Wernigerode.
0: Rozumiem. I co robiłeś w tym NRD?
2: Kiedyś byłem na obozie harcerskim, a później na tak zwanym ochapie.
0: Rozumiem, czyli pracowałeś, żeby zarobić na jedzenie.
2: Tak, jakieś tam śmieszne pieniądze, ale to bardziej była taka rekreacyjna wycieczka.
0: Okej, okay, rozumiem. No dziś podróżowałeś po nie NRD, ale po Niemczech, już Zjednoczonych, tak, z Berlina do Hamburga, a potem do Frankfurtu nad Menem. Niektórzy się mylili, muszę ci powiedzieć, i jechali do Frankfurtu na Odrę. Dokładnie tak. I dlatego nie policzyli dobrze tych kilometrów. Ile to kilometrów?
2: No, generalnie niby najkrótszą drogą 775, jak dobrze pamiętam.
0: Dobrze pamiętasz, oczywiście, bezbłędnie. Naturalnie i w związku z tym, że dobrze policzyłeś, to teraz możesz wybrać pytania od 1 do 56. Co ja mówię? Od 1 do 56 codziennie tyle pytań przygotowujemy. Wybierz dobrze, nie traf na żadne podchwytliwe ani trudne pytanie. Trzymam kciuki.
2: Okej.
0: No, numer?
2: No, numer 12 niech będzie.
0: 12. Dobrze, dziś 13, specjalnie uniknąłeś 13, jak się domyślam.
2: A to znaczy nie było, przyznam szczerze, specjalnie tak mi przyszło do głowy, bo moja córka 12 się urodziła.
0: Super, no to w takim razie mam nadzieję, że ci przyniesie 12 szczęście dzisiaj. Już odnalazłem to pytanie. Które państwo Unii Europejskiej ma granicę z największą liczbą innych państw? Tak brzmi pytanie, mogę ci podpowiedzieć. Trzy odpowiedzi możliwe to Francja, Malta czy Niemcy. Granica z największą liczbą innych państw.
2: Francja, Niemcy i Malta,
0: I Malta, tak.
2: To Malta na pewno nie, bo jest wyspą. Sądzę, że Niemcy.
0: Sądzisz, czy jesteś pewny?
2: Jestem pewny, bo to w sumie jest kraje Beneluxu, Polska, Czechy, Austria.
0: Tak jest.
2: Bodajże Szwajcaria.
0: No to co, brawa już teraz?
2: Mogą być, jeśli
0: proszę bardzo, brawa. Oczywiście, że tak. Niemcy to jest państwo Unii Europejskiej, które ma granicę z największą liczbą innych państw. Trafnie...

0: wymieniłeś kraje Beneluxu, Holandia, Belgia, Luksemburg, a poza tym Francja, Szwajcaria, Austria, Czechy, Polska i jeszcze Dania tam na północy. Tak. Brawo, brawo, brawo. W takim razie, Darku, 300 zł i gadżety od Komisji Europejskiej należą do ciebie.
1: Wielkie dzięki.
0: Wszystkiego dobrego, nie rozłączaj się, żebyśmy wiedzieli, gdzie w tej padwie północy mieszkasz.
1: Tak, mówię, najczęściej rozmawiamy, mówię, z Chorwacji, bo już dwa razy miałem przyjemność.
0: O, proszę bardzo.
1: Nawet konkurs wygrałem raz w Chorwacji, będąc na wyspie Brać.
0: Proszę bardzo. Także... Czyli Chorwacja szczęśliwa dla ciebie.
1: No bardzo ją lubię, jakby na to nie patrzeć. Mhm. No i najczęściej rozmawiam z tobą na antenie, jakby na to nie patrzeć.
0: Z Chorwacji,
1: patrzeć.
0: Fajnie.
1: I też bardzo cię lubię, jako dla mnie chyba najbardziej ulubionego prowadzącego.
0: Zaczerwieniłem się, naprawdę. Darku, dziękuję już.
1: Także nie ujmując nikomu więcej, nie? Bo wszyscy, co jesteście, bardzo fajni.
0: Dziękuję pięknie za ten komplement. Nie rozłączaj się, jeszcze raz powtarzam, żebyśmy wiedzieli, jak przekazać ci te 300 zł i gadżety od Komisji Europejskiej. A jutro ktoś znowu zdobędzie 300 zł.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: Aj, narobiłeś mi apetytu na wygraną. Andrzej pisze, za chwilę ktoś wygra 300 zł. Tak powiedziałem rzeczywiście. I tak było. I jutro 300 zł gadżety od Komisji Europejskiej ponownie w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców, więc jeżeli ktoś ma apetyt na wygraną, to niech ten apetyt nie gaśnie do jutra. Jutro też do zdobycia 300 zł, jak powiedziałem, gadżety od Komisji Europejskiej. A tymczasem Emilia zatroskana, muszę wam powiedzieć, o 17.30 patrzy w mapy drogowe Polski i...
1: No smutny widok.
0: No właśnie, jakiś grymas taki pojawił się na
1: A zazwyczaj raczej jestem uśmiechnięta, ale jak patrzę na Warszawę, to...
0: To nie?
1: No to mam grymas właśnie, jakaś zmarszczka aż mi się chyba pojawiła na twarzy.
0: Oby nie! Wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Także prosimy o spokojną jazdę, żeby tutaj te zmarszczki się nie pojawiały, ale dobrze. No właśnie, Warszawa. Po godzinie 16 przyszedł komunikat, że z powodu zdarzenia drogowego w rejonie ulicy Kasprzaka i Alei Prymasa Tysiąclecia cały czas występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii numer 10 i 11. Możliwe są opóźnienia kursów, jak również skierowanie linii na trasy objazdowe. To właśnie pierwsza informacja z Warszawy, ale też mamy oczywiście tutaj podgląd na mapie i cały czas korek jest na S8, głównie w kierunku Białegostoku, na wysokości Fortu Bema. To nie wszystko. Jeżeli wyjeżdżacie ze stolicy, to na wysokości węzła Konotopa cały czas tworzy się korek. To autostradowa dwójka i przez Piastów, Pruszków, Brwinów jedzie się zdecydowanie wolniej w kierunku Łodzi. To nie wszystko. Przewężona jest ekspresowa dwójka od węzła Opacz w kierunku Siedlec. Jeżeli chodzi o trasy dojazdowe do Warszawy, to większe utrudnienia są na drodze krajowej numer 7, to Dziekanów Leśny oraz Łomianki. No dobrze, jeżeli chodzi o trasy południowe, bardzo podobne.

0: Na sytuację jak w stolicy, tylko że w Krakowie jest autostradowa czwórka, korek w obu kierunkach, czyli w stronę Katowic i w drodze do Rzeszowa. Jeżeli chodzi o największe przewężenie, no to ono jest od miejscowości Zalas w kierunku węzła w Balicach. Tam korek ma już ponad 4 km i rzeczywiście w najbliższym czasie albo nie przejedziecie, no albo trzeba sobie do tego czasu przejazdu doliczyć kilkanaście minut, tak minimum myślę. Trasa z Nowego Targu do Zakopanego, droga krajowa numer 47, Szaflary, Poronin, w obu kierunkach korek jest bardzo gęsty, można powiedzieć, że to nawet zator, ale także w Zakopanem sytuacja wcale nie wygląda lepiej. Droga wojewódzka numer 958 korkuje się do samego ronda Solidarności oraz podobna sytuacja jest w Alei 3 Maja. Dawno nie zaglądaliśmy jeszcze na trasy pomorskie, więc szybciutko tutaj przestawiamy mapę. Droga wojewódzka numer 216, korek jest od chałup w kierunku Władysławowa. Przypominam, to droga wojewódzka numer 216 i tam korek ma też niespełna 4 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Od poniedziałku wraca program Ceny Paliwa Niżej. Mówiliśmy już o tym w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców, ale tylko w części, można powiedzieć, bez zmian ustawowych można obniżyć VAT, a nie akcyzę, na co zgodził się minister finansów, premier Donald Tusk. Powiedział, że kierowcy odczują tę obniżkę w portfelach. Podatek od paliw spadnie, czyli ten VAT, o którym mówimy, z 22 do 8%. Mówiono także o publikowaniu maksymalnych cen paliw. A Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że choć nie wiadomo jeszcze, czy będą to takie same rozwiązania jak poprzednio, ceny paliwa jednak spadną.
1: Ale jeśli tak, to niezależnie od tego, w którą stronę będą szły ceny paliw na rynku krajowym, odzwierciedlając zachowania cen na rynku ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, na pewno ceny benzyny oleju napędowego spadną. Będą to korekty mniej więcej od 70-80 groszy do 90 złotówki. Pytanie i zasadnicze znaczenie będzie miała tutaj ta kwestia ustalenia mechanizmu maksymalnej ceny paliwa.
0: Urszula Cieślak jest przekonana, że będzie to wyraźna obniżka.
1: W tym tygodniu odnotowaliśmy korekty cen benzyn rzędu 22-25 groszy na litrze. Olej napędowy taniał blisko 10 groszy na litrze i kolejny tydzień z rzędu taniał autogaz o 5 groszy na litrze. A więc spodziewamy się, że wprowadzenie pakietu CPN, nawet w tej okrojonej postaci, a więc bez obniżania podatku akcyzowego, spowoduje, że ceny benzyny Euro Super 95 spadną w okolice poniżej 6,50 groszy za litr.
0: A w przypadku oleju napędowego można spodziewać się spadku ceny do około 7,20 za litr. Nowa odsłona programu CPN ma obowiązywać do końca sierpnia.

0: S17 w kierunku Lublina, wymiana nawierzchni na prawym pasie w okolicach Garwolina, informujemy Paweł, i mamy tam korek na około 20 minut i oczywiście problemy z jazdą na suwak, zauważa nasz słuchacz. S17, przypominam, w kierunku Lublina, wymiana nawierzchni na prawym pasie w okolicach Garwolina. A co jeszcze się dzieje na polskich drogach? O tym już teraz. Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na drogach cały czas sporo się dzieje. Mimo że wiadomości nowych nie ma od służb, no to akurat praktycznie cała Polska nam się korkuje, a głównie to trasy w Małopolsce, w śląskim województwie, województwie dolnośląskim, na Mazowszu, kujawsko-pomorskie, no i pomorskie. Więc rozszerzamy tutaj teraz mapę. Jeżeli chodzi o autostradową czwórkę, to cały czas bardzo utrudniony ruch jest z Katowic do Krakowa. Jeżeli chodzi

0: Chodzi o to, gdzie ten korek się zaczyna. Miejscowość Frywałt. Korek ma ponad 5 km przed węzłem Kraków-Balice. To nie wszystko, bo tak naprawdę wzmożony ruch jest też na wysokości węzła Kraków-Południe w obu kierunkach i podobnie na przyległej do autostradowej czwórki trasy Zakopianki, Libertów i miejscowość Gaj. Tam trwają prace drogowe, o czym z pewnością wiecie, ale też pojawiła się informacja na mapach, że jest zdarzenie drogowe. Na razie więcej nie wiemy. Czekamy na wasze wiadomości. Jeżeli jesteście w trasie do Krakowa, to dajcie znać 22 513 11 11. A trasy w województwie mazowieckim to akurat cały czas głównie S8 na wysokości mostu generała Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku. Trudniejszy jest też wyjazd z Warszawy w kierunku Łodzi przez Piastów, Pruszków i Brwinów, czyli to autostradowa dwójka, chociaż problemy są w obu kierunkach. Do Warszawy też jest kilkukilometrowy korek. Garwolin. O tym już mówił nasz słuchacz właśnie w aplikacji. Przed chwilą o tym wspomnieliśmy, ale to trasa S17 w drodze do Lublina. Taka krótka przypominajka. No i województwo dolnośląskie. Cały czas kilkukilometrowy korek i przewężenie jest od Kostomłotów do węzła w Bielanach Wrocławskich. To właśnie trasa przed samym Wrocławiem, ale też jeżeli jedziecie w kierunku Opola czy Katowic. Na koniec jeszcze sprawdzamy, gdzie trwają prace drogowe. S8 właśnie w centrum Warszawy. Od 4 do 20 dzisiaj jeszcze są drogowcy na ekspresowej 8. W kierunku Białegostoku trwa remont nawierzchni i zajęta jest prawa część jezdni. Tam trzeba zwolnić do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 4 minuty będzie godzina 18. Zdaje się, wypadek zdarzył się. Gdzie, drogi słuchaczu? Halo, halo.
1: Dzień dobry, radio. Chciałem ostrzec

0: wypadkiem, który miał miejsce dosłownie 2 minuty temu. Droga S14 pomiędzy zjazdem Rąbień a zjazdem Konstantynów Łódzki, to jest 17 km w stronę Pabianic. Kolizja 2 samochodów osobowych. Wszystko zakończyło się na poboczu i na barierach rozdzielających oba pasy.
1: Okay.
0: Będzie się korkowało. Zachowujcie ostrożność, bo wypadek wyglądał groźnie.
1: Dziękujemy pięknie za informację. Jeżeli natraficie na swojej drodze na jakieś zdarzenie, na utrudnienia, na korki, dajcie znać, tak jak inni słuchacze, pomagajmy sobie nawzajem. Za 3 minuty będzie godzina 18. Zbyszek Zegler w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, Zbyszku, po godzinie 18 na luzie.
2: Tak, na luzie i dzisiaj będziemy się zastanawiać, czy wakacyjne podróżowanie bardziej generuje ekscytację, czy jednak zdenerwowanie, stres tak. Będą goście, którzy będą
1: ciebie
2: pomagali to rozstrzygnąć. 50-50, bo to jest tak, że nawet jak jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, wiemy co i jak, to jednak zawsze nie na wszystko mamy wpływ, więc gdzieś tam ten taki procent niepewności zostaje, a to generuje niestety, ale jakieś obawy czy stres właśnie, więc myślę, że trochę tego, ale ekscytacja przede wszystkim, wiadomo.
1: No właśnie, więc to tak samo jak u nas, po godzinie 18 ekscytacja, bo Zbyszek Zegler i 0% stresu, bo na 100% będzie on.
2: Tak, tak jak na 100% fantastycznie było w wysokich obrotach dzięki Robertowi Hillenowi.

0: Dokładnie godzina 18 na zegarach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To najlepsza pora w Polskim Radiu Kierowców na rozpoczęcie audycji na luzie. Oczywiście od raportu pogodowego zaczynamy. Najcieplejsze miasto w Polsce w tej chwili to Słubice, 27,4 stopnia. Najchłodniejsze Łeba, 20,1 stopnia. W ciągu najbliższych godzin zmieni się, oczywiście będzie chłodniej. W nocy bezchmurnie lub lokalnie zachmurzenie małe się pojawi. Temperatura minimalna nawet tylko 7 stopni na wschodzie i południu. Im bliżej gór, tym chłodniej. Około 11 w centrum, do 15 nad morzem. W rejonach podgórskich Karpat jeszcze zimniej niż te 7 stopni prognozowane na wschodzie i południu. W Karpatach około 4 stopni. Wiatr będzie słaby ze wschodu, na północnym zachodzie z południa. Lokalnie zmienny. W Bieszczadach porywy do 55 km na godzinę. Nic synoptycy nie mówią na temat, ani nie piszą na temat opadów, więc wygląda na to, że będziemy mieli cały czas

0: Sucho, wszędzie, sucho, głucho, wszędzie. W każdym razie noc od 4, lokalnie 7 do 11, a nawet 15 stopni nad morzem dzisiejszej nocy właśnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

że do godziny 22 będziemy z wami spędzać wspólnie czas. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Z ogromną radością zachęcam do wysłuchania dzisiejszego Na Luzie. Tę radość jeszcze wzmacnia zespół American Authors.

0: Kombi, nasze rendezvous z Emilią Kleszczewską. Za chwilę spotkacie się na antenie Polskiego Radia Kierowców i Emilia opowie o tym, co się w tej chwili dzieje na naszych drogach. Ja jeszcze jestem winien informacje wszystkim, którzy zaczęli słuchać audycji na luzie dopiero co. Informacje o gościach. Sławomir M. Stanowski, historyk, regionalista, współkurator wystawy Reise Fieber, wakacyjne podróże Katowiczan w XIX i XX wieku. Już za kilka chwil będzie naszym gościem. Później będziemy też rozmawiali z Piotrem Milewskim, pisarzem, podróżnikiem, dziennikarzem i ekonomistą, również o wakacyjnych podróżach, więc wszystko się idealnie wpisuje w to, o czym i tak za chwilę będzie mówiła Emilia, czyli wjeżdżenie po naszym kraju.
1: Tak, zgadzam się.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ja mówię o jeżdżeniu w naszym kraju, ale też na szczęście wy się nagrywacie i piszecie do nas wiadomości. Pierwsza jest taka. Możecie sprawdzić, proszę, co dalej w okolicach Rączek na trasie S7 z Warszawy do Gdańska. Jest tam utrudnienie i zanim ja powiem, to tak naprawdę już mamy jedną z odpowiedzi, bo też nagrał się nasz słuchacz.
3: Witam, proszę uważajcie, macie utrudnienia na S7 z Warszawy do Gdańska. To się zaczyna gdzieś tam przed zjazdem na miejscowość Rączki. A tam chyba, jak zauważyłem, to gdzieś koło 25 słupka już jest koreczek.
1: Dziękujemy bardzo za tą wiadomość i tak naprawdę to jedyna na razie informacja, ponieważ oficjalnej od służb jeszcze nie ma. Czekamy. Ale to nie wszystkie wiadomości.
4: Witam radio kierowców. Autostrada A1 w kierunku Gdańska, wypadek kilometr 195, korek już do kilometra 200 i rośnie. Pozdrawiam uczestników i radiowców.
1: Również pozdrawiamy. Jeżeli chodzi o autostradę A1, to tutaj już mamy te informacje oficjalne. Od węzła Włocławek Zachód do węzła Włocławek Północ na 194 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Od godziny 15:30, jak podaje komunikat, i te

0: utrudnienia miały zakończyć się o 18, ale jak widać i słychać, jeszcze cały czas trwają.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kolejny raport o 18.30. Możecie dołożyć do niego cegiełkę, tak jak słuchacze słyszeli przed chwileczką. Emilia na pewno będzie bardzo wdzięczna. A do godziny 18.30 rozpoczniemy rozmowę na temat tych wakacyjnych podróży.

0: A my właśnie na drugim biegunie nie będziemy tkwić w miejscu, tylko będziemy się przemieszczać, chociaż metaforycznie. W Perka, w Polskim Radiu Kierowców, którego słuchacie 19 minut po godzinie 18. Witam bardzo serdecznie na łączach telefonicznych pana Sławomira M. Stanowskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam naszych słuchaczy za kółkiem w ich, po śląsku powiem, takim codziennym rajzowaniu.
0: Pan Sławomir jest historykiem, regionalistą, współkuratorem wystawy i tutaj dochodzimy do tego rajzowania. Rajze Fiber, wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku. Wystawę można oglądać w Muzeum Historii Katowic. Zanim przejdziemy do samego Rajze Fiber, do koncepcji, ja bym chciał rozstrzygnąć jedną bardzo interesującą kwestię. Bo mówi pan w jednym z filmów w mediach społecznościowych o tym, że jest wątek, który się przewija przez całą tę wystawę. Co to takiego?
1: Przede wszystkim naszym takim głównym wątkiem, który się przewija przez całą wystawę, jest droga. A po tej drodze musimy się czymś poruszać. A jak się musimy czymś poruszać, to pewnie zapewne pan redaktor mówi tutaj nam o rowerze. Rower, który towarzyszy nam na całej prawie że wystawie, bo przewija się i na zdjęciach, i w eksponatach. I zaczynamy już na drugiej naszej sali, bo sama wystawa ma 6 sal. Jest rozlokowana na 6 salach. Drugiego piętra Muzeum Historii Katowic przy ulicy Szafranka 9. No i pierwszy właśnie ten rower w drugiej sali to jest bicykl. Pierwszy taki, można powiedzieć, protoplasta, prototyp rowerów.
0: Współczesnego roweru.
1: I można powiedzieć, i wszystko przez to, że ludzie nie znali zębatki i łańcucha i dlatego musieli stworzyć takie wielkie koło zamachowe, że tak powiem, to pierwsze i to małe
0: skrętne,
1: także nie, przepraszam, skrętne było to z przodu.
0: Skrętne było duże, oczywiście, że tak kierownica była na duże, oczywiście.
1: A tamte było tylko asekuracyjne. Zawsze jak ktoś do nas przychodzi do muzeum, to pierwsze, o co nas pyta przy okazji bicykla, to o to, jak na to wsiadać. I myślę, że dla nas, dla większości z nas jest to bardzo dziwne, ale dla ludzi, którzy żyli w połowie i na końcu XIX wieku, wsiadanie na taki bicykl nie było niczym trudnym, bowiem potrafili wsiąść na konia i akurat ta czynność jest bardzo, bardzo podobna. Wsiadanie na konia, na bicykl. No i wśród...
0: No tak, ale można było, przepraszam, bo teraz mnie pan zmusił do zastanowienia się i ja tak naprawdę nie mam pojęcia, jak się wchodziło. No rozumiem, że tak jak na konia, ale ktoś musiał trzymać, żeby można było postawić nogę na pedale i... Jak to wyglądało?
1: Tak, z jednej strony tak, ale z drugiej strony nikt wcale nam tego bicykla nie musiał trzymać z tego powodu, że konia też nam nikt trzymać nie musi, ponieważ wkładamy nogę w strzemię i przez

0: przeskakujemy drugą nogą konia. I tu wyglądało to mniej więcej tak samo. Mamy specjalną podpórkę obok tego małego kółka, rozpychamy, rozpędzamy ten rower, wsadzamy właśnie tę jedną nogę na to strzemię tak zwane, czy na tą podpórkę i wskakujemy. Myślę, że trudniej niż na koniu było taki bicykl zahamować. Myślę, że to akurat jest coś, co mogło nam nie wyjść.
1: A proszę powiedzieć, czy to jest oryginał z XIX wieku, czy to jest jakaś kopia po prostu zrobiony na podstawie współczesnej świadomości rower, ale tylko udający ten...
0: Nie. U nas staramy się, żeby każdy eksponat na naszej ekspozycji, a mamy ich tam ponad 300, był oryginalny i ten przyjechał do nas z Bielska Białej, a do Bielska Białej z kolei ten bicykl przyjechał pod koniec XIX wieku z Wysp Brytyjskich.
1: No to jestem pod wrażeniem.
0: To oryginalny rower.
1: To jest kolejny powód, żeby wybrać się na tę wystawę. Rajdze Fiber, wakacyjne podróże Katowiczan w XIX i XX wieku. Wystawa już od jakiegoś czasu jest. Kiedy się zaczęła? Pod koniec czerwca?
0: 14 maja przed nocą muzeów zaczęliśmy naszą wystawę, a skończymy z początkiem października.
1: Czyli jest jeszcze trochę czasu. Wszystkich, którzy się do Zielonych Katowic, jak to w tej chwili się mówi, Katowice są jakim miastem?
0: Miastem ogrodów.
1: Miastem ogrodów. Czyli do Zielonych Katowic, które są miastem ogrodów, warto będzie do października odwiedzić też Muzeum Historii Katowic. I warto będzie słuchać naszej rozmowy, bo wrócimy do dyskusji z panem Sławomirem Stanowskim, jeśli pan pozwoli, po godzinie 18:30.
0: Jasne, ja już się nie mogę doczekać i czekam na państwa.
1: Ja również. Do usłyszenia wobec tego.

0: Korek z Balic na lewym pasie w kierunku Katowic robią Apache. To jest jakaś masakra. W kierunku Krakowa korek do Balic jest prawie od zjazdu do Alvernii. Pozdrawia Bogdan, bardzo dziękujemy. To wpis w aplikacji Polskie Radio Kierowców, którego słuchacie punktualnie o godzinie 18.30. Trwa audycja Na Luzie. I w niej również, tak jak w każdej innej wcześniejszej, co 20 minut informujemy was, a wy nas, na szczęście również, o tym, co dzieje się na drogach. Emilia Kleszczewska wie więcej na ten temat.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze krótki komentarz do wiadomości z aplikacji. Korek na autostradowej czwórce przed wjazdem na węzeł Balice ma już prawie 8 km. Także warto zjechać, na przykład przejechać przez drogę krajową numer 44, chociaż w Skawinie też mamy korek, jednak jest on zdecydowanie krótszy i w ten sposób można do Krakowa dojechać. Mamy też aktualizację z autostrady A1 i to wiadomość od was.
3: Cześć, Michał z tej strony. Odnośnie A1 na wysokości Włocławka, już wszystko pozbierano, zaczyna się rozjeżdżać ten koreczek, także zaraz się to powinno rozładować. Pozdrawiam.
2: No i też dziękujemy za taką informację. 22 513 11 11, numer się nie zmienia. Do godziny 22, a nawet 3 możecie wysyłać wiadomości albo w naszej aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Jeżeli chodzi o autostradę A1, to jednak mimo wszystko jeszcze na mapach korek jest. W miejscowości Kierwałt to cały czas droga do Gdańska. Jeżeli chodzi o długość tego utrudnienia, to już sprawdzamy. To są prawie 6 km. Także warto na przykład zjechać na drogę krajową numer 91 i w Pelplinie zjechać z powrotem na autostradową 1. A jeżeli chodzi o najnowsze wiadomości od służb, odblokowana jest już droga krajowa numer 94, odcinek Środa Śląska do Wrocławia. I też jeszcze jedna wiadomość z trasy S8. W miejscowości Mostówka między Warszawą i Wyszkowem na 503 km zderzyły się 3 samochody osobowe i do godziny 17.40.

0: części zablokowany był pas w kierunku Białegostoku, teraz można już jechać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za około 8 minut wracamy do rozmowy ze Sławomirem Stanowskim, historykiem, regionalistą, współautorem i współkuratorem wystawy Reisefieber, wakacyjne podróże Katowiczan w XIX i XX wieku, którą jeszcze do października będzie można oglądać w Muzeum Historii Katowic. Zapraszamy i w ogóle o wakacyjnym podróżowaniu będzie dzisiaj w Na Luzie więcej.

0: Za 19 minut będzie godzina 19. Przenosimy się teraz dzięki magii radia do Katowic. W Katowicach pan jest, panie Sławomirze, pan Sławomir Stanowski, historyk, regionalista, współkurator wystawy Reise Fieber, wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku. Jest z nami ponownie.
1: Witam serdecznie raz jeszcze.
0: Jest pan w Katowicach?
1: Tak, jestem dzisiaj w Katowicach, także tym bardziej ciepło pozdrawiam ze stolicy Śląska, województwa śląskiego.
0: Ja również mam ogromny sentyment, bo zdarzyło mi się mieszkać na początku wieku wprawdzie w Tychach, ale no wiadomo, że nie da się oddzielić aglomeracji, rozdzielić aglomeracji, więc tym milej wspominam i Muzeum Historii Katowic i samo bycie tam i bardzo już intensywnie zaczynam planować z córką i żoną wyjazd na spotkanie z tą ekspozycją, o której właśnie rozmawiamy. Chciałbym, żebyśmy pochylili się nad samym Reise Fieber, bo to słowo, które funkcjonuje, myślę, że sporadycznie, ale jednak jest znane. Czy ono inaczej niż w języku niemieckim jest w Gwarze Śląskiej traktowane?
1: No i to jest właśnie ciekawe z tego powodu, że samo słowo Reise Fieber, które użyliśmy jako tytuł do naszej wystawy, jest ciągle żywe i o to też nam chodziło, wybierając ten temat. I co ciekawe, bo

0: My jak mówimy o właśnie tym Rise Fiber, to używamy go dzisiaj w bardzo wielu kontekstach, czyli stresując się przed jakimś ważnym wydarzeniem, które mamy pójść, pojechać.
1: Tak, chyba najczęściej ma pejoratywny wydźwięk dzisiaj.
0: Mówimy, to jest takie potoczne teraz po śląsku, mówimy, ach, ty masz dzisiaj Rise Fiber, ty już się nie umiesz doczkać tego, kaj tam zaraz będziesz, tak, tego wyjazdu. Ja zawsze trochę tak prześmiewczo śmieję się też i mówię o tym, że ten Rise Fiber dzisiaj to jest taki moment, kiedy szykujemy się na all inclusive i jeden w małżeństwie, jeden partner już nie umie się doczekać tego suto zastawionego stołu na tym all inclusive, a drugi partner jeszcze dogląda tych ostatnich bagaży, drobiazgów, tego co tam należy dopakować, czy należy jeszcze pojechać do sklepu. A co ciekawe, po niemiecku Rise Fiber to jest gorączka podróżna, tak się to nazywa.
1: Czyli chęć już ten, podróżowania.
0: Ta chęć podróżowania, to co nas tak jakby najbardziej napawa do tego, że my chcemy. Ktoś w nas zaszczepił po prostu tego bakcyla podróżowania i my już przyjeżdżamy z jednej wycieczki, ale już jednocześnie nie możemy się doczekać następnego urlopu, następnego wyjazdu, następnego eurotripu, czy jakiegoś zwiedzania małego, jednodniowego, kilkudniowego, byle gdzieś pojechać, byle coś zobaczyć. No, dla nas, myślę, że po polsku nie ma odpowiednika polskiego w ogóle do słowa Rise Fiber, ale myślę, że taka ciekawość świata, tak bym to nazwał, jest chyba najlepszym określeniem.
1: Jest. Myślę, że to trafne. Natomiast wasza wystawa szerzej pozwala spojrzeć na całą tę kwestię, bo to jest z jednej strony to, o czym pan powiedział, że jest zawsze ta ekscytacja i jedna strona się koncentruje na przygotowaniach, druga już na planowaniu tego, co w miejscu docelowym będzie się działo, ale to jest też wszystko to, co towarzyszy tej drodze, o której w poprzednim naszym wejściu, spotkaniu pan mówił, że ta droga jest tym wyzwalaczem, katalizatorem tego wszystkiego, co na wystawie Rise Fiber Wakacyjne Podróże Katowiczan można zobaczyć.
0: Dokładnie. Ja zawsze lubię, o zawsze, bo to już trochę trwa, że tak powiem, ta nasza wystawa, lubię o tym opowiadać, że my na naszej wystawie poruszamy bardziej historię społeczną i do niej łączymy ją jeszcze z taką historią techniki, bo o tym, jak podróżowano, też oczywiście jest, ale przede wszystkim wydaje mi się, i tutaj to jest dobre określenie, że podróżowanie można wpleść albo wrzucić do takiego wielkiego worka z napisem historia społeczna. Historia przez wielu jeszcze nieodkryta, zostawiona przez wiele, wiele lat przez historyków odłogiem wręcz, można powiedzieć, w pogoni za interpretowaniem historii politycznej, historii wojskowej. Zapominamy o tym naszym czasie wolnym, o tym, że społeczeństwa rozwijają się w sposób ciągły, a wojny są tylko, czy też polityka, to jest tylko, są tylko pewne małe rozdziały, które tak naprawdę tworzą cały obraz naszej historii. Trochę błędny, trochę przeinaczony, a tak naprawdę ludzie żyją swoim własnym rytmem, mają swoje Rise Fiber, mają swoje takie problemy dnia codziennego, a my w Muzeum Historii Katowic przede wszystkim chcemy trochę ludzi zabrać, tych nam dzisiaj współczesnych ludzi zabrać z tego świata przepełnionego złymi informacjami o natury politycznej, tej wojennej, tej przebodźcowaniem, tak. Możemy odłożyć oczywiście telefon, możemy wejść do nas do muzeum i zatopić się w historię społeczną, w historię podróżowania, w tym wypadku Katowiczan, ale myślę, że wielu mieszkańców Polski...
1: bardziej uniwersalnie. Panie Sławomirze, w dwóch słowach, czym różni się to podróżowanie dzisiaj od tego podróżowania na przełomie XIX i XX wieku? Tak w dwóch zdaniach, jakby pan się już od maja poprzyglądał tej wystawie, może można wysnuć jakiś wniosek na ten temat?
0: Myślę, że najbardziej różni się szybkością, czyli dla Katowiczan w XIX wieku podróżowanie, już sama droga była wydarzeniem. Ta droga ciągnęła się przez wiele dni, wiele tygodni, aż dotarli ci ludzie, dotarli, katowiczanie dotarli do celu, a dla nas liczy się dzisiaj cel. Czasami po prostu wsiadamy do samolotu, zamykamy oczy na 2 godziny i budzimy się w słonecznych promieniach Italii albo Grecji, albo właśnie w zupełnie innym miejscu. Także sama droga była dla

0: wielu mieszkańców Katowic
1: wielką przygodą.
0: Wielką przygodą.
1: Sławomir Stanowski, historyk, regionalista, współkurator wystawy Rajze Fiber, wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku. Z panem Sławomirem usłyszymy się także po godzinie 19, bo mamy, jak słychać, tematów co niemiara, także będę wdzięczny za połączenie także po godzinie 7.

0: Ticket to Ride, no trochę w kontekście tych wakacyjnych podróży. The Beatles za nami, przed nami raport z dróg, bo to PRK, Polskie Radio Kierowców i Emilia z kolejną porcją informacji najświeższych, najaktualniejszych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli chodzi o te najświeższe i najbardziej aktualne, to warto wiedzieć, że o 19 zaczynają się prace drogowe na autostradowej czwórce w województwie opolskim między węzłem Strzelce Opolskie i węzłem Łany, a w kierunku Wrocławia. Tam do 22 trzeba zwolnić do 80 km na godzinę i zajęty jest lewy pas. Podobna sytuacja na innym odcinku autostrady A4, dokładniej między węzłem Brzeg i węzłem Opole Zachód. A jeżeli chodzi o korki, to chyba głównie są teraz w województwie mazowieckim przed i za Warszawą. Już od kilku godzin mówimy, że tutaj ekspresowa ósemka korkuje się w kierunku Łodzi, ale też w drugą stronę przed wjazdem do centrum Warszawy. I te utrudnienia na S8 są głównie w Piastowie, w Pruszkowie, w miejscowości, na wysokości miejscowości Nowa Wieś i w Brwinowie. A tak naprawdę już kierowcy zwalniają za Grodziskiem Mazowieckim. To pierwszy odcinek, natomiast ekspresówka numer 8 korkuje się też za Warszawą w kierunku Białegostoku, no i kilkukilometrowy korek jest za Radzyminem. Dalej w miejscowości Wola Rasztowska, tam też widzimy, że na mapach jest informacja o zdarzeniu drogowym. Na razie więcej informacji jeszcze nie mamy. Mimo że zakończyły się utrudnienia na autostradowej 1,

0: Ukraińce to cały czas jest jeszcze utrudnienie na wysokości Nowej Cerkwi i w miejscowości Kierwałt. Tam korek nie jest długi, ma on 2 km, no ale dalej jest w kierunku Gdańska. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11, a także zachęcamy, żeby wysyłać swoje wiadomości w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zachętą do korzystania z aplikacji niech będzie też muzyka, którą prezentujemy. Możecie ją komentować, możecie podpowiadać, czy wam się podoba, czy się nie podoba. No i oczywiście informować innych kierowców o tym, co widzicie w swojej podróży, w swojej drodze. Wakacyjnie teraz będzie u nas.

0: To koniec godziny. Jest dokładnie 19.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W rzeczy samej słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie i teraz raport pogodowy. Najcieplej jest w Słubicach 26,8 stopnia, najchłodniej w Zakopanem 18,9. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to ono też jest w takich widełkach, chociaż no te różnice są niewielkie. Najniższe jest w Przemyślu i w Raciborzu 1025 hektopaskali, najwyższe w Elblągu, Mikołajkach i Olsztynie 1028. Co się zaś tyczy dnia jutrzejszego, to synoptycy przewidują, że jutro będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe na przeważającym obszarze kraju. Temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i na Helu, około 26 w centrum i na północy, do nawet 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej tylko w rejonach podgórskich Karpat, około 22-23 stopni. No i to jest wstęp do weekendowego szaleństwa. W sobotę i niedzielę ma być jeszcze cieplej podobno. Co się zaś tyczy jutrzejszego wiatru, to będzie słaby. Z południa i z południowego wschodu, na południowym wschodzie, na Roztoczu, na Rzeszowszczyźnie i Lubelszczyźnie powieje ze wschodu, a na północnym wschodzie, czyli na Suwalszczyźnie, będzie zmienny.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców zaczynamy kolejną godzinę audycji na luzie. W składzie, jak przed godziną, jest z nami Kuba Domoracki, który sprawia, że wszyscy czujemy się bezpiecznie, bo jest wydawcą dbającym o wszystko w dzisiejszej audycji. Jest z nami Ewelina Dobrzyńska, która realizuje program po mistrzowsku, i Emilia Kleszczewska już za 8 minut będzie mówiła, co na drogach. Ja się nazywam Zbyszek Zegler i zapraszam na kolejną godzinę naszego

0: Dokładnie 10 minut po godzinie 19 zaglądam do aplikacji Polskie Radio Kierowców i co widzę? Meldunek pogodowy ze Szczecina. 26 stopni, bezchmurne niebo, nie ma też wiatru. Świetna widoczność. Towarzyszymy przy powrocie do domu Antkowi z Gryfina, którego pozdrawiamy bardzo serdecznie. A Antek wszystkim kierowcom życzy szerokości, przyczepności i spokojności oraz miłego wieczoru. Emilio, czy jest szansa, żeby się spełniły te życzenia? Spokojność gwarantowana? Przyczepność?
1: No pewnie. Jeszcze tutaj mówiłeś, że ze Szczecina, tak? Ten raport był i akurat w Szczecinie jest pięknie na trasie, a przecież S6 tutaj na wysokości Goleniowa przez całe wakacje nam się korkuje, także to musi być dobry wieczór i nie tylko. Niech to będzie dobry sierpień, dobre wakacje, bo jeszcze trwają.
0: Co prawda? Za fantastyczne nastawienie. Posłuchajmy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I to tak w ogóle chyba już zaczyna być naprawdę przyjemny wieczór. Już w większości wszystkie utrudnienia, które mieliśmy od naszych służb, się zakończyły. Także jest już informacja z S6. To województwo zachodniopomorskie, węzeł Borkowice do węzła Ustronie Morskie. W miejscowości Kukinia na 102 kilometrze po 15 palił się samochód ciężarowy. No i na miejscu oczywiście działały służby, które gasiły samochód. Później ten samochód usuwały z trasy S6, zablokowany był jeden pas w kierunku Szczecina, no i właśnie do Szczecina można jechać, także to jeszcze taka adnotacja, informacja dodatkowa dla naszego słuchacza, który napisał informację, wiadomość w naszej aplikacji. A jeżeli chodzi o to, gdzie jeszcze cały czas są te utrudnienia, to na pewno województwo mazowieckie, nic się nie zmienia. Autostradowa dwójka od Pruszkowa przez Brwinów po Grodzisk Mazowiecki, utrudnienia są w obu kierunkach, czyli w drodze do Łodzi i przed Warszawą. To nie wszystko. Za Warszawą cały czas jeszcze przewężona jest S8 Radzymin, kierunek Białystok, no i kilka kilometrów dalej na wysokości miejscowości Lasków. Tam też jest informacja o tym, że mamy kolizję, zdarzenie drogowe, więcej nie wiemy, także jeżeli chcecie nas poinformować, macie więcej wiadomości na ten temat 22 513 11 11. No i trasa z Warszawy w kierunku Lublina w Garwolinie. Cały czas jest niewielkie przewężenie S17, tam trwają prace drogowe. Czekamy na Wasze informacje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

Za kilka chwil w Polskim Radiu Kierowców w Na Luzie wracamy do rozmowy ze Sławomirem Stanowskim, współkuratorem wystawy Reisefieber, wakacyjne podróże Katowiczan, i w ogóle będziemy rozmawiać o wakacyjnym podróżowaniu.

0: Dokładnie 20 minut po godzinie 19 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym trwa audycja Na Luzie. Wracamy do wystawy Reise Fieber, wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku, a właściwie wracam do rozmowy z współkuratorem tejże wystawy, Sławomirem Stanowskim, historykiem, regionalistą, który w Muzeum Historii Katowic przygotowywał tę wystawę. Dzień dobry ponownie, panie Sławomirze.
1: Dzień dobry raz jeszcze.
0: Zastanawiam się i często rozmawiając z osobami, które pracują w muzeach, dowiaduję się później czegoś bardzo, bardzo ekscytującego. Co było zarzewiem, co spowodowało, że wpadliście państwo, bo jeszcze jest druga, zdaje się, współkuratorka, żeby ta wystawa była właśnie tą wystawą. Skąd pomysł na Reise Fieber, wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku?
1: Panie redaktorze, jest trzech kuratorów naszej wystawy, tak akurat się dobraliśmy i takim pomysłodawczynią całej koncepcji tej wystawy, to jak w ogóle chcieliśmy ją zrobić, czy na początku ten pomysł zrodził się w głowie pani kierownik działu historii, pani Joanny Tofilskiej-Dziubek, która stwierdziła, że właśnie to, o czym już rozmawialiśmy na naszym poprzednim wejściu, czyli ten taki chaos informacyjny, który nam towarzyszy obecnie, i ten wojenny, i ten polityczny, sprzyja temu, żeby jednak zrobić wystawę o czymś takim lekkim, przyjemnym i wakacyjnym. I wystawę jeszcze, że tak powiem, kuratoruje moja koleżanka z działu, Joanna Kałuska. Także trzech kuratorów i trzy wizje. Tak naprawdę usiedliśmy do stołu z głowami pełnymi pomysłu i takim pierwszym pomysłem, czy też w ogóle co przyświecało naszej koncepcji, to było to, że zazwyczaj muzea mają znacznie więcej rzeczy w magazynach niż tych, które pokazują. Zazwyczaj jest tak, że te 10% zbiorów trafia na ekspozycje czasowe i te stałe, a reszta pochowana jest w magazynach i czeka na dobry czas. Więc tak tą naszą wystawą chcieliśmy niejako podziękować

0: naszym darczyńcom, którzy darują różne rzeczy do naszego muzeum, a są to rzeczy przeróżne, oraz tym, od których kupujemy, od których mieliśmy przyjemność kupić niektóre przedmioty, i te wszystkie nasze rzeczy z naszego muzeum, a jest ich na naszej wystawie Rise the Fiber prawie ponad 90% eksponatów, to zbiory Muzeum Historii Katowic dopełnione zbiorami zaprzyjaźnionych muzeów wokół nas, najbliżej Stychów, Bielska-Białej, Cieszyna, Raciborza, Rybnika, a najdalej...
1: A co to za muzea?
0: To są muzea regionalne. Mm-hmm. Każde z nich ma swoją nazwę, każde z nich ma swoją historię i każde z nich ma swoje zbiory. No i ale żeby czasami pozbierać tych takich wyjątkowych rzeczy, na przykład laski turystyczne, które też eksponujemy na naszej wystawie, czy różnego rodzaju rzeczy służące do transportowania przedmiotów w czasie wolnym, czyli kufry, walizki. Te rzeczy przywoziliśmy od naszych przyjaciół z różnych miejsc, z różnych muzeów, tak żeby dopełnić też tą naszą wystawę czymś, co jest też przyjemne i miłe dla oka.
1: I nie znajduje się w waszych magazynach w Muzeum
0: Historii
1: Katowic.
0: Tak, i nie znajduje się w naszych magazynach, a przyznam szczerze, że nasze magazyny już pękają w szwach od różnego rodzaju eksponatów, które...
1: Panie Sławomirze, odpowiedział pan na pytanie, którego nie zadałem, czyli o to, co było pierwsze, czy pierwszy był pomysł, czy pierwsze było inwentaryzowanie tego, czym dysponujecie, ale jest jeszcze jedna kwestia, która mnie bardzo interesuje. Chciałbym, żebyśmy znaleźli balans między zachęceniem słuchaczek i słuchaczy Radia Kierowców, a nie spoilerowaniem, ale widzę, że na przykład pani Joanna Kałuska, wymieniona przez pana koleżanka z działu historii Muzeum Historii Katowic, oprowadza też. Czego możemy się dowiedzieć podczas, no bo jak się idzie na wystawę, no to ogląda się eksponaty, ale państwo jeszcze o nich opowiadacie. Co jest taką historią, która jedną, jeżeli mógłby pan zdradzić, która robi naprawdę duże wrażenie na tych osobach, które przychodzą obejrzeć tę wystawę? O czym można się dowiedzieć poza oglądaniem samych eksponatów?
0: Dobrem dodanym na przykład takich oprowadzań kuratorskich, na które bardzo serdecznie zapraszam, jest to, że niektóre eksponaty otwieramy. Mam na myśli na przykład różnego rodzaju kufry. Mm-hmm. Na naszych wystawach zgromadziliśmy ich bardzo dużą ilość i są one wykonane z różnego materiału, ale też są skrojone pod właściciela tego kufra, tego, który go kiedyś kupił. I możemy go otworzyć, otwieramy go i zaglądamy do środka. Tam
1: i dowiadujemy się czegoś o tym człowieku.
0: Tak, o tym człowieku, o tym, jakim był na przykład eleganckim panem z Katowic albo elegancką panią, która potrzebowała specjalnego kufra na przykład na kapelusz.
1: Fantastycznie. Chciałbym kontynuować, więc jeśli pan pozwoli, panie Sławomirze, to po godzinie 19.30 podsumujemy sobie wszystko to i zachęcimy tak ostatecznie wszystkich, którzy jeszcze się wahają, żeby zobaczyli tę wystawę. Rise the Fiber, wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku, okej?
0: Okej, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Always on the Run, Lenny Kravitz ze swojej pierwszej płyty. Lenny w maju skończył 62 lata. Emilia, wiesz, jak wygląda Lenny Kravitz?
1: No ba.
0: No właśnie. Ja ostatnio zadałem sobie pytanie, w jaki sposób on osiągnął taką figurę i dlaczego cały czas się tak trzyma. Codziennie robi, uważaj teraz,
1: no,
0: 330 brzuszków.
1: Myślałam, że kilometrów.
0: Nie, 330 brzuszków. To gdzieś na jego Instagramie się pojawiło, oczywiście w trakcie ćwiczeń. Pierwszy komentarz. To kiedy on ma czas na zajmowanie się domem, dziećmi i tak dalej? No jest to jakby praktyczne podejście i rzeczywiście warto wziąć pod uwagę. No 330 brzuszków robi się ładnych parę godzin, bo ja 40 robię przez jakieś 5 minut.
1: No
0: więc...
1: patrząc na to, że ja nie robię w ogóle, to już wydaje mi się, że jakby doliczyło się do 10, to już byłby sukces. Ale 330, ja myślałam, 330. Że on biega kilometrów tyle.
0: Pewnie też tam robi jakieś inne ćwiczenia, natomiast jeżeli chodzi o brzuszki,
1: Chuck Norris dałby radę przebiec 330 km w ciągu dnia.
0: No tak. Świeć Panie nad jego duszą. Już 31 minut po godzinie 19. Za 29 minut będzie godzina 20. Sprawdźmy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A na trasach 20 minut temu mówiliśmy trochę więcej o Warszawie. No i na trasach, które do tejże stolicy prowadzą, więc zmienimy teraz lokalizację. Województwo małopolskie i trasa z Katowic do Krakowa. No jest ten korek, o którym mówiliście już wcześniej i w wiadomościach głosowych i w naszych oczywiście komentarzach w aplikacji mobilnej. Ponad 9 km ma korek, który zaczyna się na wysokości miejscowości Tenczynek, a kończy się przed węzłem w Balicach, czyli to właśnie wjazd przed samym Krakowem. Jeżeli chodzi o autostradową czwórkę, już na samej obwodnicy miasta, to też są utrudnienia i jest przewężenie od miejscowości Liszki do węzła Kraków Południe, czyli w kierunku Tarnowa. To nie koniec wiadomości z tras małopolskich. Cały czas jest korek na drodze krajowej numer 7, to Zakopianka, miejscowość Libertów i Gaj. Tam trwają prace drogowe, dlatego jeszcze cały czas służby tam mogą być na miejscu i jeszcze przez najbliższe godziny trasa może się korkować. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 47, Nowy Targ, Zakopane bez zmian. Tutaj jeszcze dojeżdżacie do Zakopanego na wakacje i pewnie nie tylko. W Szaflarach, w Poroninie i w Białym Dunajcu naprawdę jest sporo samochodów, które ustawiają się właśnie praktycznie na cały

0: W tym odcinku, a jeżeli chodzi o Zakopane, to bez zmian również na drodze wojewódzkiej numer 958. Tam jest zator, można tak powiedzieć. Na pewno przejeżdżając do centrum Zakopanego trzeba doliczyć sobie tych kilkanaście minut więcej, zwłaszcza jeżeli jedziecie do Ronda Solidarności. Czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 27 minut będzie godzina 20. Dziękujemy za wszystkie wiadomości, które napływają do aplikacji Polskie Radio Kierowców. Przypominamy o tym, że tak jak Emilia przed chwilą mówiła, mamy też numer telefonu, ten 22 513 11 11. I pozdrawiamy wszystkich tych, którzy się nagrywają. Wśród nich stały słuchacz Tomek z Dużego. Zaraz odsłucham twojej wiadomości, Tomku, i się odniosę na antenie.

0: Za 20 minut, niespełna 20 minut, pozostaje do godziny 20. Odniosę się do tego, nie będę już w tej chwili, ponieważ wracamy za chwilę do naszego głównego tematu, nie będę przytaczał wypowiedzi naszego stałego słuchacza na temat wypadku rowerzystki w maju w miejscowości Witaszczyki. Konkluzja jest taka, że, i to jest moje zdanie, wszyscy powinniśmy uważać na drodze. Miejsce, o którym słuchacz nagrał wiadomość głosową, to jest miejsce, w którym widoczność jest tragiczna, jak twierdzą eksperci. Ani kierowcy nie widzą tam nadjeżdżających rowerzystów, ani rowerzyści nie widzą zbliżających się aut. No i tam jest niestety taki kłopot. Niestety obecne przepisy dające rowerzystom i pieszym bezwzględne pierwszeństwo w takich sytuacjach często daje złudne poczucie bezpieczeństwa i jak widać bywają powodem dramatycznych wypadków. To jest wypowiedź innego eksperta. No, zdrowy rozsądek. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Też nikt nie powiedział, że to, że ktoś ma pierwszeństwo, znaczy, że nie oglądając się na innych ma po prostu wkraczać na jezdnię. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa rowerzystów i innych uczestników dróg. A teraz wracamy do rozmowy ze Sławomirem Stanowskim, historykiem, regionalistą, współkuratorem wystawy Rejze Fiber, wakacyjne podróże Katowiczan w XIX i XX wieku. Słyszymy się, panie Sławomirze?
1: Tak, witam raz jeszcze.
0: Bardzo się cieszę, że się słyszymy, bo mam takie pytanie, które wydaje mi się, że nasze dotychczasowe rozważania w najbardziej interesujący sposób dla słuchaczy podsumuje. Czy jesteśmy w stanie z tej wystawy dowiedzieć się, gdzie katowiczanie z przełomu wieków XIX i XX najchętniej podróżowali?
1: Oczywiście, jesteśmy, jak najbardziej.
0: Możemy zrobić taki ranking?
1: Myślę, że możemy. Może zróbmy tak, od takich podróży najbliższych do podróży najdalszych. Mm-hmm. To te podróże najbliższe, to może państwa zaskoczę, ale to kiedyś nazywał się to miejsce się nazywało Park

0: Park Południowy. Dzisiaj nazywa się to miejsce Park Tadeusza Kościuszki. No dzisiaj, no nieopodal Śródmieścia, takie wyjątkowe miejsce na mapie Katowic, gdzie mieszkańcy w niedzielne popołudnie udawali się, by słuchać muzyki, by pobyć ze sobą, by coś dobrego zjeść. To jest takie najbliższe miejsce Katowic. Drugie ciekawe miejsce to Beskid Śląski, okres międzywojenny, kiedy ten Beskid został tak zareklamowany, że Wisła dogoniła prawie że Zakopane w swojej takiej bazie turystycznej, w wielkiej mnogości różnych atrakcji, które tam można było, z których tam można było skorzystać. Oczywiście,
1: a co to za atrakcje? Aha, poza widokiem gór?
0: No, wie pan, dzisiaj to dla nas już nie są atrakcje, ale dawniej, no, dzisiaj by nas zdziwiły, o tak, gdybyśmy pojechali specjalnie na przykład na Świniobicie albo na jakiś tam wypas owiec, także to no, są takie, no, ciekawe.
1: Powie
0: panu,
1: że egzotyczne, chyba dla wielu, bardzo zaskakujące. A zaskoczył mnie pan, że aż Beskid, bo myślałem, że jeszcze wcześniej paprocany tyskie.
0: To też, ale nie chciałem już tutaj robić takiego przystanku pomiędzy właśnie tym parkiem południowym, parkiem Kościuszki, a paprocanami. Właśnie chciałem tutaj iść dalej. No i co ciekawe, katowiczanie lubili też podróżować po świecie i mieliśmy biura podróży w Katowicach, które ludzi zabierały w najdalsze zakątki świata. Na naszej wystawie w ostatniej sali mamy taką szafę z różnymi pamiątkami, taki stary byfyj, byśmy to dzisiaj nazwali, i tam taka najdalsza pamiątka z najodleglejszego miejsca to lata 50. i naczynie do picia yerby z Brazylii. Także pewna katowiczanka udała się aż do Brazylii i stamtąd przywiozła taką ciekawostkę. No i myślę, że jak już powiedziałem, wystawa jest przede wszystkim o ludziach, to chciałbym wspomnieć o Wojciechu Kilarze, który był katowiczaninem z wyboru, jak o sobie mówił, ale też był zapalonym podróżnikiem, uwielbiał jeździć po świecie, zwiedzał i nasze tutaj europejskie stolice, różnego rodzaju miejsca w Europie, ale uwielbiał Amerykę, często tam jeździł, a ze swojej podróży często przywoził pamiątki takie niecodzienne. Mam na myśli tutaj na przykład popielniczki z różnych hoteli, które mamy w swoich zbiorach i można je zobaczyć właśnie na wystawie w Muzeum Historii Katowic. Od takich najbliższych podróży aż po te właśnie najdalsze, które nie mają końca, no bo kula ziemska nie jest płaska, jest okrągła, także jakbyśmy tam gdzieś nie pojechali, tak drugą stroną wrócimy do Katowic.
1: Dokładnie. Panie Sławomirze, jeszcze to, co na początku pan zaznaczył, ten kontekst jest niezwykle istotny, bo mieć świadomość tego, że w latach 50. Brazylia to nie była kwestia tylko i wyłącznie funduszy na to, żeby się tam dostać, ale to była też kwestia tego, żeby zdobyć paszport, żeby w ogóle móc wyjechać, to też rzuca zupełnie inną perspektywę na tę wystawę. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszamy od 15 maja do 4 października jeszcze w budynku głównym Muzeum Historii Katowic przy ulicy Szafranka 9. Można oglądać wystawę, o której rozmawialiśmy przez ostatnie 2 godziny niespełna. Rajze Fiber, wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku, po których nas oprowadzał pan Sławomir Stanowski. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję państwu bardzo.
1: Zapraszamy i do usłyszenia.

0: The only thing that looks good on me is you. Brian Adams, rys historyczny. W latach 90. moja dziewczyna słuchała radia, w którym pracowałem i była podobna, równie atrakcyjna serwisantka, która przedstawiała wiadomości. I ja zapowiedziałem tę piosenkę i przetłumaczyłem, że jedyne, co naprawdę dobrze na mnie leży, to ty. I zapowiedziałem koleżankę. No i wróciłem do domu i narzeczona powiedziała: słuchaj, jeżeli zamierzasz takie teksty rzucać i ona ma się na tobie kłaść, to przemyśl poważnie swoje zachowanie. Mm-hmm. Ale przecież to Brian Adams, dobra, nie kombinuj.
1: No ciekawe, więc... ja myślę, że do ciebie się odezwie mój chłopak.
0: No więc dlatego chciałem powiedzieć i podkreślić, że to był rys historyczny i że to się odnosiło tylko i wyłącznie do tamtej sytuacji, a i tak koleżanka nie leżała na mnie, więc przejdźmy do serwisu drogowego.
1: Też tak myślę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Co za historia, ciężko mi przejść do tego, co na drogach, ale już fokusuję się na tej Warszawie, bo tam cały czas mamy te utrudnienia. Radzymin w kierunku Białegostoku, korek jest, można powiedzieć, że nawet zator, tak przynajmniej wskazuje kolor na mapach, on jest taki bardzo ciemnoczerwony, czyli zator 7 kilometrów prawie ma właśnie to przewężenie w drodze do Wyszkowa, a przed Wyszkowem na S8 w miejscowości Lasków też jest kolejny, ale już naprawdę niedługi korek. Tam trwają prace drogowe, ale jest informacja o tym, że mamy zdarzenie drogowe. Czekamy cały czas na wasze wiadomości, bo dalej nie wiemy niestety, co tam się dzieje. Jeżeli chodzi o dojazdówki do Warszawy, to wracacie do stolicy przez Dziekanów Leśny i przez Łomianki, a także przez Brwinów, chociaż akurat tam sytuacja także wygląda już zdecydowanie lepiej. Przypomnijmy, jeszcze 20 minut temu korkowała się trasa autostrada A2 przez Pruszków, Brwinów i Grodzisk Mazowiecki w kierunku Łodzi. A jeżeli chodzi o południe naszego kraju, to bez zmian autostradowa czwórka, korek, ale już mniejszy. Wcześniej on był rzeczywiście od samej miejscowości Frywałt do węzła w Balicach, a teraz ten korek ma już tylko 2 mniej więcej kilometry, chociaż na miejscu działają służby, to też widzimy na mapach. Większy ruch jest od węzła na wysokości węzła Tyniec zaczyna się korek, a kończy się na wysokości węzła Kraków Południe. Jeszcze Libertów i Gaj, czyli Zakopianka przed samym wjazdem do Krakowa. A jeżeli chodzi o sytuację na przejściach granicznych, Polska-Białoruś, 2 godziny czekacie w Terespolu, a szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy w Bobrownikach to godzina 22 513.

0: 1111. Ten numer telefonu się nie zmienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Powiem więcej. Nazwa naszej aplikacji również jest cały czas taka jak nazwa naszej stacji. Polskie Radio Kierowców. Czerwona, fajna, użyteczna.

0: Chyba najwłaściwsze ujęcie poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, na jakie zasługuje. Buntownicze, ostre, konkretne. Szczególnie w sierpniu warto pamiętać o Baczyńskim i o wszystkich powstańcach, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. Minęła godzina 20.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców po godzinie 20 raport pogodowy. Niezmiennie najcieplej w Słubicach, ale 26 stopni w tej chwili. Najchłodniej w Zakopanem 17,9. Jeśli chodzi o najbliższe godziny, w nocy będzie bezchmurnie. Lokalnie może się pojawić zachmurzenie, ale małe. Temperatura minimalna. Będzie naprawdę zimno. W rejonach podgórskich Karpat tylko 4 stopnie lokalnie. W wschodnich i południowych województwach 7 stopni tylko na termometrach w nocy. Około 11 w centrum do 15 nad samym morzem, co jest o tyle ciekawe, że w ciągu dnia wcale nad morzem tak bardzo ciepło nie było. Natomiast wiatr będzie słaby, powieje ze wschodu, na północnym zachodzie, na nizinie szczecińskiej z południa będzie lokalnie zmienny, ale generalnie na większości, na przeważającym obszarze kraju ze wschodu, a na zachodzie, na północnym zachodzie południowy lub zmienny. W Bieszczadach porywy wiatru nawet do 55 km na godzinę. Każdego kolejnego dnia do końca weekendu będzie coraz cieplej, więc jeśli już jutro macie wolne, to cieszcie się tą pogodą, korzystajcie z niej ile się da.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W Naluzie dzisiaj jedziemy w składzie Kuba Domoracki, Ewelina Dobrzyńska, Emilia Kleszczewska. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie do zostania z nami.
2: Chihuahua. Chihuahua.

0: Damon Albarn i jego Blur w piosence Kto by pomyślał sprzed ponad 20 lat. 10 minut temu minęła godzina 20, jak przy 20 jesteśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym słuchaliście zespołu Blur. Teraz posłuchacie Emilii Kleszczewskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niedawno zakończyły się utrudnienia na autostradzie A1, ale tak naprawdę już kolejne się pojawiły, tylko że na innym odcinku, od węzła Gliwice-Sośnica do węzła Gliwice-Wschód, a dokładniej na drugim kilometrze autostrady A1 zepsuł się samochód osobowy. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Od 20 i tak jak tutaj przewidują, prognozują służby, do godziny 21.30 jeszcze zajęty będzie pas do centrum. Jeżeli chodzi o S6, to przypominamy, że już przejezdny jest odcinek węzeł Borkowice do węzła Ustronie Morskie, a w miejscowości Kukinia na 102 km palił się samochód ciężarowy i zablokowany był jeden pas w kierunku Szczecina. Teraz już nie ma utrudnień. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na mapach, to już coraz lepsza sytuacja jest w województwie mazowieckim. Zdecydowanie skrócił się korek na wysokości Radzymina. Tam rzeczywiście mieliśmy 4 kilometry tego przewężenia trasy S8 w kierunku Białegostoku. Teraz widzimy, że już tych samochodów jest zdecydowanie mniej. Natomiast w Garwolinie na S17 korek się nie zmniejsza. Głównie jest on w kierunku Lublina, chociaż w drugą stronę przed Warszawą też jest przewężona trasa S17. A jeżeli chodzi o prace drogowe, to one trwają od godziny 20 na przykład na drodze krajowej numer 40. Łany, Pyskowice, województwo śląskie, te utrudnienia mogą być do godziny 22. Taka sama sytuacja jest na drodze krajowej numer 43, województwo opolskie, odcinek Jaworzno Julianpol, tak dokładniej, dobrze mówię, Julianpol, do 60 km na godzinę trzeba tam zwolnić jeszcze do godziny 2, czyli to będą też prace nocne, a dokładniej malowane jest tam oznakowanie poziome. 22 513 11 11, ten numer się nie zmienia i tak jak cały czas powtarzamy, zachęcamy, żeby wykorzystywać naszą aplikację mobilną Polskiego Radia Kierowców i to tutaj wysyłać swoje wiadomości, zarówno tekstowe, jak i głosowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.
0: A to jest Polskie Radio Kierowców. Trwa audycja na

w której za chwilę będę gościł Piotra Milewskiego, pisarza, podróżnika, dziennikarza i ekonomistę, który między innymi zna Japonię, można powiedzieć, jak własną kieszeń, a na pewno może opowiedzieć o wakacyjnym podróżowaniu i o tym będziemy rozmawiać już za kilka minut.

0: chcesz.
1: To tak jak my was, słuchaczki i słuchaczy PRK Polskiego Radia Kierowców. No kochamy was za to, że jesteście. 20 minut po godzinie 20 w naluzie audycji, która trwa na antenie Polskiego Radia Kierowców. Spotkanie z kolejnym gościem, Piotr Milewski. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry.
1: Pan Piotr Milewski, pisarz, podróżnik, dziennikarz i ekonomista. To ostatnie to ciekawe, bo dzięki temu, że jest pan ekonomistą, to może pan podróżować pewnie.
2: No to czasami się przydaje ta wiedza.
1: Mamy takie założenie z wydawcą Kubą, pozdrawiam bardzo serdecznie, bo patrzy na mnie czujnym okiem, czy nie zepsuje jego koncepcji, żebyśmy porozmawiali o wakacyjnym podróżowaniu, ale chciałbym panu zadać takie pytanie, które spodziewam się, jaką odpowiedzią może być potraktowane. Czy wakacje to jest rzeczywiście najlepszy czas na podróżowanie?
2: To oczywiście zależy. Ja też tak naprawdę wolałbym podróżować poza okresem wakacyjnym, no bo w wakacje większość z nas wyrusza w drogę i w tych miejscach, które są popularne, jest naprawdę dużo zwykle turystów i podróżnych.
1: Bo wtedy jak spodziewają się autochtoni wielkiej ilości turystów, to się przygotowują na to, a jak jest poza sezonem, to nie.
2: Ale poza sezonem jest za to zwykle spokojniej, można troszeczkę powolniej jeszcze odwiedzać różne miejsca. No i też myślę, że bardzo często osoby, które przyjmują gości, są też życzliwie nastawione i mają więcej czasu i tej takiej uważności, która dla podróżnego jest bardzo ważna.
1: A kiedy pan pierwszy raz był w Japonii? W jakim okresie?
2: To już jest dla mnie bardzo zamierzchła historia. To był 1999 rok. Wow. Rok królika, tak zwany.
1: A w jakim okresie w tym 99 roku?
2: Byłem w okresie letnim, tak? To też dla osób, które podróżują tak daleko, podróżują do Azji, w tym do Japonii, no to nie jest najlepszy czas pod względem pogodowym, oczywiście. Polecam inne pory, polecam późną jesień albo wiosnę.
1: Bo w Japonii są normalne pory roku, to nie jest tak jak na przykład w Kalifornii, że przez cały rok jedna pogoda, tylko tam normalnie jest podział na cztery pory roku, tak?
2: Dobrze? A nawet Japończycy szczycą się, że mają tych pór pięć, bo właśnie doliczają również tak zwaną porę deszczową, która oczywiście w zależności od miejsca, ona zaczyna się w różnych okresach, ale w tych takich najbardziej dla nas popularnych miejscach, w Tokio, w Kyoto, w Osace, to jest mniej więcej od drugiej połowy czerwca do drugiej połowy lipca, tak około miesiąca. Jest to trudny czas do podróżowania. Japończycy wtedy też raczej unikają niewymuszonych podróży.
1: Ale to jest tak, że ściana deszczu po prostu dzień w dzień?
2: Nie, to jest tak, że jest bardzo, bardzo wilgotno, bo ta wilgoć potrafi sięgać nawet ponad 90,

0: nawet 95% i jest już bardzo ciepło, tak? W ostatnich latach to nawet powyżej 30 stopni Celsjusza, więc wilgoć i upał, tak? No i do tego szare niebo, dość częste opady nie taki dobry okres, okres, w którym Japończycy raczej też są dość zmęczeni, tak trochę jak my późną jesienią właśnie. Mm-hmm.
1: Czy ta Japonia, to jest, spędził pan tam bardzo dużo czasu, 9 lat, ale ciągiem, tak, że mieszkał pan tam po prostu w Japonii?
0: Tak, to jest 9 lat jakby stałego mieszkania, no plus też kilka wcześniejszych i późniejszych też wyjazdów.
1: Chciałem zadać pytanie, czy to była konsekwencja, bo zawsze jest jakiś impuls, czy nie wiem, związek, który się rodzi między osobami różnych nacji, czy jakaś inna fascynacja. Co pana do tego Tokio? Nie wiem, może jest pan po japonistyce i to było na zasadzie, a sprawdzę w praktyce. Co spowodowało, że wylądował pan w tej Japonii?
0: No u mnie ta historia zaczęła się od spotkania z ludźmi, tak? I to właśnie jeszcze w czasach studenckich spotkani Japończycy tak bardzo zachęcili mnie do tego, żeby odwiedzić ich kraj. I rzeczywiście, no, kiedy tam pojechałem, to poczułem taką, no mogę powiedzieć, pewną więź bardzo szybko między nimi. Oni też bardzo się mną zajęli. Takie zasady japońskiej gościnności, często takie słowo już się pojawia, omotenashi. Ja naprawdę poczułem to na własnej skórze. No i po tym pierwszym trzymiesięcznym wyjeździe, kiedy bardzo dużo Japończyków mi pomogło, zresztą opisałem to w książce Dzienniki Japońskie, po prostu postanowiłem, że muszę tam wrócić. Tak? Trwało to 3 lata, zanim zebrałem środki i wróciłem ponownie. No i potem moje życie już tak też to osobiste z tą Japonią się związało.
1: A pierwszy raz jadąc do Japonii, znał pan japoński, wiedział pan już, czego się spodziewać tam na miejscu?
0: No właśnie nie do końca. Ja potrafiłem liczyć do 100, bo nie jest to trudne. Potrafiłem przywitać się tak naprawdę, przeprosić. Jeszcze kilka innych zwrotów znałem. Uczyłem się na miejscu, tak? Uczyłem się na miejscu i była to najlepsza szkoła, jaką kiedykolwiek miałem, bo to też bardzo ciekawe i być może dla wielu słuchaczy zaskakujące. Jednak Japończycy zwykle nie mówią za dobrze po angielsku, albo w ogóle nie mówią, albo nie chcą mówić z różnych powodów, więc ten język japoński bardzo się przydaje i ja mogłem się dość szybko go nauczyć w takim stopniu, żeby się w jakiś sposób komunikować.
1: Słyszałem o tym i było to dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, ale później artyści na przykład, którzy jeżdżą do Japonii dosyć często, zdradzili, że jest właśnie możliwość nauczenia się, mimo że to nie jest najprostszy język, potwierdza pan? To są jakieś takie wytrychy, dzięki którym można podstawowe zwroty przydatne opanować. Panie Piotrze, chciałbym, jeśli można, usłyszeć się z panem po 20:30, żeby kontynuować rozmowę, bo Japonia to nie jedyne miejsce, o którym możemy porozmawiać. Pan ma w swoim portfolio i książkę Transsyberyjska, czyli drogą żelazną przez Rosję i dalej, i Islandia, albo najzimniejsze lato od 50 lat, i Tokio, Hokkaido i tak dalej, więc jeżeli pan pozwoli, to połączymy się jeszcze po 20:30 i będziemy kontynuować naszą rozmowę.
0: Przyjemnością. Do usłyszenia.
1: I już się na nią cieszę. Piotr Milewski, pisarz, podróżnik, dziennikarz i ekonomista, będzie i był naszym gościem w Na Luzie.

0: Wish You Were Here, to jest właśnie tytuł tej piosenki. Zespół Incubus kończy swoją działalność na dziś na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców punktualnie o godzinie 20.30, która właściwie minęła już, więc Emilia Kleszczewska przejmuje antenę i mówi, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pojawiła się informacja z Warszawy. Po godzinie 20 samochód osobowy zderzył się z motocyklistą właśnie w Alei Krakowskiej przed ulicą na Skraju we Włochach. Dwa pasy w kierunku Janek są zablokowane. To pierwsza wiadomość, ale też mamy pożar węzarni w miejscowości Świerczyn. To powiat płocki. Trwa akcja gaśnicza i zaglądamy na mapy. Ten korek już jest na drodze krajowej numer 10. To trasa w kierunku Lipna, a także w stronę Płońska. Także rzeczywiście trzeba to objechać innymi trasami, na przykład przez drogę krajową numer 62. Jeżeli chodzi o informacje od służb, to powtarzamy, że cały czas korkuje się autostradowa jedynka od węzła Gliwice-Sośnice do węzła Gliwice-Wschód. Tam na drugim kilometrze po godzinie 20 zepsuł się samochód osobowy. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Ale to nie wszystkie wiadomości, jeżeli chodzi o autostradową jedynkę, bo też widzimy spore spowolnienia na wysokości węzła Łódź Północ, to dokładniej za Strykowem, a trasa prowadzi Was w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Korek nie jest długi, on ma mniej więcej 2-3 km i trwają tam prace drogowe, dlatego te spowolnienia cały czas są. A jeżeli chodzi o trasę S7, to już wcześniej mówiliście w naszej aplikacji i też pisaliście, że utrudnienia są na wysokości miejscowości Rączki, dokładniej na samym węźle. Tam już zakończyły się prace służb w kierunku Olsztyna, ale korek jeszcze cały czas jest. On nie jest dość długi, ma mniej więcej 2 km, jednak można tą trasę ominąć na przykład przez drogę wojewódzką numer 545 i przez miejscowości Zimna Woda dojechać do Jedwabna i tam drogą krajową numer 58 dojechać do Olsztynka, a dalej do Olsztyna. I jeszcze wiadomości z samej Warszawy. Jeżeli wyjeżdżacie ze stolicy i kierujecie się do Białegostoku, no to mamy korek na S8 na wysokości miejscowości Karpin i Dąbrówka. Tam korek ma ponad 4 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radio Kierowców dzisiaj o wakacyjnych podróżach. Za kilka chwil wracamy do tematu. Będziemy rozmawiać z gościem, ekspertem.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: No i wszystko jasne. Za 20 minut będzie godzina 21. Słuchacie Na Luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym gościmy Piotra Milewskiego, pisarza, podróżnika, dziennikarza. Dzień dobry ponownie.
2: Dzień dobry.
1: Panie Piotrze, ja sobie założyłem, że ustalimy, czy wyjeżdżając bliżej czy dalej, bardziej jesteśmy podekscytowani, czy bardziej się boimy tego, co nas czeka, no bo nie na wszystko mamy wpływ. Właściwie na niewiele mamy wpływ, oprócz tego, że wybieramy destynację i jakoś się jesteśmy w stanie tak z grubsza przygotować. Co u pana przeważa? Czy bardziej to, że będzie nowe miejsce, będzie coś fajnego do zobaczenia, czy jednak te obawy, bo nie wiadomo, co się tam zdarzy po drodze?
2: A to jest bardzo ciekawe, bo nie tylko ja, ale też przyjaciele, z którymi rozmawiam, którzy też dużo podróżują i nie ukrywają, że no często przed wyjazdem, jeśli to nie jest taki w pełni zorganizowany wyjazd typu all inclusive, jednak pojawia się pewien niepokój i te takie siłowanie się niepokoju z jednej strony, a z drugiej strony z taką ekscytacją. To jest taki bardzo też ciekawa rzecz, którą można poobserwować. No, nie będę ukrywał, że również pewien niepokój często czuję, tak? Taki niepokój przed nieznajomym, przed tym, jak to wszystko się poukłada, co się wydarzy, ale on mija w momencie, kiedy wyruszam. Kiedy już, czy wsiadam do samochodu, czy do samolotu, czy na prom, czy do pociągu, tak? W momencie, kiedy zaczyna się już ta, jak to nazywam, podróż właściwa, to wtedy ten niepokój mija i, no i zaczyna się przygoda, tak? I wtedy ta ekscytacja jakoś taka
1: wygrywa.
2: I większa uważność też na pewno, tak?
1: A proszę powiedzieć, bo wczoraj podobno był pan w Szkocji jeszcze, a dzisiaj już w Polsce. Co jest impulsem? Kiedy pan decyduje, żeby wybrać konkretne miejsce, żeby się wybrać? Czy to są spontaniczne? Zdarza się, że spontanicznie pan podejmuje decyzję o wyjeździe? Czy raczej to jest dokładnie zaplanowane, w styczniu rozpisane, gdzie, kiedy będę? Jak to się dzieje?
2: No w moim przypadku jakby dość trudno jest o takie szczegółowe planowanie. Ja mam z tym dużą trudność i już od dawno temu odkryłem, że właściwie wolę podróżować w taki dość spontaniczny sposób, chociaż oczywiście nie zawsze się da, tak? Bo żeby dotrzeć do tej Szkocji, no musiałem jednak kupić bilet samolotowy, tak? I troszeczkę chociaż coś zaplanować, ale robiłem to dość krótko przed wyjazdem. No i potem, ponieważ podróżowałem z plecakiem, szedłem takim szlakiem, który się nazywa West Highland Way, tak przez szkockie wzgórza, to właściwie już później nic nie planowałem. To wszystko układało się jakby samo.
1: A proszę mi powiedzieć, czy będąc tak spontanicznie na takim tripie, zdarzyło się, że zaplanował pan to na przykład na weekend, a konsekwencją dobrego samopoczucia i odkrywania ciekawych rzeczy było zostanie na tydzień, dwa czy więcej? To się tak da?
2: To tak da się czasami, jeśli mamy zaplanowany dłuższy wyjazd i a w jakimś miejscu nie planujemy spędzić dużo czasu, tak? I to rzeczywiście ja też miałem kilka razy i na Islandii, i w Japonii.

0: oni takiej sytuacji, kiedy trafiłem do pewnego miejsca, które po prostu tak mnie oczarowało, że stwierdziłem, że szkoda było stąd wyjechać i zostałem dłużej.
1: Fantastycznie, to świetnie, że ma pan też takie możliwości. A czy książki, które pan pisze, to są książki, które powstają z tego, że właśnie jest tak bardzo dobrze, że nie sposób zostawić tego dla siebie i tymi doświadczeniami się pan dzieli ze swoimi czytelnikami? Czy to jest założenie, że dobra, pojadę, będę robił research, przygotuję, bo mam pomysł na taką, a taką książkę?
0: To z każdą książką było inaczej, ale tutaj akurat na przykład, jeśli ktoś chciałby poczytać książkę o tym, jak trudno jest podróżować czasami, jak też to może być chwilami niewdzięczne, czynność chociażby ze względu na pogodę, to bardzo zachęcam do zajrzenia do Islandii. Tak, jak sam tytuł wskazuje, to było najzimniejsze lato od 50 lat. Ja podróżowałem po Islandii, właściwie wokół Islandii, taką główną, najważniejszą dla nich drogą, numer jeden, autostopem, tak, i z namiotem.
1: W tę najzimniejszą zimę od 50 lat na Islandii.
0: Dokładnie,
1: rzeczywiście.
0: Tak. Mhm. I rzeczywiście tego bardzo doświadczałem i nie była to łatwa podróż. I ta książka też nie jest chyba przez to taką książką o takim tylko radosnym podróżowaniu, ale też o pewnych takich mankamentach czasami, jeśli wypuszczamy się właśnie gdzieś bez większego planu, może bez takiego zabezpieczenia w postaci już zarezerwowanych noclegów. I jakby tak, no po prostu troszeczkę poddajemy się tej podróży i temu, co ona przyniesie.
1: No ale dzięki temu było na pewno bardziej emocjonująco, bardziej zaskakująco i książka ciekawsza.
0: Dzięki temu w ogóle powstała ta książka, tak myślę.
1: A, bo nie było założenia, że napisze pan z eksplorowania Islandii, tylko się to wzięło już z tego, że było tak, a nie inaczej.
0: Tak, ona, to tak naprawdę takim punktem wyjścia do tej podróży, inspiracją była dla mnie zupełnie inna książka, taka z XVII wieku, pierwsza polskojęzyczna książka o Islandii. I to jakby z nią pod pachą wyruszyłem w tę podróż. A potem to się wszystko jakoś potoczyło i powstała moja książka.
1: Zastanawiam się nad tym, w jaki sposób pan dobiera te miejsca. No Japonia to jakby rzecz oczywista, skoro 9 lat pan tam mieszkał, ale patrzę na przykład na pana publikację w National Geographic Traveler i dlaczego akurat opolszczyzna? Napisał pan na przykład artykuł o tajemniczej opolszczyźnie. Dlaczego nie Mazowsze, dlaczego nie Warmia i Mazury, tylko na przykład opolszczyzna?
0: No akurat opolszczyzna, a konkretnie miasto Opole, to jest miejsce, w którym się wychowałem, więc pod tym względem dla mnie bliskie i pełne wspomnień i też takie miejsce, do którego ja bardzo chętnie wracam, tak? I również odkrywam, pisząc ten tekst o takich tajemniczych miejscach na opolszczyźnie, bo na przykład o mumiach, które tutaj się znajdują i mało kto o tym wie, to naprawdę też przy okazji odkrywałem region, którym spędziłem kilkanaście tych pierwszych lat swojego życia.
1: Kompletnie nie miałem pojęcia, że mumie w Opolu mogą być. Panie Piotrze, chciałoby się więcej, ale odsyłamy do książek i do publikacji Piotra Milewskiego. Zachęcamy do podróżowania. Bardzo dziękuję za podzielenie się tymi swoimi spostrzeżeniami, wrażeniami, odpowiedzi na pytania. I mam nadzieję na więcej, więc nie mówię do widzenia, tylko do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Piotr Milewski.
0: Szerokiej drogi.
1: Dziękujemy. Pisarz, podróżnik, dziennikarz był naszym gościem w Na Luzie.

0: Sama in the City, Joe Cocker w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w letni wieczór. 10 minut pozostaje do godziny 21. Sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I powtarzamy informację, że w Warszawie jest zderzenie motocyklisty z autem dostawczym. Tutaj mała korekta. To nie samochód osobowy, tylko dostawczy w Alei Krakowskiej przed ulicą Na Skraju. We Włochach dwa pasy w kierunku Janek są cały czas zablokowane. Natomiast też mamy pożar wędzarni w miejscowości Świerczyn. To powiat płocki. Trwa akcja gaśnicza i tam droga krajowa nr 10 w najbliższym czasie rzeczywiście może być zajęta. Także lepiej z niej zjechać i wybrać objazd drogami wojewódzkimi. Natomiast cały czas jesteśmy też w Warszawie. Ekspresowa ósemka korkuje się na wysokości węzła Łabiszyńska, to przed mostem generała Grota-Roweckiego, a w drodze do centrum Warszawy czy dalej w kierunku Łodzi. W drugą stronę ekspresówka też się korkuje w Dąbrówce, w Karpinie, a także w miejscowości Stary Dybów, to bardzo blisko Radzymina. I tam też jest informacja o tym, że jest zdarzenie drogowe i to trasa w kierunku Wyszkowa, a dalej w stronę Białegostoku. Jeżeli chodzi o autostradę A1, no to trwają prace drogowe cały czas i w Rulewie, w Warlubiu, a także w miejscowości Nowa Cerkiew widzimy, że są te spowolnienia i korek też na wysokości miejscowości Kierwałt, zwłaszcza przewężona jest autostrada A1. Korek ma tam 5 km i przypomnijmy, to trasa w kierunku Gdańska. A trasy małopolskie, oczywiście trzeba o nich powiedzieć kilka słów. Niewielkie przewężenie autostrady A4 jest przed węzłem w samych Balicach, a także jeżeli jedziecie już przez węzeł Kraków-Tyniec, to w drodze do węzła Kraków-Południe są niewielkie spowolnienia. Podobna sytuacja na wysokości Libertowa i w miejscowości Gaj, to Zakopianka, oczywiście przed wjazdem do Krakowa. Natomiast jak wygląda jeszcze na koniec sytuacja na trasie od Nowego Targu do Zakopanego, droga krajowa nr 47, korek się już zmniejsza, na pewno sytuacja jest lepsza w Poroninie, natomiast w Szaflarach, a w kierunku Zakopanego cały czas jeszcze zwalniacie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niespełna 8 minut pozostaje do godziny 21. Prezentując tę piosenkę po raz pierwszy w innym radiu, przypomniała mi się scena z filmu Blues Brothers, gdzie Blues Brothers przyjechali do miejsca, w którym mieli zagrać koncert i pytali: słuchajcie, jaką tu się gra muzykę? Bo widzieli, że tak nie do końca to są ich klimaty. A pani w takiej kraciastej koszuli, trochę zdziwiona, powiedziała: jak to? Obie, country and western.

0: Patrycja Markowska, Miłość, Wiara, Nadzieja, ubiegłoroczna piosenka, która bardzo dobrze po roku cały czas działa. Na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, w którym minęła właśnie 21.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Nie tylko w Polskim Radiu Kierowców minęła 21, tylko w ogóle w naszej strefie czasowej. I to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że najcieplejsze miasta w Polsce w tej chwili są dwa: Legnica i Słubice. 24,1 stopnia. Całkiem przyzwoicie, jak na 9. Zakopane jest najzimniejszym miastem w naszym kraju, 16 stopni. A jutro? W dzień będzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe. Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i Helu, około 26 w centrum i na północy, do nawet 31 stopni na krańcach zachodnich. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, około 22 stopni. Od tego powinienem zacząć, żeby napięcie i temperatura rosła. Wiatr będzie słaby, południowy i południowo-wschodni. Nie będzie miał wpływu na odczuwanie temperatury w ciągu jutrzejszego dnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchajcie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie do kontynuowania słuchania, jeżeli słuchacie od początku, od godziny 18 audycji na luzie, bo będzie m.in. o Perseidach, które okazało się, że nie wszystkie wczoraj spadły. Jeszcze będą spadały i to dosyć długo.

0: Emilia, oglądałaś wczoraj Perseidy, a właściwie to dzisiaj nad ranem podobno.
1: Nie, bo byłam tutaj.
0: No dobrze, ale one były do 4 rano widoczne.
1: A, do 4 rano, no to gdybym to wiedziała, teraz już wiem, to pewnie bym oglądała, no ale...
0: A ja wracając z radia, widziałem spadającą gwiazdę, tylko byłem tym tak zaskoczony, że nie zdążyłem pomyśleć życzenia.
1: No właśnie chciałam się ciebie zapytać, czy nam zdradzisz jakie życzenie?
0: A, natomiast zastanowię się nad tym, ponieważ okazuje się, że te Perseidy jeszcze będą długo, długo spadały i w tej pół godzinie powiem, jak długo i kiedy jeszcze będziemy mogli je oglądać. Po tym, jak ty powiesz, co na drogach.
1: Dobrze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A jeżeli jesteście w trasie, to można się na przykład zatrzymać gdzieś na postoju i obserwować te Perseidy. Zachęcamy Was do tego. A jeżeli chodzi o korki, to tutaj sytuacja się nie zmienia. Cały czas jest to głównie autostradowa jedynka. Jeżeli jesteście na węźle Łódź Północ i kierujecie się w stronę Piotrkowa Trybunalskiego, to tam rzeczywiście korek mamy. Nie jest on jakiś bardzo długi, on ma mniej więcej 2 km, no ale jest tam rzeczywiście dość gęsto. Jeżeli chodzi o południe, to niewielkie spowolnienia są przed samym węzłem w Balicach i to głównie w kierunku samego Krakowa. W drugą stronę takich utrudnień być nie powinno. A Warszawa. Cały czas korkuje się ekspresowa ósemka za Wolą Rasztowską w miejscowości Karpin i na wysokości miejscowości Lasków. To trasa do Białegostoku. A jeżeli jeszcze mowa o autostradowej jedynce, to nie zakończyły się prace na jednym z odcinków. Gliwice-Sośnica do węzła Gliwice Wschód, tam po godzinie 20 zepsuł się samochód osobowy i zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Łodzi. To dalej nie wszystko, no bo trwają prace służb na autostradowej jedynce za Grudziądzem, a głównie na wysokości miejscowości Kierwałt, gdzie jest korek i to trasa w kierunku Gdańska. Przypominamy, że właśnie wracamy w sumie tak naprawdę do Warszawy i mówimy, że trzeba omijać Włochy, ponieważ po godzinie 19 było zderzenie motocyklisty z autem dostawczym w Alei Krakowskiej przed ulicą Na Skraju. Dwa pasy w kierunku Janek są zablokowane i także powiat płocki, miejscowość Świerczyn. Tam straż pożarna pracuje przy pożarze wędzarni. Trwa akcja gaśnicza i dlatego zakorkowana jest droga krajowa numer 10 w obu kierunkach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Już się zastanowiłem, Emilia, już wiem, jakie życzenie sobie pomyślę.
1: No dawaj. A nie możesz powiedzieć, czy możesz?
0: Nie mogę?
1: No, a powiedz.
0: Wszystkie miski to mówią, żeby był pokój na świecie.

0: 20 minut po godzinie 21 wracamy do tego, co wczoraj miało apogeum, ale się nie skończyło, bo choć noc spadających gwiazd, tak nazywana w mediach, już za nami, to nadal warto spojrzeć w nocy w niebo. Eksperci przypominają, że Perseidy można jeszcze oglądać nawet do 24 sierpnia. Warunki do obserwacji wciąż są bardzo dobre. Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik radzi, żeby w tym celu udać się poza miasto.
1: Najlepiej wybrać się gdzieś poza miasto, tam gdzie nie przeszkadza nam zanieczyszczenie światłem, sztuczne światła, i warto ze sobą zabrać koc albo inny sprzęt do leżenia, bo gdy patrzymy na niebo leżąc, wtedy pole widzenia jest największe i można dzięki temu zobaczyć najwięcej spadających gwiazd.
0: A najlepsze warunki do oglądania są w późnych godzinach nocnych, okazuje się, albo nad ranem. Także to, że wczoraj tam po godzinie 22 mówiło się, że już będzie widać i niektórzy widzieli, to nie znaczy, że to jest jedyna pora, ponieważ między godziną 3 a 4 cały czas jeszcze do tego 24 sierpnia jest największe prawdopodobieństwo zobaczenia spadających gwiazd i pomyślenia sobie o pokoju na świecie.

0: To jest życzenie, które nie tylko Al Green wystosowuje. Let's stay together, zostańmy razem, ale i my w Polskim Radiu Kierowców do was, słuchaczek i słuchaczy naszej stacji. No i Emilia, tak patrzysz.
1: Mam pomysł.
0: Tym łanim wzrokiem, więc...
1: Tak, gdybym zobaczyła tą Perseidę, to właśnie powiedziałabym, oj, jak był ten tytuł dokładniej? Let's stay together.
0: Aha.
1: Let's stay, to bym powiedziała let's stay together. To byłoby moje życzenie.
0: O!
1: Jak zobaczę Perseidę.
0: Mhm. Mhm. Na razie zobacz co na drogach i powiedz nam, co się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i wy zostańcie z nami jeszcze przynajmniej przez kilkanaście minut, chociaż do końca naszej audycji zostało pół godziny. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na trasach, to cały czas autostradowa jedynka, trwają prace służby. W miejscowości Kierwałt jest niewielki korek, który prowadzi was, którym nie możecie, o tak można powiedzieć, w tym momencie tym odcinkiem przejechać w kierunku Gdańska. Jeżeli chcecie wybrać objazd, to można to zrobić cały czas drogą krajową numer 91, czyli przez miejscowości Nowe, Piaseczno, Gniew i w miejscowości Pelplin zjechać z powrotem na autostradową jedynkę. I nie kończą się też utrudnienia w Warszawie. Też widzę, że tutaj została wprowadzona blokada drogi. Wcześniej były to tylko utrudnienia, jeżeli chodzi o przejazd w kierunku centrum na wysokości węzła Łabiszyńska. Korek zaczynał się tak naprawdę już na wysokości węzła Głębocka, no ale teraz ta blokada jest też na wysokości mostu generała Grotaroweckiego, no i na wysokości Marymontu te utrudnienia się kończą. Dopiero tam można dalej kontynuować trasę, przykładowo w kierunku Łodzi. A jeżeli chodzi o trasy południowe, to zaglądamy, czy już lepiej wygląda sytuacja od Nowego Targu do Zakopanego. Czy już się korki skończyły? No jeszcze nie. Droga krajowa numer 47 w Szaflarach, tam jest kilkukilometrowy korek właśnie do Zakopanego. Natomiast w Zakopanem już zdecydowanie lepsza sytuacja na drodze wojewódzkiej numer 958, nie korek, a spowolnienia. Są na ulicy Nowotarskiej i to przed Rondem Solidarności.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja mam jeszcze jedną, jeszcze lepszą wiadomość niż zostańmy razem, patrząc w niebo, jak z Perseidy spadają, bo dobra wiadomość jest taka, że właśnie zaczyna się długi weekend dla tych, którzy jutro mają wolne za sobotnie święto. Więc o tym troszeczkę będzie jeszcze przed godziną 22 w PRK w Polskim Radiu Kierowców na luzie.

0: Za 19 minut będzie godzina 22 w Naluzie, które nadajemy w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Teraz będzie bardzo odkrywcza myśl. Otóż ja nie lubię takie sformułowania, ale no, takie są fakty. Bliżej do końca wakacji niż do początku, więc już powoli możemy myśleć o roku szkolnym, o roku akademickim, chociaż do tego jeszcze troszeczkę dalej. W każdym razie Polacy, my wykorzystujemy tym bardziej wszystkie wolne dni, w tym długi sierpniowy weekend, żeby odpocząć. I w tym roku Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przypada 15 sierpnia, a to jest sobota, dlatego w wielu firmach albo piątek, albo poniedziałek jest dniem wolnym. Krzysztof Kuczyński.
1: Odpoczynek, spacery i koncerty. Tak, Polacy zamierzają spędzić swój wolny czas w trakcie długiego weekendu.
2: Jedziemy do Olsztyna wypoczywać, a przy okazji skorzystamy z wszystkich uroków, m.in. atrakcji, jaką będzie koncert trzydniowy w Olsztynie.
3: Głównie reset, agroturystyka, także tak na luzie.
4: No jedziemy na weekend w góry właśnie, żeby zdobyć Kościelec dokładnie.
1: Oprócz urlopów krajowych wiele osób zamierza także odpocząć za granicą.
5: Na wycieczkę do Wiednia. Będę zwiedzać, będę odpoczywać. Chciałabym zobaczyć pałac Sisi, gdzie ta Sisi, jestem w ogóle, lubię ją, jej życie. No i po prostu zobaczyć to piękne miasto i okolice oczywiście.
6: Typowy wypoczynek, Antalya, Turcja. Plażing, typowy plażing i smażing.
1: W Polsce w trakcie długiego weekendu nie zabraknie także zwiększonych kontroli policji. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Jeżeli decydujecie się, zdecydowaliście się już jutro zacząć długi weekend i już jedziecie na długi weekend, to pamiętajcie, że jesteśmy do waszej dyspozycji. Polskie Radio Kierowców może przydać się właśnie w drodze. Jeżeli jutro jedziecie, no to od samego rana będziemy was informować o tym, co dzieje się na drogach. Jeżeli dzisiaj już się wybieracie na długi weekend, to przypominam, że jeszcze jeden raport z dróg o 21:50 nadamy, przedstawi go Emilia Kleszczewska.

0: Kto powstrzyma deszcz? No, te armatki z tlenkiem srebra, zdaje się, ale oni tego wtedy nie wiedzieli. Zespół Creedence Clearwater Revival na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Rozruszamy aparat mowy. Emilia, jak się nazywał ten zespół?
1: Jeszcze, ojej, a ja tu patrzę na drogi, to a, wiesz, dobra. Ja
0: Creedence
1: nie robię dwóch rzeczy jednocześnie.
0: No dobrze.
1: To revival. Końcówka.
0: Sprawdźmy, co się dzieje na drogach w ostatnim dzisiejszym serwisie w Naluzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na trasach już spokojnie. Tak naprawdę tylko jeszcze pod Warszawą mamy niewielkie utrudnienia. Cały czas jest to trasa S8 i przypominamy raz jeszcze, że tam została zablokowana trasa w kierunku centrum miasta i ta blokada jest na wysokości mostu generała Grota Roweckiego za Morymontem. Można już jechać. Kolejny odcinek S8-ki. Cały czas za Wolą Rasztowską mamy pracę służb i tam też jest zdarzenie drogowe. Tak wynika z informacji na naszych mapach. To trasa w kierunku Białegostoku. No i jeżeli jedziecie cały czas do Gdańska, na przykład na wakacje i nie tylko, przez Warlubię i dalej przez miejscowości Kierwałt, Barłożno, Kornatka, to tam trwają prace służb, trzeba jechać trochę wolniej, doliczyć sobie tych kilkanaście minut na przejazd do Trójmiasta, albo można wybrać inną trasę, na przykład drogę krajową numer 91, czyli zjechać w Nowych Mardzach, właśnie na drogę krajową i dalej w Pelplinie zjechać na autostradową jedynkę i w ten sposób dojechać do Gdańska. A jeżeli chodzi o trasy małopolskie, no to te szaflary. Cały czas niewielki korek, ale jest na drodze krajowej numer 47 i nieco wolniej jedziecie do Zakopanego, natomiast w Zakopanem już tych utrudnień nie ma. Na drodze wojewódzkiej numer 958 można jechać spokojnie do centrum Zakopanego i jeżeli już chodzi i mowa o tych wszystkich miejscowościach, gdzie wypoczywacie, no to droga wojewódzka numer 216, województwo pomorskie, Chałupy, Władysławowo. Zaglądamy, jak tam wygląda sytuacja. No i jest zupełnie inaczej. Tutaj jeszcze kierowcy są, nie wiem, czy plażowicze, może też jeszcze wracają na przykład do Władysławowa i ta trasa wojewódzka numer 216 dalej w kierunku też dalej Rozewia, Jastrzębiej Góry jest zakorkowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I to były historyczne ostatnie słowa w dzisiejszym serwisie. Jest zakorkowana na koniec dzisiejszego Na Luzie, które prowadziłem ja, ale dzięki temu, że Kuba Domoracki jest wydawcą jeszcze tej audycji i ją przygotował fantastycznie. Ewelina Dobrzyńska ją jeszcze lepiej zrealizowała. Słyszana przed chwilą Emilia Kleszczewska opowiadała o tym, co na drogach. A miałem przyjemność gościć fantastycznych gości Sławomira Stanowskiego, historyka, regionalistę, współautora i współkuratora wystawy Reise Fieber, wakacyjne podróże Katowiczan, którą można oglądać jeszcze do początku października w Muzeum Historii Katowic, oraz Piotra Milewskiego, pisarza, podróżnika, dziennikarza, który opowiadał nam o tym, jak podróżować. Skoro jeszcze są te wakacje, wyciśnijmy z nich jak najwięcej. Kłaniam się, dziękuję bardzo. Zapraszam do następnego razu. Jedźcie bezpiecznie. Zbyszek Zegler. Do usłyszenia.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.